stoi strony radia, znaczy demko@lem.fm, to znaczy tam, gdzie piszecie swoje propozycje i komentarze. Dosłowici, co może powiedzieć? Furt besidujemy, fajne besidy się z toho rodziat. I dnes zdaje się mi najlepsze zbudowaty, a jeden słuchacz znaje, że to z jego przyczyny. Prosił, żeby go nie wymieniaty, bo wary, że za często go wymieniam. No, często dyskutujemy za to. Za to powiem, że dnes na osnowie toho, co już wiem, Riuk, albo w poprzednim programie, albo iż w dawniejszym, to tu przyśpiłku Rusala, Rusala w pekli, mama pala. Cypekli, mama pala, na dwie wersji sud. No i tu się może poputaty, bo choć się rymuje Rusala i pala, no... No tu, a to ciłkom inczym odminę historii to słowa. Nasz słuchacz wysiduje, że tam pala jest cypacia, jest podobny do kusiczka, do rusala, ale to zaraz sobie objasnimy. Ale ja bym tu dodał, że i kamienia się putat, bo to ciż średni rit, to kamienia, jak to pala i to pacia i to hornia. No ja bym dodał, iż... Bilsze do toho. Za to słuchajcie dzisiejszy program, bo nadzieję się, bude bars ciekawo.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukov.
4: V jak vatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Ż jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na i sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha,
1: T jak terka, U jak uchyl,
0: F jak fajka,
3: H jak chyża,
5: C jak cerką,
3: C jak czyżyk,
4: Sza jak szkoła,
0: Szcza jak szczawi,
5: U jak juhas,
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32
1: i znak 2.
3: Znak miękki
4: z twardą znaką.

zwane. Pri tym stoją jak zmniejszone, jak nominalne przedmioty hornia, horniate, albo pala, palate. Tu może samo tak przyszło to peczenie na blasi. No i co dalsze? No i dobry, mamy Rusala, pekli, albo w pekli mama pala. No i Rusala to na pewno nie jest nazwa tada jako istoty, a nie mogło przedmiotu. Tu stara nazwa świata тями часто, воно ріжні зв'язане в ріжних славянських традиціях. Ту одраз треба відкрити, що то русала, наша русала, то іде від множної форми русалеї. I za to tu dowodzimy, że mamy ciłkom inczej gramatycznej typki. Możemy sobie zrównać Polskę na premier Juvenalia, cy, Saturnalia, to dokładniej odpowiednik. I tu też trzeba powiedzieć, że to słowo ma mnożne czysło, bo to te Rusalii dawno były nazwą, możesz powiedzieć, ciłoho toho światocznoho, praznycznoho czasu, a nie jak do jakiego jednego dnia albo jednej podziwi. To ciła seria, znaczy była i było ich bilsze, za to tot ony Rusalii mnożne czysło, koter przeszło do nas, do Rusala. I może się tak myty, że to mogło być toto Rusala. No nie, one to są tot Rusala, to znaczy od Rusal do Jana mamy taki praznik, to znaczy, że od Rusal, od w mnożyni do Jana jest jakosej tam period. A od Kalcia to ta sama nazwa wzięła, bo to też ciekawa sprawa, trzeba odróżnić pochodzenia samego świata od pochodzenia jego nazwy. To Rusalei to były dawno slawiańskie obriady, związane z wesną, związane z roślinnością, ale też w merłyma i z takima wirowaniami o nadprzyrodnych istotach. Tak sobie to wozmy, tak sobie skorodmy. Oczywiście, kiedy po przyjęciu chrześcijaństwa tego obriadu postupowo były zastupowane praznikom piadne siatnyci, znaczy suszestwia światowego ducha. Ale sama nazwa Rusalii może maty jeszcze starszą taką, można powiedzieć, nesławiańską historię. Na przykład Rusalii wywołać od łatyńskiego Rosalia, albo Rosalia, znaczy nazwa rzymskiego świata, przy którym rożamy przykraszali grobowe miejsce i tak czesłali pamięć od tych ludziach, którzy od nas odeszli. Ale fajne pojaśnienia maje w stawistyci polski etymolog Aleksander Brickner, piszący o rusałkach i rusaliach, tak? Bo rusałka niekoniecznie musi być związana z tą nazwą. Znaczy, że to mogła być czuża nazwa, która przyszła z łatyńskiego, przez grecki świt, ale może powiedzieć lokalna nasza słowiańska sprawa, by się dojął tu o tych rusałkach, które by mogli się tiamyty z tymi rusaliami. Tu nie jest to jednoznaczne, choć trzeba powiedzieć, że tu jeszcze trzeba dodać, że te detali to historii nie są pewne. To było tak dawno, nie było zapisane, że jest wiele tych teorii, ale trzeba pamiętać, że to słowiański charakter obriadiu i też to możliwe łatyńskie pochodzenie nazwy, nie musiał sobie proty reczyty, tak? Nazwa mogła pryty desy od inczego miścia, ktosy sobie stiamy, że to możliwe z rusałkami, z tyma peretchrystiańskimi wirowaniami związane, no i tak jako Sysia to zjazało. Ale tu jeszcze fajna ciekawinka, bo jeszcze dnes rumuński język zachował nazwę Rusalii. I to znaczy piadesiatnyciu, Pentekost. I takie wyrażenia Dominika po Rusalii, to znaczy jakaś tam niedziela po piadesiatnicy, tak? Jak w cerkownym kalendarii, w cerkowni tradycji wysiaduje się o pierwszy, drugi, trzynacety dalszych niedzielach po sześciu Świętego Ducha. No i tu ciś trzeba powiedzieć, że to kontrowersyjny sąd posered samych rumuńskich. Ja zakoznałem ci etymologię za to, że one fiksują
обі тото форм латинську «Росалія» і тото «Русалі», котре заховалися в церковному язику. І тото кус відділяють, але і вучать, що єдно прийшло, єдна назва прийшла від латинського світа, друга тота «Русаліне», «Розалі» або «Росалі» з слов'янського світа. В слов'янському світі уж могло бути латинську пожичку. No ale dobry, to dla nas najważniejsze jest to, że Rusala z naszej tej przyśpiłki nie należy do odminy Pala. Bo Pala, koho czego palate. Rusala to jest mnożona, słowo, które idę lem, występuje lem w mnożeni. Rusala, to ty Rusala, koho czego Rusal, komu czemu Rusala. Za to tu to ta podibni skinciłkę nijak nie oznacza podibnosty, tak powiem, w budowie. I to chyba pierwsze zapertia tej temy, o której nasz słuchacz besiduł. No i tu możemy perejty do tej trzeciej grupy, która też na pierwszy pozir wyglądać może jeszcze bardziej podobne, bo mamy toto pala, toto hornia, toto ptasza, toto jagnia, a my mamy też toto chrobacza. Tak? Mamy takie słowo jak chrobak. W mnożeniu mamy chrobak. Toż to jest toto chrobacza, bo to no jest ani jeden chrobak, tak? Ani na przykład dwa chrobaky. Chrobacza oznacza ciu grupu chrobaki, neokreslenu, jak masu, jak da jak usowo kupni, jak dasz to, to może być wielo w tym danym miejscu, jak taki możesz powiedzieć, taki fakt, taki no zresztą o, w starym lemkiwskim w fajnym frazologizmie, no, to bym powiedział, że to takie zaklatia, aż i proklatia mamy, a żeby cię chrobacza jawo, znaczy, żeby cię chrobak zili w koroczyniu. No i tu besidujemy o jednym chrobaku, żeby cię ził. Besidujemy o chrobakach jak o ciłosce, taki grupi, znaczy nie o jednym chrobaku, ani nie o piacio chrobakach. Oddajaki neporachowalnej grupy chrobaki. No i tu mamy to tu gramatyczną różnicę. Tot chrobak, tot chrobak, ale toto chrobacza. Grupa słowokupni z chrobakiu. Chrobacza tu jest takim słowem w jednyni, bo to jest toto chrobacza, tak? Ale oznacza wielochrobaki. Tak? I takie słowa nazywamy zbirnymi nazewnikami. I tu absolutnie, choć wezmę sobie chrobacza, kiedy myślimy o małych, może być, słuchajcie, może być małe chrobacza, ale raczej niech to chrobak sam z siebie jest mały, w nas przynajmniej, w naszych geograficznych zonach. To chrobacza, to chrobaczate. Kiedy by dach to chodził personifikuaty w takich bajkach, chrobaka może by się i zdało, ale raczej nie chosnuje się. Jak konstrukcyjno by było prawilne, ale raczej to inna grupa. Dnes besidujemy o tej grupie zbirnych nazewników, bo tak jak chrobacze, to chrobacza, to kamienia, to korinia, o tu. I trzeba pamiętać też o jednym, albo sobie powtórmy. To kamienia, tak jak Petro Murianka w swoim stychu son kińczył, zamienił kupu kamienia w didowe pokolenia. Tak? Tu, i tu też mamy to pojaśnienie kupu, koho, czego kamienia, toho kamienia, netych kamieniu. No i jak się za to wziąć? Jak to rozróżnić? Bo tu jest chową na trudność, żeby nie zrobić błudu. A tu też trzeba spostrzec to, że mamy i to kamienia, to korinia, ale mamy i to dziewcza, i to pala. No i tu też trzeba wybrać dobrą formę, żeby prawidłowo schosnować to słowo. Wezmę sobie kamień. W jednotnym czesli mamy kamień, kocho kamienia, kamieniowy, kochoż to kamień, z kimś czym z kamienią i o na kameny albo kamieniu.
V množnom čísle máme kameni. Koho čoho kameni, komu čomu. Kameniam, tu treba uvažať, koho što kameni, s kým ščom s kameniami i o kameniach. No i vozme sobie, jak pri tom hľadať to zbírny nazevnik kamiňa. Toto kamiňa, grupa kamiňa, neznám, strta, kopa, jaká sa tam nakladená, dajaká neporachovalná kilkist. Máme toto kamiňa, ne je toho kamiňa, máme tomu kamiňu, košto toto kamiňa s kamiňom i o tom kamiňu, o tej grupi tých kameniu. I to nesúd tri varianty tej samej odminy, to sú tri okrem gramatičné formy, bo dvi máme to tu nominálnu jednotné číslo i množné číslo, no i to zbírny, to je druhá čívka. Správa zresztą podobný máme s koreňami, bo máme jeden korin, koho čoho ne je koreňa. Koho što vyču korin, s kým ščem, s koreňom. V množení koreni, koreniu, s kým ščem, s koreňami, a ne s koriňami. No, s koriňami už bude búdnom formom, poneže toto zbírne nazevnik radšen majú do množného čísla. One už vyražajú v tom jednotnom šesli toto kamiňa, to znači, že ich je už veľa. Toho, taká grupa, savokupnist, ktorá leže tak samo koriňa, tej husté, cida, jaké také, v jednom místi. Ono je neparachovalné, ale známe, že ich je veľa. Bilše na pewno jak jeden, a najczęstsze owelo bilsze. No i tu do toho dochodzimy, żeśmy nieraz słowicy besiduali o tym, że czasami e i i się wymieniają, kiedy sobie odminamy. No i tu to na pewno widzimy, bo jest jeden kamin, mamy tam i w poslednim składzie, ale w nożowni mamy dwa kameni. To odkale toto kamienia. No odtale, że już i tak samo korin i dwa, jeden korin i dwa koreni. Ale jak idę o grupu, to zbirny nazewnik, to idę, my się dojemy, że to tam widno huste korinia. Kiedy by byli dwa, piat, sim tych koreniów, to byśmy powiedzieli, tam jest piat, sim koreniów przy tym derewie. Ale jakby się dujemy od siwi grupy, to bude huste korinia. Tam nie znamy do kińcia kiłko toho jest. No i tu trzeba zapamiętać, że przy tym kamin, kamenia, kameni, kaminia, lekko sobie ujawyty, że tu musimy rozdzielić. Tak samo do form zbiernych nazewników i kaminia, toto kaminia, i korinia, znaczy toto korinia, ciła tato osłowa przeszła, możesz powiedzieć, ciła przeszła w ciłosty, tak mi się powtórzyło, probaczte, ale ona już ostaje. To jest toto kaminia, koho czoho toho kaminia, kohoż to, komu czomu tomu kaminiu, kohoż to toto kaminia, z kimś czym z tym kaminią i o kim o czym o tym kaminiu myślujemy. Kiedy myślujemy o grupie, a kiedy myślujemy o jednym, to mamy na premieri korin, jeden korin, koho czoho jednego korenia, komu czemu jednomu koreniowy, tam wse bude e, kiedy dany skład nas interesuje, czy nie kinczyć się na so własny, znaczy jest otworeny, bo kinczyć się na własny zwuk. No ale idźmy dalsze. Tu trzeba, przypomnę, że tu trzeba bardzo mocno pamiętać, czy besidujemy o dwóch konkretnych piatioch, albo stoch koreniach, albo kameniach, czy besidujemy o jakiej neporachowalnej grupie kamienia, albo nie znam, o kupi kamienia, albo o hustym koriniu, jak ciwi grupi, bilsze jak jeden. No i tu mamy jeszcze następne premiery, jak chciałem przedstawić, bo mamy tak samo i listia, i hałuzia. Tak samo one się zachowają, lem, że jak znacie, tak samo, lem inaksze. Bo powiemy przyrodno toto listia, jak to tu grup leży listia pod drzewą. Toto listia. Nie tot list, lem toto listia. Kupa listia. Tak? No i
tu máme v tých primírach listia i havúžia, što si také, že to tá zbírna forma, toto listia i toto havúžia, stalo sa osnovom do množnej formy. To znaczy, to nie jest już toho rozróżnienia, że jest kamień i kamieni, ale w grupie myślujemy, że jest kamienia, albo korin, koreni. I jak grupa, to budu, to, to bude korinia, bo przy tym listia i hałuzia w mnożeni budeme maty, że jednak listia bude mało ciż formu mnożenną form. No i tu bym jeszcze ciż chodził powisty, że no to listia, korinia, chrobacza, kamienia to bardzo stary sposób na wkazania do jakiego zbirnego nazewnika, który tworzy do jaką grupu. Tak, bo występuje w ukraińskim języku, w innych słowiańskich językach, w polskim. Dnes choć bardziej byśmy powiedzieli, że na przykład listowie, ale jest starsza forma bodajże w kordianii, to było słowackiego, nachodzimy taki wers, że więdnie to liście, co do drzewa lgnie. Więdnie to liście, a nie te liście więdną, tak byśmy sobie chyba to zrównali, tak? I dla dzisiejszego polskiego ucha to liście może zwuczać tak zwyczajno, bo przywykliśmy do tego te liście, ale w starszej polskiej tradycji liście to jak raz to ta forma najpierwsza, która była zbirnym nazywnikom, to liście, która pereniała tiż mnożenną form. Ale wertajuczy, tu jeszcze mamy na pewno tak, co robi jeszcze problem, bo mamy to pala, to pacia, to hornia, to ptasza. Mamy też to kamienia, to korinia, to listia, to hałuzia. To jeszcze, żeby już było ciłkom ciężko, to mamy jeszcze to roblinia, to wesila, to znania. Tu też byśmy mogli jeszcze powiedzieć, co nam może zrobity problem. Oczywiście, tam byśmy mogli jeszcze sobie dołożyć to na premier wszystko. Na premier cerkowny praznik, on pochodzi od czasosłów, jak woskresinia, to woskresinia, to wozdwiżenia, to coszestwia, to uspinia i tak dalej. No ale wertajucze do naszej śpiewanki Rusala w pekle mamy pala, mama pala, pamiętajmy, pala odmienia cię jak pacia. Rusala to mnożne czysło ciłej serii dawnych świadkowań. Koło nich stojat neporachowalne zbirne chrobacza, listia, kamienia, korinia, hałuzia. No i tu pamiętacie o tym, że kamień i korin, to chcę wam też podaty, bo wziąłem tak pierwszą z bereha knyżku, gdybym to skoro mi najty jak w praktyci, a tu jak raz mam śpiwankę ze Świadkowej Walejkoj i naszołem tak na skoro w pisny była lubo była, bodaj to ta woda kamieniom zarosła, że ona naszą lubą rozmyła, rozniesła. Znaczy kamieniom, nie kamieniom, nie jaka są kupą kamienia, lem kamieniom zarosła kamieniom. Znaczy stała się kamenista. Albo w inczej śpiewanci tecze woda, tecze po kamieniach czerkat, aż toż meny moja mamko w czużym świecie czekat. Po kamieniach, nie po kamieniach, bo nie jest takiej formy w mnożnym czasie, to i zbirnej forma, to i grupowej forma, to i sowokupnosti, że to kamienia. Jest kamień, kochoczone jest kamienia, a są dwa kamieni, znaczy po kamieniach. I stoż, chyba będę kończył, bo zdaje się mi, że tu choć ciężko to wszystko rozliżnyty, to jednak mąż się da jak w tym rozobraty. A kiedy jeszcze byście dasz to chcieli do tego, co im powiedział
До речі, речі, до того нашого пачати, до гачати, до горняти, до русаль в множині, до групових форм хробача, листя, каміння, коріння, гаузя, або до робління, творіння, іджиня, кохання і знання, то пишіть на адрес demko@lem.fm. Я радо з вами подискутую, хоч здає ся мі, що днес учим повів і відкрив, може, для некоторих bardzo wiele. Serdecznie dziękuję za dzisiejszy wieczór. Demko Trochanowski, to była Słowo Wycia. Słowo Wycia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowami i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowo Wycia.

0: Ustawa z dnia 6 sycznia 2005 roku pronacjonalny i etniczny mężczyzny i proregionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn, głównie do rejestracji w aktach cywilnego uriadu i dokumentach testamentności.
3: Prynależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry uriadowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: uriadowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, wieczerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątki
0: w roboczy dzień.
2: Na program Trzy świta prosit dnes Demko Trochanowski.
3: Witam krasi drogich radio słuchaczy z tej strony Demko Trochanowski na żywo z Wielkopolskiego studia radia LEM FM. Witam krasi 12 dnia żołtnia oktobra 2023 roku. Ja witam w programie Trzy świta. Co jeszcze masz do tego do rzeczy? A może to, że budu z wami w tym, że programie opowiadał już o dzisiejszym dniu teper i w historii do 9 godziny. Znaczy to już na ciłu godzinu, a po 9 godzinie stritymy się za z programie Słowowicia. To znaczy, budemy sobie siedzieć o języku, na językach i wielu innych spraw. Cieszę się, że jesteś dnes razem ze mną, razem z nami, z radiem LEM FM. Za to, drogi radiosłuchacze, już o chwilku zaczynamy sobie, jak słucham, ten program.

Tá smutná muzika galicijského kvartetu. Za to, že začnú od smutnej výsty. Dnes, 12. žoutňa, na takoj sotnom roči žitia, v mer pan Adam Barna, dlholitný diak pravoslavnoj parchii v Lignici, to bol tiež pisatel i doslidnik istorii Lemkovina. Narodil się w 1926 roku, 25 listopada, znaczy kus bilsze jak miesiąc brakło do jego sotnego jubileju. Urodził się w Seli Czorne na Seredniej Lemkowini. Był w czas II światowej wojny wojakom w 1947 roku, tak jak bilsze Lemki w ramkach akcji Wisła, razem z rodziną mu wyselony na zachodniej ziemi Polszczy. A od 1952 roku prożywał w Lignicy, gdzie przez paru 10 lat służył przy prawosławnej cerkwi. Tamtejszej prawosławnej cerkwi, jak był też pan Adam Barna autorem i spółautorem kilkanaset książek, monografii i opracowań z obszary historii Lemkowiny, seł Lemkowiny, czyteli, podii. Chyba najbardziej znana to Kowalczyk, Ternisto, historii seła Czorne, Izby Ibyliczne, dawno i teper. Cyda jak drugi. Był też aktywnym dziaczem Stowarzyszenia Lemki, współpracował z czasopisem Besida. Był też aktorem Teatru Stowarzyszenia Lemki, a w 2012 roku był odznaczony nagrodą imienia Nikifora za trud życia oddany dla lemkiuskiej kultury. Kiedy by tak to chciał wziąć udział w pochoronnych bohosłużeniach, one zaczną się w najbliższej czwartek 15 żołtnia o 18 godzinie parastasom w cerkwi, w prawosławnej cerkwi w Lignicy, a oden w piatniciu 16 żołtnia o 50 godzin zaczną się bohosłużenia za upokojna liturgia, a o 13 godzinie odbyde się pochoron na cmontery w Rudni. Wiczna wam pamięć, panie Adamy. Dziwi tak zaczynaty od tej dobrej historii, ale musimy przejść do dzisiejszego programu, 21 żołtnia, oktobra, to 85 den tego roku za hryrańskim kalendarium do kincia roku ostaje. Ale 80 dni w to odpowiada 29 dniu wersnia na wilojańskim kalendarii. Dnes świadkują za zachodnim stylem Edwin, Felix, Serafin czy Maksymilian, a za schidnim dnes imienina Teofana, Joana i Michała. Świadkują już o świcie w Ameryce, to Columbus Day, den Kolumba, a może powiem o tym dakus późniejsze. Na Bahamach świadkują też liczniciu odkrycia związaną z Kolumbą. W Brazylii świadkują Dzień Dityny, w Gwinei, to i Rybnikowi Gwinei, Świato Niezależności na pamięć po 1968 roku, kiedy to Gwinea zyskała niezależność od Hiszpanii. W samej że Hiszpanii w liczniciu odkrycia Ameryki dnes praznuje nacjonalny praznik Laos, den oswobodzenia od Francji. I jest jeszcze jeden międzynarodowy den związany z hiszpańskojęzycznym świtem, den hiszpańskiego języka w ramkach dny języki. To jeden z takich wyznaczanych dni w roku, dni Wielkich Jazyków, świadkowane przez Organizację Zjednanych Nacji, a jeszcze dnes przeczytał, że to jeszcze światowy dzień reumatyzmu. A w nas godzina 8, już chwili minut 21, słuchate, tyle świty na żywo w radiu LEM FM.

My złamy, uły znamy. Razem dajemy FM.

Так і вертаємо до нашого студія. А тепер, що ще подіяло 12 дня жовтня в світі, в історії, 1492 рік, впередшому ході, вже ми там вспоминав, Христофор Колумбус, переплинувши Атлантик, приплинув до днешніх Багамських островів. Дують відкрив Америку, але то треба надмінити, і ще ж європейчиками, бо там були люди, що вже й давно відкрили. Але Колумбус щиро вірив до кінця свого життя, що приплинув до Східньої Азії, оттале тих місцевих жителів назвав індіанами, от Індії. 1792 рік, о 300 років в Нью-Йорку перший раз був празнований День Колумбуса, Columbus Day. 1810 рік, вертаємо до Європи, проходив перший Октоберфест. То днес тямимо найбільше з того, що то свято пива і кобаса, але то, що жителі Монахіум були запрошені на празнування весіля принца Людвіга Баварського і принцеси Терези Заксен Гільдбаурдгаузен. Там же тіш от тамтого часу, od tamtego czasu też zrodziła się ta tradycja Oktoberfest. Idziemy do 1863 roku, gdy w Genewie w Szwajcarii był osnowany Międzynarodny Czerwony Kres. 1881 rok, amerykański prezydent Ulysses Grant zabronił działalności Ku Klux Klanowej, tej rasistowskiej, faszyzującej, jakby z dzisiejszego pohľadu na to posmotrili organizacji. Vintage nakazał aresztować liderów tej organizacji. Ostajuczy w Ameryce w 1901 roku Theodore Roosevelt oficjalno nazwał rezydencję prezydenta Zjednanych Stanów Ameryki Białym Domem. To 1905 rok, Norwegia odstąpiła od Unii ze Szwecją i została niezależnym królestwem. 1920 rok, to już na południe od Norwegii, a no, na południowy wschód, a od nas na północ. Był ryski mirny dogovor pomiędzy w wojnie pomiędzy Polską i bolszewicką sowickim sojuzem. Tak idziemy do południowej Ameryki. 1931 rok w Rio de Janeiro był odkryty pamiętnik Chrysta, to znany, który może powiedzieć, dominuje architektoniczno nad Rio de Janeiro. Wracamy do Europy. 1939 rok, to już druga światowa wojna, to było, że Adolf Hitler podpisał dekret o osnowaniu generalnego gubernatorstwa, w jakim rzeczy man chodziła się Lemkowina, druga światowa wojna i niemiecka okupacja. Taki 1999 rok, dit, jako teraz się narodziło w Sarajewi, to stolicia Bośni i Hercegowiny, było ogłoszone przez sekretaria Kofi Annana, sekretaria Organizacji Zjednoczonych Nacji, jak dokładnie 6 miliardowej gromadzianin Zemli. 2012 rok, jeszcze jedna rocznica, Europejska Unia była ogłoszona jak laureat Mirnej Nagrody Nobla w nazwie na 8:34 słuchate Radio LMFM i Trzy Świty, a my czujemy się one dołu.

FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to Twoje radio.

0: Tak i wracamy do naszych tem, teper jeszcze chwila, ale chwili mamy niewiele, za to skoro grlici sim radusiu w tym momencie, następne dny to już, możesz powiedzieć, osin z temperaturą w tym tygodniu taką zaraz do 11, no ale tak do niedzieli bliższe jak 12, 13, może 14 się nie spodziewajcie, raczej niebo będzie nad grliciami zachmarzone w nocy, możesz szkrabać szyby, jak się idę do auta, to cisz się może trafić, za to już osin zdaje się mi przyszła, na lemkowinu poriadni. W Polkowiciach teper 6 gradusiu następne dny może tak osteplisz, 14 zaran do 16, aż i w piatniciu 18. Bilsze sądzie jak na lemkowinie, choć cisz chmary o czas od czasu zakryją, a i na zachodzie Polszy temperatura będzie padała do 3-4 gradusiu w tym tygodniu nad raną, za to lokalno cisz możesz się spodziewać szkrywania auta przed odjazdą do roboty w Prieszowi. Teper 9 gradusiu i temperatura w tym tygodniu maksymalno 13-15, może 16 w sobotu i to będzie absolutnie maksymalno, że to z tego tygodnia wyciągnie temperatura, a nad raną cisz będzie schodziło do 3-4 lokalno koło zera. Na Podkarpackiej Rusy w Mukaczowi 9 gradusiu w tym momencie. W tym tygodniu tak steplisze, może jak w Prieszowie, w Gorlyciach, bo do 15-16, może 17 gradusiu, temperatura w nocy cisz budę schodziła do 4-5 gradusiu. Smotriu na Komloszku w piwniczno-schidnich Madiarach, tam 9 gradusiu w tym momencie i temperatura podobna jak w Ciwir Karpackiej Rusy, 16-17 gradusiu w tym tygodniu to maksymalno, a nad raną 4-5 gradusiu, znaczy osin. W Ruskim Kresturi będzie teplisze tak, z 18-19 w tym tygodniu maksymalno to na pewno, sądzia duże bilsze jak na Lemkowinicy, Prieszywskiej i Podkarpackiej Rusy, ale też z chmarami, choć trzeba też pamiętać, że i tam osin już przyszła, ponieważ to te rano temperatury będą wpadać do 1-2-4 może. Radusiu, za to i w Ruskim Kresturi trzeba uważać. A ja pomaleńkę smotriaczę, że już leciło 2 minuty do 9 na Mostali. Popraszam się z wami w programie Tryświty, by się dywał Demko Trochanowski, a to, że Demko Trochanowski, znaczy ja was zaproszę po 9 godzinie na program Słowowicia. Pobesidujemy sobie dnes zas, jak to w poniedziałek, o języku. No cóż, nadzieję się, że będziecie razem ze mną. Trzymajcie się ciepło.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy. Tryświt wieczorem.
2: Jeden,
0: dwa,
1: trzy.
0: Na trzy głosy
2: w radiu
1: LEM FM.
0: Tryświt
2: od poniedziałku do piątku
1: w roboczy dzień.

Jestem sobie warszawianka, nie jadam kaszanki. Abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki. Abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki.

Ja tu przeczytam w tym przypadku przykład Barbary Dohnalik, która była bardzo dobrą przekładaczką. Taka Kuściuk, czeska Polka, mieszane mała Korynia i bardzo się dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój mąż. Zobaczyć i umrzeć. Nim zajdzie słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i potem zachodź. A ja już radości bezmiar wezmę na ramiona, za tobą nogi powlokę i skonam.

0: retransmisja w Radiu LEM FM.
1: Dzień dobry, witam Państwa na naszym spotkaniu. Bardzo się cieszę, że tak licznie przybyli Państwo na tę dyskusję. Ja nazywam się Piotr Majewski, reprezentuję Uniwersytet SWPS. Zanim zacznę przedstawienie moich interlokutorów czy osób, które będą uczestniczyły w dyskusji, mam ogromną prośbę do pani dyrektor Magdaleny Wyrblewskiej, dyrektor Państwowego Muzeum Etnograficznego, o tutaj podejście na scenę. Społeczność łemkowska chciałaby bardzo podziękować za cały trud, wkład.
2: Tak, to może ja w imieniu tutaj całej społeczności łemkowskiej, która dzisiaj jest tutaj obecna, chcieliśmy pani dyrektor bardzo podziękować za możliwość, by ta wystawa powstała, wybrzmiała, by była, że otworzyła pani nasze drzwi. Bardzo, bardzo dziękujemy w imieniu tutaj wszystkich Łemków zebranych. Dziękujemy.
3: Dziękujemy.
4: Takie nawyki dyrektorskie, tak? Wzruszenie odbiera mowę, totalne zaskoczenie, ale chciałam tylko powiedzieć, że to ja serdecznie

0: Pracuje na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Lingwistyki Stosowanej. Jej badania dotyczą komparystyki literackiej oraz szeroko pojętej kultury i sztuki Europy Środkowej XX i XXI wieku. Pan Jerzy Starzyński, Łemko, historyk, animator kultury, badacz, dokumentalista, choreograf, działacz społeczny, założyciel łemkowskiego zespołu pieśni i tańca Kyczera, pomysłodawca i dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego Świat pod Kyczerą. Dr Michał Szymko, doktor nauk humanistycznych, absolwent historii sztuki, ukrainistyki i dokumentalistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w badaniach nad sztuką łemkowską, rusińską, zarówno w wymiarze naukowym, jak i popularyzatorskim. Kolejna osoba, pani Oksana Graban-Lichtańska, działaczka łemkowska, inicjatorka i koordynatorka projektów społeczno-kulturalnych, przedstawicielka współczesnej literatury łemkowskiej, autorka wierszy, bajek, piosenek oraz opowiadań osadzonych w realiach łemkowszczyzny. I wreszcie pani Natalia Małecka-Nowak, z tych Nowaków, związana z sektorem kultury i mediów mniejszościowych. Od 2014 roku działa w Stowarzyszeniu Ruska Bursa w Gorlicach. Od 2020 roku jako przewodnicząca zarządu współtworzy rusińskie media, przede wszystkim łemkowskie radio i portal LEM FM. I może na początku chciałbym zacząć naszą dyskusję od takiego bardziej generalnego spojrzenia z lotu ptaka. Otóż chciałbym się odwołać do pewnej typologii zaproponowanej przez katalońskiego socjologa Manuela Castelsa, który wyróżnił trzy typy tożsamości. Tożsamość oporu, tożsamość legitymizującą jako pierwszą, tożsamość oporu i wreszcie tożsamość projektu. Ta tożsamość legitymizująca to jest tożsamość taka trwała, zinstytucjonalizowana, przekazywana przez z pokolenia na pokolenie w ramach danej grupy. Tożsamość oporu to jest zazwyczaj tożsamość, która jest skierowana przeciwko różnego rodzaju grupom dominującym, kontrhegemoniczna, jakby Gramsci powiedział, bardzo często budowana w perspektywie mitu ofiary kontra społeczeństwo większościowe, które prezentowane jest w tej narracji jako oprawca. I wreszcie trzecia tożsamość projektu, to jest ta tożsamość, która cały czas się rekonstruuje, wykorzystuje nowe elementy kulturowe, czy tworzy nowe elementy kulturowe. I w kontekście tych trzech elementów typologii chciałbym Państwa zapytać z Waszej perspektywy, jak współcześnie wygląda tożsamość łemkowska? W której z tych trzech typów najwięcej Państwo widzą współczesnych łemków, czy odnajdują tę tożsamość łemkowską? Czy jest to bardziej właśnie ta tożsamość już trwała, przekazywana, legitymizująca się, czy bardziej ta tożsamość budowana w kontrze do tożsamości grup większościowych, czy może tożsamość właśnie, która cały czas siebie poszukuje, współtworzy, rekonstruuje?
1: Więc to pan zapewne wie, że tych tożsamości i naukowców, którzy się zajmują tożsamościami, jest sporo. XXI wiek to w ogóle te typy, które pan wymienił, to absolutnie nie wyczerpują całej listy tego, absolutnie czym jest tak tożsamość. Jest pan Giddens, który mówi o tożsamości negocjowalnej jako kategorii procesu stawania się. Paul Ricoeur, który o tożsamości narracyjnej mówił jednym słowem i wiele innych. Jeszcze jak Irlandczycy odzyskali niepodległość, to też artyści stawiali przede wszystkim to pytanie, nie mówiąc o Lidze Gaelickiej. Mówiło się o tożsamości multiple selfhood, czyli po prostu no, bez wielości nie ma tożsamości takich ludów grubetnicznych, które żyją na pograniczu szczególnie kultur albo narodów skolonizowalnych, tak? Także te kategorie, które pan wymienił, ja bym nawet tutaj, mi się nie mieszczą w tym, o czym myślimy. Cały czas mówi się też o tożsamości płynnej, prawda? Więc tożsamość teraz jest taką kategorią, która jakby straciła to znaczenie jednoznacznej kategorii, którą możemy przypisać szczególnie takim grupom jak Łemkowie, tak, którzy żyją na pograniczu kultur od wielu wieków i to wielu rozmaitych organizmów państwowych, od, no, mówiąc o Austro-Węgrach, już to na Imperium Austro-Węgierskiego, Rosyjskiego, później

0: Rzeczypospolitej w różnych czasach, nie będziemy wchodzić tutaj w historyczne dywagacje, chodzi o to, że no po prostu ona, ta nasza tożsamość jest nadal cały czas kształtowana. Jeśli chodzi o opozycję znowu, to każdy naród potrzebował innego, nie tylko naród, tak, ale żeby kategoria tożsamości kształtuje się w odniesieniu do, prawda, tego innego, swój, obcy i tak dalej. Wszyscy to wiemy. Więc podsumowując, bo chcę oddać głos tutaj jeszcze państwu, powiem o sobie, tak? Czuję się Łemkinią. W domu mówiłam po łemkowsku. Mój syn mówi po łemkowsku. Pierwszy język zachodni wyuczony to język polski. Tak? Chociaż urodziliśmy się w Polsce, miałam szczęście urodzić się na ziemi moich przodków w Gorlicach, mieszkałam w Bielance. Byłam czyli w miejscu, gdzie jest cerkiew, istnieje cerkiew, w której byli chrzczeni mój ojciec, mój dziadek, moja babcia, gdzie są groby na cmentarzu moich przodków. Tak? To jest ziemia moich przodków, ale wychowałam się w Polsce. Później między innymi uczyłam się najpierw w polskim liceum ogólnokształcącym, a w trzeciej, czwartej klasie w tak zwanym, bo to nie jest ukraińskie liceum ogólnokształcące, tylko w Legnicy, tylko ma 4 godziny języka, właśnie tutaj to trzeba pamiętać o tym, języka ukraińskiego, tak, uczonego jako języka obcego, który dla mnie był językiem obcym, bo się go musiałam uczyć od początku. Więc ta tożsamość, poza tym podróżujemy w świecie globalnym, tak, te nasze tożsamości, właściwie mówimy już tylko o sobie, te wybory, których my tworzymy, proces, tak? Tożsamość jako proces, nasze wybory, kim się stajemy. I można by było kontynuować, ale żadna z tych pańskich z kategorii, których pan tutaj wymienił, akurat do mnie nie pasuje.
1: Jasne, dziękuję. I oczywiście żadna z tych kategorii nie wyczerpuje. One mogą równorzędnie funkcjonować w ramach jednostki czy danej grupy.
0: Tak, to jest w każdym razie bardzo skomplikowane. Hybrydyczna tożsamość. Wydaje mi się, że tutaj teraz oddaję państwu głos. Dziękuję.
2: Ja w przeciwieństwie do pani profesor jestem bardziej praktykiem niż teoretykiem. I też może właśnie prezentuję troszeczkę inną perspektywę patrzenia na Łemkowszczyznę, ponieważ ja z kolei urodziłem się już na ziemiach zachodnich, w Legnicy, 20 lat po akcji Wisła. I myślę, że jeżeli mamy określić dzisiejszy stan tożsamości, świadomości Łemków, można go traktować z mojej perspektywy dwojako. Z jednej strony jako pewną ewolucję, a z drugiej strony też jako pewną syntezę tych wszystkich trzech nurtów, o których pan wspomniał. Patrząc na swoje życie, przede wszystkim na dzień dobry wyróżniała nas tradycja, czyli pielęgnowanie w domu tego, co wyniesiono z domu ojczystego, co zostało przekazane przez pokolenie naszych pradziadków, dziadków, rodziców. Ta tradycja, to poczucie właśnie bycia Łemkiem, pamięć utraconej małej ojczyzny, Arkadii przodków, spajała nas, była dla nas siłą taką trwania, aktywności, ale w dużej mierze ta tożsamość była ograniczana do domu rodzinnego, do najbliższego kręgu rodzinnego, do szerszego kręgu rodzinnego, czyli do uroczystości rodzinnych i być może właśnie wspólnot takich przede wszystkim jak wspólnota cerkiewna, bo ta nas też w taki sposób jednoczyła i stwarzała nam możliwość spotkań, rozmów, komunikacji, czy też no właśnie jeszcze też do pewnego momentu również imprezy typu zabawy. One były też bardzo istotne, bardzo ważne, kiedy młodzież łemkowska zjeżdżała się z terenu, z okolicy i właśnie, poczucie tej tożsamości, przynależności do Kościoła Wschodniego, do tradycji wschodniej, do obrządku wschodniego była takim naszym były elementem naszego trwania, naszej tożsamości. Drugi aspekt, o którym pan wspomniał, również był bardzo istotny, bo tożsamość budowała się właśnie w pozycji, w jakiejś opozycji do tego, co było większościowe, co było powszechne, co było wokół nas. Czyli no właśnie, odczuwaliśmy tą inność w stosunku do otoczenia. Czasami dochodziło do takich sytuacji nawet no, śmiesznych, tak? Bo bywało, pierwszym językiem był język łemkowski u mnie w domu. Pamiętam, gdy jako małe dziecko zostałem wysłany do sąsiadów po bodenkę, poprosiłem o bodenkę. No i wróciłem z niczym, bo nie potrafiłem wyjaśnić, co to jest bodenka. Bodenka to maśniczka. Musiałem wrócić do domu, spytać rodziców dopiero o polską wersję tej nazwy i wrócić po ten sprzęt. Ale oczywiście z tym właśnie elementem inności, czyli zdawania sobie sprawy z tego, że jesteśmy inni od otoczenia, też bardzo mocno w domu pielęgnowany była... ten wątek krzywdy, która stała się naszym udziałem, czyli przesiedlenia akcji Wisła, krzywdy doznanej niesłusznie. I to też miało nie tylko wymiar jak gdyby wewnętrzny, czyli rozmów rodzinnych, tych bolesnych wspomnień, ale też często przybierało taki charakter obraz stygmatyzacji, bo odczuwaliśmy tą inność poprzez właśnie różne trudne sytuacje, na przykład w środowisku, ja się wychowałem w środowisku wiejskim, więc ta stygmatyzacja może była podwójna, bo z jednej strony wychowałem się jako dziecko mniejszościowe, a z drugiej strony jako dziecko wiejskie, więc na różnych poziomach tej stygmatyzacji doświadczałem. Czy to na poziomie szkoły podstawowej, ona była inna na poziomie szkoły średniej, jeszcze inna na poziomie studiów. Więc czasami te przestrzenie się przenikały tej stygmatyzacji właśnie dziecka mniejszościowego, dziecka wiejskiego. Ale odczuwaliśmy nieraz boleśnie właśnie tą swoją inność. W dużej mierze po latach zdają sobie sprawę z tego, że ta stygmatyzacja, te często trudne doświadczenia, one miały wymiar wręcz powiedziałbym no, fizyczny. Czyli krótko mówiąc bywało tak, że jako dzieci łemkowskie byliśmy bite w szkole, na poziomie szkoły podstawowej przez inne dzieci wiejskie. W miejscowości, w której mieszkałem, na 60-70 rodzin, inaczej, w dwóch miejscowościach sąsiadujących ze sobą, na łącznie około 120-130 rodzin, było 30 rodzin łemkowskich. W mojej klasie na wsi, w okolicach Legnicy, na 15 dzieci, było 5 dzieci łemkowskich, 4 dziewczęta, 1 chłopak. Więc jeszcze tak się często składało, że te dzieci łemkowskie najlepiej się uczyły. To też wynikało jakby z pewnego modelu kształtowania naszej osobowości domorodzinnych, bo zawsze nam mówiono, żebyśmy się koncentrowali na nauce, żebyśmy musieliśmy się zawsze starać 2 razy bardziej niż nasi rówieśnicy, żeby uzyskać takie podobne prawa, czy być podobnie traktowanymi. Więc zwykle uczyliśmy się też lepiej. No i często właśnie te takie wielorakie przyczyny, czyli z jednej strony właśnie ta inność nasza, a inność, brak wiedzy o tej inności sprawiał, że społeczność zewnętrzna reagowała często właśnie w taki sposób, czyli na przykład biciem. Jako chłopak często dostawałem w szkole podstawowej za to, że byłem inny. Więc to też kreowało naszą tożsamość. No dlaczego tak się dzieje? Tak? No mam świadomość tego, że jestem inny, bo no właśnie pamiętam też takie sytuacje, kiedy mój tata jedzie przez wioskę ciągnikiem i biegnie tabun dzieciaków i krzyczy łemek, tak? No i to też kreowało taką naszą tożsamość. Z innej perspektywy trochę jak ta tradycja w domu rodzinnym. No i trzeci aspekt, który pan wspomniał, czyli kreacja, czyli poszukiwanie nowych form wyrazu. Myślę, że to jest właśnie ten czas, przynajmniej teoretycznie, to jest dobry czas, kiedy rzeczywiście, no tragicznie, bo trzeba powiedzieć, że odeszło od nas pokolenie to najbardziej naznaczone traumą akcji Wisła, przesiedlenia, deportacji, strachu, bo trzeba powiedzieć, że nasza tożsamość też w dużej mierze była wymuszona poprzez taką, a nie inną politykę państwa, która Łemków wykluczała podwójnie, potrójnie, tak? Bo gdy w latach 50. mniejszości narodowe, takie jak Ukraińcy, Niemcy, Białorusini, zostali uznani jako mniejszości, zyskały pełne prawa w postaci własnych organizacji społeczno-kulturalnych, szkół, Łemkowie takiej możliwości nie otrzymali. Więc myśmy ten okres takiej stygmatyzacji, również wykluczenia mieli znacznie dłuższy, aż do transformacji ustrojowej, tak naprawdę w 89. roku, kiedy dzięki ustawie o stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych mogliśmy założyć pierwsze nasze organizacje. Ale to było ciągle to pokolenie, które pamiętało tą tragedię wysiedlenia, które żyło ciągle w wspomnieniu Łemkowszczyzny i właściwie nie wyobrażało sobie kreowania innej przyszłości, tożsamości, jak tylko tą pielęgnowaną, wywiezioną, przywiezioną z ziem ojczystych. Natomiast rzeczywiście dzisiaj mamy do czynienia z trzecim czy czwartym pokoleniem Łemków, urodzonych już w zupełnie nowej rzeczywistości, ludzi już nienaznaczonych tą w taki mocny sposób traumą, tragedią deportacji i ludzi bardzo wykształconych. Ludzi, którzy swoją łemkowską tożsamość kreują nie tylko z domu rodzinnego albo w opozycji do większości, ale kreują właśnie dzięki swojej wiedzy profesjonalnej, kierunkowej w różnych dziedzinach sztuki, kultury, z czym właśnie mamy do czynienia. Więc myślę, że dzisiejsza tożsamość Łemków to tożsamość jeszcze mimo wszystko po pierwsze ewolucyjna, a z drugiej strony też łącząca w sobie te wszystkie trzy elementy, o których pan wspomniał.
1: Dziękuję bardzo. Może ktoś z państwa jeszcze chciałby podjąć któryś z tych wątków?
3: Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło, że mogę tu być z Wami. Michale, dziękuję za zaproszenie. Przede wszystkim dziękuję Muzeum za to spotkanie i wszystkie inne towarzyszące tej wspaniałej wystawie, jak również to jest coś... Z jednej strony wydaje się oczywistego, że taka wystawa jest, a dla nas jako dla Łemków nie. A przynajmniej nie było do teraz, że państwowa instytucja w tak profesjonalny sposób podeszła do naszego dziedzictwa i do naszej kultury. Zasadniczo oczywiście zgadzam się z moimi przedmówcami. Bardzo się cieszę, że w naszym gronie jest też pani profesor, która potrafi profesorskim żargonem odpowiedzieć drugiemu profesorowi. I pewnie gdyby tu każdy z nas jeszcze dołożył swoje trzy grosze, to by... rozszerzył jeszcze to pojęcie tożsamości, chociaż tu w naszym gronie sami Łemkowie siedzą. Ale jeżeli mam z lotu ptaka, miałabym się pokusić o taką ocenę współczesnej tożsamości Łemków, to musiałabym zapytać, w odniesieniu do którego pokolenia zadajemy to pytanie, bo inaczej odpowie jeszcze to pokolenie. Już niewiele osób żyje z osób, które były wysiedlone. Inaczej odpowie kolejne pokolenie, a już zupełnie inaczej to trzecie i czwarte pokolenie, które w mojej ocenie przyjmuje już taką tożsamość symboliczną. To będzie dość być może brutalne z mojej strony i pewnie może wywołać duży sprzeciw, ale takie są moje obserwacje. Już tych kilkanaście lat funkcjonuję w środowisku jako osoba, która działa na rzecz zachowania i rozwoju kultury łemkowskiej, rozwoju nas jako społeczności i obserwuję młode pokolenie. To może też zabrzmi jeszcze trochę tak sztucznie, że już się sama nie zaliczam do tego młodego pokolenia, ale to młodsze ode mnie pokolenie, ono już nie funkcjonuje w kulturze i w języku, tak jak funkcjonowały te poprzednie pokolenia, jak jeszcze w niektórych domach się wciąż żyje. Jednak mogę taką generalizację przyjąć, że język łemkowski już nie jest powszechnym sposobem komunikacji wśród Łemków. To widzimy na podstawie danych spisu powszechnego z 2021 roku i 2011 roku, bo do czegoś musimy się odnieść i możemy się odnieść do takich dostępnych danych. I o ile liczba deklaracji przynależności narodowo-etnicznej rośnie, i to rośnie, z jednej strony się cieszymy z tego, że fajnie, że tak rośnie skokowo, bo w 2011 roku osób, które podały tę przynależność łemkowską, było niecałych 10 tysięcy. Najnowszy spis to jest 13 600 coś tam. To liczba użytkowników języka łemkowskiego spadła. To znaczy, że tych osób, które uważają się za Łemków, jest coraz więcej. To już jest prestiżem, to już jest bardzo atrakcyjne dla młodych ludzi przyjmować tę tożsamość, ale oni już w tej kulturze nie żyją, w języku nie funkcjonują z różnych względów. I tu moglibyśmy zacząć teraz dyskusję, dlaczego tak jest, co na to wpłynęło, ale to tak z lotu ptaka.
4: Ja bym to pociągnął troszkę dalej i myślę, że to zawieszenie, o którym mówi Natalia, ja bym to nazwał tak zwaną tożsamością liminalną, czyli to bycie pomiędzy, to ta trudność w określeniu siebie. Natomiast musimy zadać sobie pytanie, czy te wnuki, wnuczki akcji Wisła, bo to o nich teraz głównie mówimy, czy to jest wybór? To bardzo często nie jest wybór, tylko to jest pokłosie historii, to jest pokłosie tego, co się wydarzyło, bo ja mogę mówić teraz tylko i wyłącznie za siebie. Mój tata wychował się w Zyndżanowej, jego pierwszym językiem był język łemkowski, ale do mnie, do mojego brata po łemkowsku już nie mówił. Ten język łemkowski u mnie w domu się przydarzał wtedy, kiedy mój tata był pijany. Więc dla mnie, jako dla małego dziecka, dla chłopca, ja tego języka nie chciałem słyszeć. Ja całkowicie się od kultury łemkowskiej chciałem odgrodzić, bo ja miałem bardzo złe skojarzenia. Język łemkowski, z automatu kojarzy mi się pijany tata w domu i agresja. Dzisiaj rozumiem, bo jesteśmy po wielu rozmowach z moim tatą, że po prostu wtedy mu puszczały hamulce. Czuł się po prostu sobą, czuł się bezpieczniejszy. I ja do tej mojej łemkowskości dochodzę cały czas. I mam takie poczucie, też właśnie nawiązując do tego, co mówi Natalia, że to nie wystarczy powiedzieć jestem Łemkiem, tylko za tym musi stać coś konkretnego. Teraz tak jakby mam taką świadomość, że to, czego mi nie wpoił mój tata na przykład, czyli język łemkowski, muszę to po prostu sam nadrobić. I patrzę na mojego tatę i czuję teraz dopiero, w momencie, kiedy ja mam 33 lata, on ma 58 lat, że my dopiero teraz staramy się przepracować to, co powinno być przepracowane wiele lat temu. Ja słyszałem, jak mój tata rozmawia z moją babcią po łemkowsku. Ja słyszałem, jak mój tata z moją prababcią po łemkowsku rozmawia. Moja prababcia tylko po łemkowsku mówiła. Ona języka polskiego nauczyła się oglądając Modę na sukces w telewizji. Nie znała polskiego. Pojechała do szpitala, bo chorowała na nowotwór i prosiła, żeby ją przywieźć, bo ona nie rozumie, co oni do niej mówią. Czuła się obca w tym szpitalu, bała się. I finalnie z tym rakiem piersi 10 lat przeżyła. Natomiast musimy zadać sobie pytanie, czy te osoby, które dochodzą do swoich korzeni właśnie przez tę zaburzoną transmisję tożsamościową, czy mają prawo czuć się Łemkami, czy nie? Myślę, że odpowiedzi na to pytanie nie znajdziemy. Natomiast sam fakt tego, że na przykład ja tutaj na tej wystawie widzę młodych ludzi, którzy przychodzą, którzy afirmują, którzy mówią, którzy dopytują, którzy szukają. Chciałbym wierzyć, że będą stały za tym jakieś czyny, że bo co chwila słyszę, na przykład wiele osób mnie pyta, a znasz kogoś, kto uczy łemkowskiego, a wiesz, na przykład, czy są jakieś kursy łemkowskiego. I teraz powinniśmy spojrzeć w kierunku państwa polskiego, które powinno taką przestrzeń tworzyć. Ten język łemkowski powinien być dostępny, tak jak mamy dofinansowanie różnych języków mniejszościowych. Dlaczego na przykład dzisiaj tak trudno jest mieć na przykład kurs języka łemkowskiego? Bo to jest bardzo trudne. Teraz patrzę w kierunku Oksany, która też mnie uczyła, bo taki był projekt, uczyła mnie przez, to chyba trwało 4 tygodnie, łemkowskiego. Natomiast to też było, mówiąc brzydko i kolokwialnie, po prostu wydarte. Po prostu. Więc to jest bardzo trudne pytanie i myślę, że to moje pokolenie, właśnie wnuczki, wnuki akcji Wisła są w tym takim swoistej liminalności. Nie wszyscy oczywiście, bo też patrzę tutaj na wiele młodych ludzi, która ma język łemkowski z domu, czy która tego języka łemkowskiego się nauczyła, tak jak na przykład Marta Watral czy Ania Maślana, które dopiero na filologii sięgnęły po język łemkowski, ale to też nie był ich język z domu. One musiały dojść do tego momentu. Więc chciałbym wierzyć w to, że ci młodzi ludzie, oprócz tego, że będą mówić jestem Łemkinią, jestem Łemkiem, będą też coś konkretnego robić w tym kierunku.
0: Przepraszam pani Oksano, chwileczkę, tylko ad vocem. Panie Michale, absolutnie jest pan Łemkiem, to jest pana wybór. I to, bo pan powiedział, że nie można odpowiedzieć na to pytanie. Oczywiście, że można. Dla mnie jest pan Łemkiem, jeśli pan chce być Łemkiem, czuje się Łemkiem, uczy się łemkowskiego, to jest mojego pokolenia, Jurka pokolenia, to jest cała nadzieja, że właśnie tak świadomie przeżywacie państwo to dochodzenie do Łękowska wsi. Także
4: tylko mi chodzi tylko o to, tyle. Że musi coś za tym stać, pani profesor, że tak jakby to nie wystarczy
0: tylko mówić. Pańska wola.
4: Bo tak jakby ja zdaję sobie z tego sprawę, że tematy typu właśnie Łękowskość stają się popularnymi tematami. No przecież widzimy wszechobecną grantozę i te projekty, które powstają, które dostają dofinansowania, bardzo często nie mają nic wspólnego z Łękowskością. Pamiętam, to było parę lat temu, Natalia, popraw mnie, bo ty będziesz wiedziała, jakiś projekt muzeum, który w ogóle miał być jakimś murowanym domem z 700 pięter tam miało być. Nie pamiętam już, jakie to miało być muzeum, ale to miało być na Łękowinie. I generalnie wszyscy byli w szoku, że tego typu projekt dostał w ogóle dofinansowanie. Tradycyjne muzeum łękowskie, proszę państwa, murowany moloch po prostu. Już teraz ja sobie przypomnę, pod koniec to państwu powiem. Natomiast chodzi mi tylko właśnie o to, że coś za tym konkretnie musi stać. No i no, my się spotykamy z panią profesor w połowie drogi. Pani profesor uparcie, tak jak na uniwersytecie mamy razem pokój, mówi do mnie po łękowsku. I więc mam nadzieję, że ja się też, tak jakby, że to wszystko, to jest po prostu proces. Natomiast ta liminalność, ona jest. I tak jak profesor Ewa Michna w swojej publikacji właśnie dotyczącej tożsamości łemkowskiej podawała konkretne typy tożsamości łemkowskiej. Tamtej liminalności nie było. Natomiast myślę, że w świetle tych nowych badań tę liminalność też powinniśmy brać pod uwagę.
5: Ja bym chciała tylko dodać tutaj do tego, co przedmówcy powiedzieli, że no to, te wypowiedzi też potwierdzają, że tożsamość, jeśli chodzi o Łemków, nie może być traktowana jako zjawisko jednorodne, jednolite, ponieważ będą różnice zarówno od tego, zarówno pod względem tego, jakie to jest pokolenie, ale też właśnie jakie doświadczenia mieliśmy, czy nie jesteśmy też zmieszanych rodzin, bo każdy przeszedł inną drogę, każdy doświadczył coś innego. Przypominam sobie takie wspomnienie z dzieciństwa, ponieważ dla mnie naturalnym zawsze było, jak ktoś mnie prosił, żebym się przedstawiła, to też często mówię, że jestem Łemkinią. To jest dla mnie naturalne. Dla wielu moich znajomych też jest naturalne, że przy pierwszym spotkaniu mówią o swoim pochodzeniu. Natomiast pamiętam takie wspomnienie mam z dzieciństwa, że powiedziałam w przedszkolu, że jestem Łemkinią. To jakoś tak przy zabawie powiedziałam, że a wiecie, ja nie jestem Polką, ja jestem Łemkinią. I dzieci zaczęły mówić, że ja kłamię, że nie ma kogoś takiego, że ktoś taki nie istnieje, że ja to zmyśliłam. I pamiętam, że właśnie koleżanka do mnie kiedyś powiedziała, ale jak to jesteś Łemkinią? Przecież urodziłaś się w Polsce. I dla mnie, jako dla dziecka, to były takie poważne pytania egzystencjalne. Jak to jest być kimś, kim być nie można? Kto nie istnieje. Tak, kto nie istnieje. I myślę, że też właśnie bardzo dużo tutaj, tak jak powiedział Michał o tym, że czuję się Łemkiem, ale bardzo dużo osób, które były u mnie na lekcjach języka łemkowskiego, właśnie w formularzu zgłoszeniowym, w którym pytaliśmy nie tylko o umiejętności, o to, jaki jest poziom wiedzy, żebyśmy mogli dopasować te osoby do grup, też pytaliśmy o motywację. I bardzo często pojawiały się bardzo takie przykre, smutne stwierdzenia. Były to stwierdzenia osób właśnie dorosłych, bo kurs był skierowany do osób dorosłych, osób po 50, po 60. I takie osoby mówiły, że nie znają Łemkowskiego i że czują się niepełne. I że czują na przykład, że nie mają prawa nazywać się Łemkami, bo nie znają języka. Były takie sytuacje, że te osoby w domu słyszały język łemkowski, bo na przykład rodzice rozmawiali, dziadkowie rozmawiali z rodzicami, ale do tych dzieci, dzisiaj dorosłych ludzi, nie mówiono po łemkowsku. I te osoby często też czują się trochę okradzione przez... Może okradzione, może... W zależności od tego, jakie oczywiście podejście jest, jakie też doświadczenia były w danej rodzinie. Ale ja też zawsze podkreślam, że nie należy oceniać kogoś jednoznacznie negatywnie, że jak mogłeś nie przekazać swoim dzieciom języka łemkowskiego. Ponieważ nie wiemy, nigdy nie wejdziemy w cudze buty, nie wiemy, co dana rodzina doświadczyła, czy nie spotkała się z prześladowaniem. Tak naprawdę to są bardzo trudne wybory, bardzo wiele ścieżek Łemkowie przeszli. Ja osobiście miałam bardzo takie sprzyjające środowisko i zawsze otwarcie mówiłam o tym, że jestem Łemkinią. I myślę, że właśnie dlatego, że mówiłam otwarcie, że się nie wstydziłam, że mówiłam, właśnie nie było tego poczucia wstydu, dlatego nie było, nikt mi nie dokuczał. Ale znam bardzo dużo przykładów osób, które właśnie znam ze swojego, znaczy znajomych i z różnych opowieści. Znam mnóstwo osób, które doświadczyły bardzo dużo nietolerancji ze strony rówieśników, czy nawet nauczycieli. O tak, ze strony nauczycieli zdarzało się doświadczyć nietolerancji i na przykład celowego jakby nakazu, żeby być w szkole w Wigilię i czy w święta. Także ja miałam to szczęście, że nie spotkałam się z taką nietolerancją, ale wiem, że dużo osób niestety miało przykre doświadczenia i u mnie w klasie na 30 osób tylko ja i mój kuzyn mówiliśmy otwarcie, że jesteśmy Łemkami, a 1/3 to były dzieci, które były albo z rodzin mieszanych, albo miały pochodzenie łemkowskie, tylko nie były wychowane w tej kulturze.
1: Czy jeszcze może coś chcieliby Państwo dodać? To ja może tak podsumowując, tutaj z każdej wypowiedzi wybrzmiało to, że tym najważniejszym, albo przynajmniej jednym z dwóch, trzech najważniejszych elementów tej tożsamości łemkowskiej jest język. I teraz chciałbym Państwa zapytać, rozszerzyć może ten wątek, przede wszystkim o to, w jaki sposób chcieliby Państwo, może nie to tylko, żeby ten język gdzieś tam trwał, ale żeby ten język się rozwijał. Jakie widzicie Państwo tutaj rolę państwa polskiego, już to zostało wspomniane, ale taką rolę strategiczną z jednej strony, a z drugiej strony jaką rolę w funkcjonowaniu tego języka, zwiększeniu jego popularności powinna odgrywać popkultura? Ponieważ wydaje mi się, że zwłaszcza jeżeli mówimy o tych młodych pokoleniach, dużo więcej zrobi rolka na TikToku, niż jakieś tam bardziej tradycyjne formy. Oczywiście tych rolek musi być odpowiednia ilość, zmasowana, musi powstać, nie wiem, łemkowski hip-hop, wiem, że taki powstał, ale nie, chyba się nie rozwija, chodzi o to, żeby zaatakować szerszą falą. Czy widzicie właśnie takie zjawiska, takie procesy i jak chcielibyście ten język, nie tylko właśnie to, żeby on gdzieś tam trwał, czy był ultraniszowy, ale to, żeby miał szansę serio dotrzeć do tych młodych pokoleń i się rozwijać?
2: Ja zacznę od tego, że pierwszym podstawowym źródłem nauki języka łemkowskiego powinien być dom. I dalej jest dom. Ja mam 5 dzieci i wszystkie moje dzieci. W domu nie ma innego języka jak język łemkowski.
1: Jeżeli mówimy już o tych przypadkach, które Państwo tutaj poruszali, tej zaburzonej transmisji.
2: Tak, tak. I powiem, że też staramy się nawet w jakiś sposób bardzo mocno to akcentować. Nie ograniczamy tego języka łemkowskiego do domu ojczystego. Moje wszystkie dzieci zdawały maturę z języka łemkowskiego. Chociaż tego nie musiały robić, bo to był ich wybór. Nie pobierały tej nauki w żadnej ze szkół. Natomiast to był ich świadomy wybór. Ich. Nawet nie mój, ale po prostu to wynikało z wychowania. Więc w pierwszej kolejności myślę, że przede wszystkim dom rodzinny, rodzina, rodzice i przekaz pokoleniowy. To jest najistotniejszy czynnik, który będzie zawsze determinował nasze wybory i tego nie zastąpi nawet najpopularniejszy nurt. Jeżeli nie wyjście się miłości do języka ojczystego z mlekiem matki, zawsze to będzie wtórne przyjmowanie tego języka i nauka, tak jak tutaj wspomniał Michał już po latach. To inaczej brzmi ten język, jeżeli on jest językiem komunikacji dzieci z rodzicami, z dziadkami, a inaczej troszeczkę, jeżeli on jest językiem już nabywanym w okresie późniejszym. Ja myślę, że kolejny aspekt, który muszę wspomnieć, największą trudnością dla nas jest to, że my ciągle nie mamy własnych instytucji, proszę Państwa. Wyobraźcie sobie Państwo, miasto 10-tysięczne czy 5-tysięczne, w którym nie macie ani jednego domu kultury, ani jednej szkoły, ani jednej biblioteki, ani jednej świetlicy, ani jednej instytucji badawczej. Wyobraźcie sobie Państwo, że to miasto będzie funkcjonować. W Legnicy i w okolicach mieszka 6-7 tysięcy Łemków. My od 30 lat próbujemy powołać do życia instytucje. Dobijamy się do różnych struktur, do różnych instytucji, to znaczy władz szczebla samorządowego na szczeblu miasta, powiatu, województwa, ministerstwa. I ciągle spotykamy się ze ścianą obojętności, odrzucenia. Nasze prośby o stworzenie, powołanie do życia instytucji w miejscowości, w mieście, na terenach, gdzie my nie jesteśmy, proszę Państwa, migrantami, gdzie my nie jesteśmy przybyszami z własnego wyboru, tylko współtworzymy historię, całą powojenną historię danego regionu, nie możemy doprosić się fundamentalnych praw przysługującym obywatelom tego kraju, płacących regularnie podatki, czyli powołania do życia instytucji, które by przede wszystkim kształcono, uczono języka łemkowskiego w różnych sposób. Nie chodzi tutaj o czystą naukę języka łemkowskiego, ale naukę poprzez zajęcia sekcyjne, poprzez prace dokumentacyjne i tak dalej, naukę utrwalania języka łemkowskiego. I myślę, że proszę Państwa, znów jakby odpowiadając na Pana pytanie, takie rzeczy jak pewne nurty muzyczne czy strony w sieci, to są rzeczy, które powinny gdzieś być konsekwencją po pierwsze wychowania w domu rodzinnego, potem pracy regularnego kształcenia na różnych poziomach edukacyjnych. I dopiero finalnie możemy, żeby cokolwiek, proszę Państwa, modyfikować, tworzyć nowe formy wyrazu, najpierw musimy mieć fundament, musimy mieć korzenie, musimy mieć podstawę. Naszym głównym, proszę Państwa, zagrożeniem jest to, że my ciągle nie mamy w jakiś sposób uformowanych, znormalizowanych, nie mamy strategii, nie mamy instytucji, nie mamy strategii rozwoju, ochrony języka, perspektyw jego rozwoju. Trudno jest wypracować takie perspektywy, taką strategię, proszę Państwa, jeżeli nie ma profesjonalnych instytucji, które by nad tą strategią pracowały. Mamy tak naprawdę cała nasza działalność, aktywność w środowisku łemkowskim zasadniczo bazuje na pracy wolontariackiej, non-profit. Ja powiem wprost o sobie, trzeba wariatów, żeby i dzięki takim wariatom, przepraszam, jak ja, jak ludzie mojego pokroju, myśmy przetrwali. I dzisiaj tutaj się spotykamy w tym gronie, bo tylko niesamowita determinacja ludzi w różnych częściach kraju, ludzi starszego pokolenia, czyli moich rodziców, mojego pokolenia sprawiła, że my dzisiaj jeszcze trwamy, że my tutaj jeszcze dzisiaj jesteśmy. Proszę Państwa, to było olbrzymie wyrzeczenia. Olbrzymie wyrzeczenia, to była praca często 24 godziny na dobę, żebyśmy przetrwali, żebyśmy zorganizowali jakiekolwiek formy aktywności, trwania, przekazu tożsamości kolejnym pokoleniom. Tutaj mogę mu wymienić chociażby nazwisko Pawła Stefanowskiego, taty, ojca, pani profesor i innych tego typu osób. Więc myślę, że w pierwszej kolejności dom, to jest kwestia, którą może nie mamy wpływu, ale na pewno instytucje. Ja, proszę Państwa, pracuję w tej chwili z zespołem łemkowskim, zespołem pieśni tańca Kyczera. Ta nazwa jest bardzo mylna, bo tak naprawdę w tej chwili obejmujemy swoją pracą ponad 150 osób. 150 osób na ziemiach zachodnich. Proszę Państwa, 150 osób w warunkach diaspory, które dojeżdżają na zajęcia po 100 i więcej kilometrów raz w tygodniu, realizowane społecznie, na przykład w okolicy Leśnicy, Zielonej Góry, czy nawet Poznania. To jest pewien rodzaj fenomen. Tylko ja mam pełną świadomość tego, że spotykając się z tymi dziećmi, z tą młodzieżą raz w tygodniu, na 2 godziny zajęcia nie jestem w stanie dać jednej, nie wiem, 20, 30 tego, na co to pokolenie i ci młodzi ludzie zasługują. Więc przede wszystkim narzędzia, instytucje, poprzez które profesjonalne kadry wywodzące się z środowiska łemkowskiego będą przekazywać, przede wszystkim uczyć języka, kształtować poczucie tożsamości poprzez właśnie taki przygotowany strategicznie program. A dopiero później inne formy, które będą jak gdyby już naturalną konsekwencją tej podstawowej znajomości języka ojczystego. Oczywiście mógłbym dużo mówić o dzisiejszych formach wyrazu, bo akurat moi podopieczni, tak jak Daria Kuziak, przygotowali najnowsze jakby takie działania, które są powszechnie w Polsce znane, rozumiane jak łemkowska opera, gdzie też młodzi ludzie z zespołu biorą aktywny, bezpośredni udział nie tylko na scenie, nie tylko poprzez produkcję tego wydarzenia, ale właśnie poprzez chociażby media, promocję tego wydarzenia w zupełnie innym wymiarze niż do tej pory było to w Łemków popularne czy propagowane. Ale to jest temat, myślę, wtórny. Chciałbym bardzo mocno właśnie podkreślić przede wszystkim rolę rodziny i rolę instytucji, których ciągle nie mamy.
3: Ja, gdybym miała taki przepis, to bym zaczęła pisać granty i byśmy to realizowali z naszym stowarzyszeniem. Wracając do twojego pytania, jak to zrobić, żeby to trzecie, czwarte pokolenie, które nie ma tego języka w domu, żeby ono do tego języka wróciło, bądź żeby go nabyło. Nie mam takiego przepisu. Pokładałam pewne nadzieje wobec Instytutu Różnorodności Językowej Rzeczypospolitej Polskiej, ale się rozczarowałam, bo się okazało, że to jest kolejna instytucja, która rozpisuje konkursy grantowe i cała odpowiedzialność spada znowu na nas, jako na społeczność, znowu na organizacje pozarządowe, związane bądź z nie z daną mniejszością, z danym językiem. Nikt tego nie weryfikuje tak naprawdę, co jest potem realizowane. Grunt, żeby grant się zgadzał, żeby po prostu rozpisany konkurs się zgadzał. Więc tak, brakuje nam rozwiązań systemowych. Transmisja domowa jest bardzo osłabiona. W takim stopniu, który według mnie jest już nie do odrobienia. I co zrobić? No nie wiem właśnie, co zrobić. Cały czas się głowimy nad tym, co zrobić. Od kilkunastu lat prowadzimy łemkowskojęzyczne radio z łemkowskojęzycznym portalem. Ciągle szukamy chętne osoby do pracy, do współpracy. Przede wszystkim młodych ludzi. I mamy problem. Bo młodzi ludzie w jakimś tam stopniu znają język łemkowski, ale nie na tyle, żeby czuć się pewnie, żeby dołączyć do radia, czy żeby zacząć pisać. My bardzo zachęcamy, że nie musicie znać tego języka już na wstępie bardzo dobrze. Nauczymy się razem. Myśmy się też tego języka uczyli. Już ten nasz język łemkowski ewoluował, ten medialny nasz język łemkowski. Więc ciągle zapraszamy i ciągle mamy te niedobory tej naszej kadry. My sami się starzejemy, już nasza ekipa, patrzę tu na Dębka, nie żebym cię wytykała wiek, ale no brakuje nam młodych ludzi. Pewnie by trzeba było jakoś przekierować ich właśnie jakąś uwagę, energię, nie wiem, jakieś autorytety, żeby ta młodzież miała autorytety wśród, no skoro nie mają tego języka w rodzinie, gdzieś on tam zaniknął, to może potrzeba nam takich silnych jednostek ze świata popkultury, które ten język będą jakoś promować. Nie wiem. Nie wiem.
5: Ja bym chciała tutaj wrócić do tego, co mówił pan Jerzy Starzyński, że tą podstawą języka jest dom i ten przekaz języka w domu. Jak najbardziej się z tym zgadzam i mówię, podkreślam to przede wszystkim dlatego, żeby zachęcić rodziców dzieci, żeby mówili do dzieci po łemkowsku. Bo spotykałam się z takimi opiniami, że po co mówić w drugim języku, dziecku się będzie mieszać i tak dalej. Naukowcy dowiedli, że dzieci bilingwalne dużo lepiej się rozwijają. Na pewno nie zrobicie dziecku krzywdy, jeżeli będziecie mówić do dzieci po łemkowsku. Ale jeszcze nawiązując do tego, mam świadomość, że nie każdy miał szansę się nauczyć łemkowskiego w domu. I są to dzieci, są to osoby dorosłe. I tego się nie odwróci, ale możemy tym ludziom dać szansę. I właśnie jedną z takich szans jest wspomniany przez Michała wcześniej kurs języka łemkowskiego, który opracowałam i były dwie edycje tego kursu. Natomiast on jest skierowany do osób dorosłych, do nastolatków również, ale przede wszystkim do osób dorosłych. A jeśli chodzi o nastolatków, to tak, jest to ta grupa, która można powiedzieć jest najmniej zaopiekowana. Może najbardziej zaopiekowana, jeśli chodzi o możliwość uczestniczenia w zespołach ludowych czy właśnie w projektach muzycznych. Natomiast jeśli chodzi o naukę języka, głowiliśmy się wielokrotnie, jak dotrzeć do tej grupy odbiorców i właśnie dlatego powstał projekt Faj po swomu, który stworzyliśmy kilka lat temu. Został on nagrodzony przez Narodowe Centrum Kultury w konkursie Odkryj swój skarb. Jest to projekt polegający na dzieleniu się ciekawostkami związanymi z językiem łemkowskim w mediach społecznościowych, na Facebooku i na Instagramie. I myślę, że oczywiście same posty mają wymiar edukacyjny, ale to nie jest najważniejszy wymiar tego projektu. Przez tych kilka lat, poza tym, co publikujemy, była prowadzona cały czas komunikacja z odbiorcami na podstawie relacji, ponieważ obserwując przez lata, jak rozwija się zainteresowanie odbiorców, patrząc też na statystyki, zauważyliśmy, że właśnie bardzo duże zaangażowanie było poprzez relacje. Dlaczego? Ponieważ relacje znikają po 24 godzinach. Nawet jeżeli pytaliśmy o coś w ankietach, tam był bezpośredni kontakt z ludźmi, jeżeli pytaliśmy o coś w ankietach, ktoś zaproponował coś, te rzeczy publikowaliśmy anonimowo. To jakby pomaga zdjąć z ludzi takie poczucie wstydu, że oni czegoś nie wiedzą. Daje to też fantastyczną przestrzeń do tego, żeby dyskutować, jak u kogo w domu mówiło. Robimy ankiety, ludzie głosują, dzielą się swoimi przemyśleniami, swoimi pomysłami. Pytają często w wiadomościach prywatnych, bo wstydzą się pisać w komentarzach, ale pytają w wiadomościach prywatnych, czy moglibyśmy wyjaśnić na przykład jakieś słowo z piosenki. To jest też świeża sytuacja sprzed kilku dni, gdzie ktoś do nas napisał taką wiadomość. I myślę, że najważniejsze jest to w nauce łemkowskiego, żeby stworzyć ludziom bezpieczną przestrzeń. Przestrzeń, gdzie nikt nie będzie ich wyśmiewał, gdzie nikt nie będzie ich wytykał palcem, gdzie nikt nie będzie mówił, napisałeś nie tak, jak powinieneś, inaczej się to pisze. Myślę, że to nawet u łemków, którzy mówią po łemkowsku i znają ten język z domu, wiele osób doświadczyło traumy właśnie przez to, że ktoś im wytykał błędy. I proszę sobie wyobrazić, że znam osoby, które mówią biegle po łemkowsku, mówią fantastycznie po łemkowsku, ale nie rozmawiają po łemkowsku z krewnymi. Rozmawiają ze mną, rozmawiają ze znajomymi, a nie rozmawiają z krewnymi. Dlatego, że doświadczyli traumy ze strony bliskich osób i mają tak zwany mutyzm wybiórczy, czyli nie rozmawiają z osobami, od których po prostu... To nie jest tak, że oni wybierają, że nie chcą z nimi rozmawiać. Oni by bardzo chcieli rozmawiać z tymi krewnymi po łemkowsku, ale z racji tego, że po prostu to jest to u nich taka blokada, że nie potrafią, nie są w stanie, chociaż perfekcyjnie znają język łemkowski. Także przede wszystkim myślę, że istotna jest wyrozumiałość, wskazywanie drogi, wspieranie, zwracanie oczywiście uwagi na błędy, ale w sposób po prostu taktowny. Zawsze można zapytać, czy chcesz, żebym ci coś podpowiedział? Bardzo często tak robimy. Natomiast właśnie myślę, że przede wszystkim takie agresywne podejście, czy właśnie ocenianie, dlaczego nie nauczyłeś dziecka po łemkowsku, albo na przykład, dlaczego nie mówisz po swojemu, mów po swojemu. Wszelkie takie agresywne jakby postawy wzbudzają, to znaczy wzmacniają jeszcze bardziej bariery, blokady. Także przede wszystkim życzyłabym nam wszystkim większej wyrozumiałości wobec siebie.
1: Michale, coś chciałbyś dodać?
4: Pochwalę, moi drodzy państwo, bo naprawdę sporo się dzieje. Mamy literaturę tłumaczoną na język łemkowski. Teraz wiem, że Piotr Krynicki skończył tłumaczenie Muminków. Tak jak już wspomniała Natalia, mamy portal i radio. Mamy muzykę, która powstaje w języku łemkowskim. Jest cała skarbnica. I powiem szczerze, że to nie jest, ja mam takie odczucie jako osoba, która się uczy łemkowskiego, że to nie jest sztucznie odtwarzane, że to nie jest skansen, tylko to jest bardzo autentyczne. I ja patrzę na to z takim optymizmem, bo widzę, że te działania są, tylko no niestety, proszę państwa, one są dalej tym naszym małym sumptem robione. I ja pamiętam, jeszcze wrócę do wystawy, bo akurat nie zajmuję się językiem, jest tutaj ciężko mi mówić o języku, natomiast do wystawy wrócę, pamiętam jedno z naszych pierwszych spotkań. To był moment, proszę Państwa, kiedy ja tutaj stwierdziłem na spotkaniu, że ja chcę jechać do Serbii samochodem po obrazy. Tutaj spojrzeli na mnie w muzeum jak takiego szaleńca. Jak to, przecież jest specjalny transport. I później przychodzę i ja myślałem, że ja będę musiał wbijać gwoździe do ściany. Bo tu się okazuje, że ja mam scenografa. Dlatego, że doświadczenie, które było do tej pory, pokazało, że jeżeli chcesz, żeby coś Łemkowskiego było, czytaj wystawa sztuki Łemkowskiej, to musisz ją zrobić własnym sumptem. To nie jest tak, że to jest pierwsza wystawa, bo tych wystaw było. Było Łemkowskie Jeruzalem, była Łemkowska Twórcza Jesień. Tych wystaw było sporo, ale to, proszę Państwa, nie było z takim rozmachem. To było ciągle od dotacji do dotacji.
1: Czy można zaryzykować stwierdzenie, że taki etos punkowski, do it yourself?
4: Nie wiem, czy aż tak, ale rzeczywiście no, to też tak naprawdę pokazuje, że to wsparcie państwa jest bardzo ważne, a my tymi obywatelami państwa polskiego jesteśmy.
1: A to jeszcze takie pytanie oczywiście do laika. Czy można mówić, kiedyś było, czy jakoś po 1089 roku, że próbowała społeczność łemskowska przeprowadzić jakiś taki długi marsz przez instytucje? Czy na przykład pojawiali się łemkowscy radni na poziomie samorządowym, czy powiatowym? Czy Łemkowie, Łemkinie próbowały kandydować do Sejmu, Senatu i tak dalej? Czy ta społeczność próbowała albo wytworzyła liderów, którzy mogliby na przykład jak poseł Czykwin, wieloletni poseł mniejszości białoruskiej, reprezentować Łemków właśnie na tym poziomie władz centralnych?
4: Ja tę politykę oddam za chwilkę, tylko proszę Państwa, jeżeli chodzi o marsz instytucjonalny na instytucje, to ja, proszę Państwa, podczas moich badań to przeprowadziłem. Wysłałem maile praktycznie do wszystkich polskich instytucji kultury z pytaniem, czy w kolekcjach muzeów mają sztukę łemkowską. To powinno być oczywiste. Łemkowie są obywatelami Polski. Nasza sztuka powinna być w kolekcjach polskich muzeów, bo jest też częścią szeroko rozumianego polskiego dziedzictwa. No i moi drodzy, ku mojemu zaskoczeniu, jako student historii sztuki, pytam o sztukę w kolekcji muzeum, dostaję odpowiedź: dzień dobry, w załączniku wysyłam zdjęcie walizek po deportowanej rodzinie w ramach akcji Wisła. Powtórzę, moje pytanie dotyczyło sztuki łemkowskiej. Czy na przykład dostaję odpowiedź, a jacy to są łemkowscy artyści? Będę wdzięczny za spis. Czy idę dalej? Przychodzę sobie inkognito na wystawę, podsłuchuję, o czym mówią odwiedzający i są dwie koleżanki. Jedna mówi, ja bym chciała mieć jakiś taki opis, czym się wyróżnia kultura łemkowska i mieć mapę, gdzie ci Łemkowie w ogóle mieszkają, bo ja o niczym nie wiem. I ta koleżanka jej odpowiada, no ale słuchaj, przecież Łemkowie to nie jest jakiś egzotyczny lud z Afryki, tylko Łemkowie żyją od stuleci obok ciebie. I ty potrzebujesz informacji, czym się ich kultura wyróżnia? Czy ty nie wiesz, gdzie oni mieszkają? I wracam do braku edukacji. Jest taki świetny esej Lindy Nochlin, dlaczego nie było wielkich artystek. No i Linda Nochlin nie mówi właściwie, że tych artystek nie było, bo te artystki były. Tylko co zawiniło? Zawiniła edukacja, zawiniły muzea. A przecież patrząc na funkcję muzeów, to jedną z funkcji muzeów, to jest funkcja edukacyjna. Proszę mi pokazać polskie muzeum, które w ciągu ostatnich lat wykonało rzetelną pracę edukacyjną w kontekście Łemków, w kontekście Romów, w kontekście Tatarów, w kontekście Karaimów.
1: No, w kontekście Romów mamy muzeum.
4: Mamy też Małgosię Milgetas i zapewne trochę Małgosi Milgetas to się zmienia, natomiast cały czas patrzę w kierunku państwa polskiego. I widzą Państwo, w momencie, kiedy nacjonalizmy tak bardzo rosną w siłach, tego typu działania są bardzo potrzebne, bardzo ważne. Zaraz oddam Państwu głos w kontekście politycznym, natomiast tak jakby to moje doświadczenie pokazało, że to jest bardzo trudna droga i skoro polscy muzealnicy nie wiedzą, kim są Łemkowie, no powiedzielibyśmy elita intelektualna kraju, no to musimy jakąś lekcję przepracować. Ja dodam jeszcze inną rzecz, no przecież też sam wychowałem się na Łemkowienie. No i proszę Państwa, jak pojechali, w ogóle nie było wycieczek ani do Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej. Nie było żadnych rozmów. Nie było nic po prostu.
2: Odpowiadając na Pana pytanie i kontynuując wypowiedź Michała, ja myślę, że tej edukacji, proszę Państwa, brakuje nie tylko w samym środowisku łemkowskim czy lokalnym polskim, zwykłych obywateli, ale na szczeblu władz. Jeżeli my zwracamy się z tymi elementarnymi zapytaniami, tak, czy możemy prosić, nawet nie, mówię to na przykładzie Legnicy, swoich 35 lat w kulturze legnickiej, pracuję w Legnickim Centrum Kultury, swego czasu prowadziłem dział folkloru mniejszości narodowych i etnicznych, który rozwiązano, bo stwierdzono, że taki dział jest niepotrzebny po kilkunastu latach mojej pracy, bo stwierdzono, że po prostu nawet taki jeden etat nie jest potrzebny. Najpierw tak naprawdę trzeba byłoby dotrzeć do decydentów z tym przekazem, z tą informacją, że my tutaj nie jesteśmy, tak jak powiedziałem, emigrantami, nie jesteśmy przybyszami z zewnątrz, tylko jesteśmy obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i mieszkamy tutaj od setek lat, współtworzymy dziedzictwo wielokulturowe państwa polskiego, Rzeczypospolitej wielu narodów i należą się nam takie same prawa jak każdemu obywatelowi. Jeżeli my jako mieszkańcy tego kraju, obywatele tego kraju, jesteśmy tutaj od zawsze, współtworzymy dzień dzisiejszy tych ziem, na których mieszkamy, płacimy podatki, to powinno być elementarnym naszym prawem. Jeżeli grupa obywateli prosi władze samorządowe o to, żeby stworzyć etaty, to mnie nie powinno obchodzić, skąd wybrany przez nas prezydent czy ludzie sprawujący władzę w naszym imieniu te środki wezmą, w jaki sposób gospodarują. To jest nasze elementarne prawo i my ciągle tego elementarnego prawa nie możemy się doprosić. Jak mamy uczyć nasze dzieci języka łąkowskiego? Proszę Państwa, ja jestem praktykiem. Ja pracuję od 35 lat z dziećmi. Przez zespół przewinęło się około 700 osób. W tej chwili mam 150 osób. 150 osób, które rodzice są zdeterminowani, bo wychowałem pokolenie ich rodziców, nawet dziadków, i teraz mam wnuków. Czyli ta praca edukacyjna przynosi owoce takie, że ja dzisiaj na ziemiach zachodnich, gdzie zdawało się idzie proces asymilacji, nie mam najmniejszego... Ja mogę mieć, przepraszam, na wstyknięcie 300 osób. Tylko jaką ja dam im ofertę? W jaki sposób ja mam uczyć języka łemkowskiego przez różne formy, jeżeli nie mam instytucji, jeżeli nie mogę zatrudnić... Mamy kadry, mamy potencjalne kadry, ludzi wykształconych, nauczycieli, animatorów, nauczycieli wychowania przedszkolnego, którzy bardzo chętnie by taką pracę podjęli z dziećmi łemkowskimi, znając język łemkowski. Tylko przepraszam, nie, jeśli nie będą mieli czego włożyć do garnka, za co nakarmić swoje rodziny, to nie będą tej pracy wykonywać. I proszę, to jest przede wszystkim elementarny problem. Pytał pan o radnych. Też swego czasu pisałem taki artykuł Kto siedzi na miedzi, czyli o mieszkańcach do głębia miedziowego. Na miedzi, na miedzy. Czyli no właśnie, sąsiedzi z Zamiedzy na terenie Dolnego Śląska. I też sobie zrobiłem takie dane statystyczne, ilu łemków mamy w samorządach, w radach gmin, w radach powiatów. I naliczyłem ich kilkunastu w tamtym czasie. Tylko, proszę Państwa, ci łemkowie nie występują, nie kandydują w tych wyborach jako łemkowie, tylko jako mieszkańcy, tak? Reprezentują bardziej interes wsi, danej społeczności, nie wiem, zawodowej, lokalnej, ale nie łemkowski interes. Kwestia wyborów do parlamentu, może inaczej. Ja swego czasu na przełomie lat 90. i 2000. otrzymałem osobiście propozycję stanowiska, objęcia funkcji stanowiska pełnomocnika wojewody do spraw mniejszości, ale stanąłem przed elementarnym dylematem. Czy mam pójść pracować do Wrocławia jako urzędnik, czy zostać w miejscu zamieszkania w Legnicy i dalej pracować z łemkowską młodzieżą? I wybrałem zdecydowanie... Wybrałem tą pracę swoją, ciągłą, z dziećmi, bo miałem świadomość, że jako urzędnik nie zrobię tego, co mogę zrobić pracując w terenie z dziećmi łemkowskimi. Życie potem pokazało, że był to słuszny wybór, bo w międzyczasie zmieniło się 5 pełnomocników i żaden tak naprawdę nie mógł prowadzić merytorycznej działalności, tylko naprawdę siedział w papierach, szczególnie w programie romskim i tonął w tych papierach i właściwie nic dla społeczności mniejszościowej ponadto zrobić nie mógł. Więc... Proszę Państwa, to nie jest też kwestia właśnie, czy mamy radnych, czy ich nie mamy. Oni są. Tu są potrzebne rozwiązania formalne. Tak? Powołujemy instytucje, albo przynajmniej zatrudniamy w istniejących instytucjach kultury, placówkach badawczych, ludzi, którzy zajmują się konkretnie łemkami, pracują z łemkowską częścią społeczeństwa danego miasta, danej gminy, danej społeczności. Kwestia wyborów do parlamentu. Proszę Państwa, polskie prawo wyborcze jest fatalnie skonstruowane z perspektywy mniejszości takiej jak nasza, czyli rozproszonych. Białorusini czy Niemcy mogli sobie pozwolić na pojedynczych przedstawicieli w parlamencie, dlatego że nie byli deportowani, nigdy nie zostali dotknięci akcją deportacyjną, czyli wyrzucenia ze swoich ziem ojczystych, gdzie mogli przy dzisiejszym prawie wyborczym zagłosować na danym terenie na swoich przedstawicieli. Dzisiejsze prawo wyborcze jest fatalnie skonstruowane z perspektywy mniejszości, nie daje nam najmniejszych szans na wybór naszego przedstawiciela, własnego przedstawiciela do parlamentu, który mógłby mieć jakiś teoretyczny przynajmniej wpływ na podejmowanie decyzji, rozwiązań na szczeblu państwa Warszawy. Więc przede wszystkim należałoby zmienić prawo wyborcze, które by dawało szansę na przykład wyboru uznanym w Polsce formalnie mniejszością narodową.

0: właśnie inne to prawo wyborcze i na przykład w Rumunii to jest naturalne, że członkowie mniejszości mają przynajmniej po tym jednym przedstawicielu w Sejmie. Na Węgrzech jest to trochę bardziej skomplikowane, bo jeżeli ktoś startuje do wyborów z list mniejszościowych, wtedy nie jest wybierany jako poseł do parlamentu w tych ogólnych wyborach i to jest trochę bardziej skomplikowane, ale też ta możliwość reprezentacji danej mniejszości w parlamencie jest, co sprawia, że chociażby takie imprezy okolicznościowe związane z symboliką mniejszości obchodzone są z dużo większą rangą. My jako Rusini tu w Polsce mamy ścisłe kontakty z Rusinami na Słowacji, na Węgrzech, właśnie w Rumunii. I jeżeli jesteśmy uczestnikami imprez, no na przykład w związku z Dniem Rusinów Rumunii, czy ostatnia, która mi przychodzi do głowy, to była uroczystość z okazji kodyfikacji rusińskiego języka na Węgrzech, to tamte imprezy mają całkiem inną rangę niż u nas. One są już na tej wręcz ogólnopaństwowej, mają wręcz ogólnopaństwową rangę. Przyjeżdża policja. Policja pewnie też, ale telewizja, te imprezy są transmitowane. Ich lokalizacja w najważniejszych miejscach, budynkach w danym państwie już zupełnie inaczej pozycjonuje daną społeczność, w tym przypadku naszą rusińską. I udział innych ważnych według rangi życia społecznego osób jest dużo większy. My, jak przyjedzie starosta, to już jest święto. Jak przyjedzie burmistrz, to też, tylko zaklaskać. To jest zupełnie inny wymiar obecności w życiu politycznym i następstw tego.
1: Jeszcze może państwo by chcieli coś dodać? To dziękuję państwu za tą część dyskusyjną, a teraz chciałbym zapytać, czy może mają państwo jakieś pytania publicznością? No najpierw brawa, oczywiście.
2: Dziękuję. Damian Trochanowski, LMFM, pewnie się znamy. A ja bym chciał każdego z państwa dzisiaj występujących zapytać, bo taką łemkowską, sam jestem łemkiem, wiem jak to lekko nam jest narzekać. Czy mają państwo coś pozytywnego dzisiaj do powiedzenia?
3: Tak, ja właśnie bardzo pozytywnie chciałabym powiedzieć. Pozytywne dla mnie jest to, co już tutaj widzę. Mamy młodych ludzi, dla mnie to są młodzi ludzie. Tak jak Michał dochodzi do łemkowskości, jeszcze nie jest pewien, czy może być łemkiem, więc od razu dałam mu 200% kredytu zaufania, że absolutnie jest dla mnie łemkiem. Nie ma, skoro chce nim być, stara się i lepszej tutaj w ogóle nie widzę no nie ma o czym dyskutować, no po prostu. Będę ciągle mówić do pana po łemkowsku. W końcu się pan przełamie, established language będzie łemkowski dla nas. Druga pozytywna sprawa a propos języka. Wszystko to, co państwo powiedzieliście, jest absolutnie prawdą. Brakuje systemowych rozwiązań, ale z drugiej strony jako człowiek urodzony jeszcze przed jakiś czas, przed tym jak Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, muszę powiedzieć, że przecież z Jerzym pamiętamy czasy, kiedy w ogóle nie było mowy nawet o szkolnictwie łemkowskim, o podręcznikach łemkowskich, o radiu łemkowskim. To wszystko mamy. Dla mnie to już jest bardzo ważne. Tak? Bardzo ważne dla mnie jest również to, że w podręczniku w szkole podstawowej mój syn w pierwszej klasie akurat w podręczniku o mniejszościach narodowych i etnicznych jest napisane, nie wiem jak, czy wszyscy nauczyciele przerabiają te lekcje, ale było o Łemkach, o Romach i innych i mój syn w pierwszej klasie zrobił właśnie prezentację na temat muzeum swojego dziadka Pawła Stefanowskiego w Bielance o dwujęzycznych napisach w Bielance i właśnie też spotkał się z tym, a co ty nie jesteś Polakiem? No nie jestem Polakiem. No, to nie wiedzieli, że nie można, że są tacy jak nie, ale to było fajne. Bardzo im się to podobało, że nie jest Polakiem. I doczekałam się tych czasów, co jest

0: dla mnie pozytywne, ponieważ do mnie, podobnie jak dla mnie, nie bili, ale do mnie rzucali kamieniami, tak? Ty Rusinie, mój brat się bił, i więc to już jest bardzo ważne. Oczywiście nie czarujmy się, gdyby nie Unia Europejska, państwo polskie nie wprowadziłoby tych przepisów i nie zmodyfikowałoby tych przepisów o mniejszościach narodowych i etnicznych i tak dalej, dwujęzycznych napisach, i ciągle są obstrukcje, więc właśnie ten smutny nastrój tych naszych doświadczeń absolutnie tutaj jest uzasadniony, ale właśnie skoro pan pytał te pozytywy, jeszcze być może wywrotowa jedna moja wypowiedź, ale ponieważ już mam bliżej do drugiej strony niż dalej, to jednak żywię nadzieję, że będziemy trwać. Nawet jak utracimy język. Chcę dać przykład, albo będzie bardzo trudno, to wszystko, o czym państwo mówicie. Język teraz w kontekście innych doświadczeń, innych narodów, to nie jest, okazuje się, warunek sine qua non. Nie chciałabym, żebyśmy utracili język, ale zobaczmy na Irlandię, no bo tutaj to jest pierwszy tak. Przecież ile ludzi w Irlandii zna swój język, czyli gaelicki? Tylko garstka, tak? Albo filolodzy, którzy ją odradzają. Zamierzeniem Ligi Gaelickiej założonej przez Douglasa Hyde'a w 1893 roku, czyli jeszcze przed uzyskaniem przez Irlandię niepodległości, właśnie było to, żeby zacząć odradzać język, szkolnictwo i tak dalej. I później w 1921 roku, kiedy Irlandia zdobyła niepodległość, bardzo wiele rząd działał w tym kierunku, żeby wprowadzał na siłę naukę, znaczy na siłę, wprowadził do szkoły naukę języka gaelickiego, do urzędów i tak dalej, co jest zupełnie zrozumiałe. Też bym chciała, żeby w urzędach były u nas i wszyscy mówili po łemkowsku w tych regionach, co nam się należy, tak jak te dwujęzyczne napisy i język urzędowy. Ale ten projekt rządu nie wypalił.
1: Około 4% Irlandczyków mówi po gaelicku. No, Waliczyków jeszcze mniej.
0: No tak, więc jednym słowem właśnie o to chodzi. Więc to jest, Yeats wyjechał, Beckett wyjechał, bo jakby ta opresja rządu też w kierunku tego jakby wprowadzania, artyści wyjechali oczywiście, i że z jednej strony to jest zrozumiałe, że w warunkach braku zakorzenienia czy braku pomocy ze strony państwa, żeby mniejszości narodowe czy etniczne mogły się rozwijać, to tego nam bardzo brakuje, ale z drugiej strony odwrotność również okazuje się, że nie przynosi świetnych rezultatów, a jak państwo wiecie, Irlandczycy cały czas istnieją i nawet nie tyle, że istnieją, ale przecież znowu jakiś konflikt na granicy odbywa. Nie tylko Irlandczycy, mamy drugą sytuację, Ukraińcy mówiący po rosyjsku. Podobna sprawa, tak? Wcześniej to było, no było jeszcze, można było dyskutować, tak, że mógł się nauczyć. Teraz już wiadomo, że są Ukraińcy, niektórzy się uczą, pewnie większość się uczy, ale są Ukraińcy, którzy są rosyjskojęzyczni, którzy czują się Ukraińcami. I były reakcje odrzucania Ukraińców prawdziwych, że jak nie mówisz po ukraińsku, to znaczy, że nie jesteś Ukraińcem. Więc jednym słowem znowu musimy to trochę
1: zniuansować.
0: Tak. Więc to jest ten. To ja mam nadzieję, właśnie jako ten starsze pokolenie, że nawet jak tego się trzymam, że nie znikniemy, że nawet mój syn mówi, może mam nadzieję, jego dzieci będą mówić po łemkowsku, ale że nawet gdyby nam się to nie udało, że jeśli zostanie nas tak mało, te 4%, ale ta świadomość gdzieś będzie tak głęboko, bo może wcale tak nie będzie, no to jest taki pozytywne echo, żebyśmy wiedzieli, że są też takie narody, które nawet bez języka czują się dumnymi o Irlandczycy.
1: Mają własną bardzo żywą kulturę.
0: Exactly, tak.
2: Ale mają też swoje terytorium.
1: No i mają zespół YouTube, ale to akurat
0: no, ale
1: chyba nie
0: jest pozytywne. Ale posłuchajcie, o właśnie, nam potrzebny jest zespół YouTube. No tak, ale znowu, to miała być odpowiedź, jakiś optymizm, żeby powiało, bo naprawdę, my musimy też trochę optymizm. Więc na przykład dotrzeć do Igora Herbuta, tak, zespołem Lemon, który przecież mówi o swoich łemkowskich korzeniach, żeby on, no jednym słowem to jest to YouTube, to łemkowskie YouTube. Damy
3: ale
0: radę.
3: Misia Furtak, Misia
0: radę.
3: Dzisiaj jest z nami. Misia, patrzymy w twoim kierunku, moja droga.
0: Damy radę. No właśnie. No właśnie, bądźmy dobrej myśli.
3: Proszę państwa, ja może powiem coś, do przeszłości wrócę, dlatego że przygotowując się tutaj do tej wystawy, oglądałem archiwa z Telewizji Polskiej i tam pan Jarosław Trochanowski w jednym z nagrań twórca zespołu pieśni Tańca Łemkowina, powiedział takie zdanie, że gdy patrzy na tych zebranych Łemków po deportacji w ramach akcji Wisła i gdy wraca z prób pociągiem, to patrzy w okno. I z jednej strony czuje ogromną radość, że ci Łemkowie znowu są razem, znowu są zebrani, ale z drugiej strony czuje ogromny lęk, czy znowu kiedyś ktoś nie przyjdzie i znowu tych Łemków nie rozdzieli. No i moi drodzy, wiele lat później największe sale koncertowe wypełniają się ludźmi. Na Łemkowską Operę Hołos bilety sprzedają się w parę minut. W Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu na widowni jest nasza noblistka Olga Tokarczuk. I tam tego samego wieczora pan Jerzy Starzyński stoi na scenie i mówi: nas Łemków miało nie być, ale jesteśmy. I to jest myślę, też patrząc na to, co się dzieje wokół tej wystawy, że ja naprawdę, proszę państwa, myślałem, że na tę wystawę przyjdzie garstka ludzi. Nie wiem, czy mogę już podawać liczby, chyba jeszcze nie mogę, bo chyba jeszcze nie znamy, chyba jeszcze nie wiemy, ale proszę państwa, naprawdę ta frekwencja jest olbrzymia i dla mnie to jest tak niesamowicie budujące, że w polskich mediach, do których notabene nie było dostępu typu Gazeta Wyborcza, Polityka, Polski Wok, El Polska i mogę tak wymieniać w nieskończoność, pojawiają się Rusini Karpaccy, co dla mnie jest szczególnie budujące, jest ważne, jest bardzo potrzebne i patrzę na to z taką wielką nieśmiałością, na to wszystko, co się dzieje, dlatego że, proszę państwa, naprawdę w 2024 roku straciliśmy trzech wielkich łemkowskich malarzy, artystów. Mykołaja Fedaka z Mołdawii, Władysława Rewaka z Legnicy i Bogdana Kareła z Łosia. Natomiast 2025 rok, 2026 dały nam ważne wydarzenia, bo dały nam łemkowską Operę Hołos, dały nam tę wystawę po słowackiej stronie film Potopa, na który tłumy zaczęły chodzić, tutaj też Łemkowie z polskiej strony jeździli, oglądali. Mamy również, patrzę w kierunku słowackim, studium Carpatoru Tenorum, które co roku uczy języka, historii. Słyszałem ostatnio, że w Chorwacji, w miejscowości Osijek, mają powstać studia rusinistyczne. Te studia rusinistyczne również są na Uniwersytecie w Nowym Sadzie, w Preszowie, w Słowacji. Więc patrzę na to z taką wielką dumą, że mamy to i też z drugiej strony z taką wielką odpowiedzialnością, że to nie jest tak jak wolność dane raz na zawsze. Tylko tak jak o wolność musimy dbać każdego dnia, musimy o niej myśleć. Tak tutaj również to wymaga ciągłej pracy. Natomiast patrzę na tych młodych ludzi, którzy przychodzą tutaj na wystawę i opowiadają. W tamtym miesiącu dostałem na Instagramie wiadomość od młodej dziewczyny z Wrocławia, to pewnie pan Jerzy będzie kojarzył, Julia Rewak, która pisze mi: cześć Michał, byłam na wystawie i zobaczyłam na fotografii Antoniego Krocha moją mamę. To była pierwsza miss Łemkowiny i ja nie wiedziałam, że taka fotografia w ogóle jest. Profesor Stefanowska przychodzi na wystawę i mówi: tu jestem ja i mój nianio, Paweł Stefanowski. I też spotyka tam siebie. Też była pani z Argentyny, która po prostu przyjechała do Warszawy na wakacje i ona mówi: przecież moi przodkowie byli Łemkami. No nie udało im się na amerykańską ziemię trafić, więc nie wracali do Europy, tylko popłynęli do Argentyny. I ona teraz, będąc tutaj na wakacjach, zobaczyła, że jest wystawa sztuki łemkowskiej. Więc ja patrzę w przyszłość z taką nadzieją i z taką wiarą, Proszę Państwa, jeszcze już kończąc, taki ostatni optymistyczny fragment. Jestem po zaliczeniach, po egzaminach i mam taki przedmiot na uniwersytecie, różnorodność wielokulturowa w Europie Środkowej. I jedno pytanie na tym teście to było, co to jest chyża? Proszę Państwa, studenci 100% wiedzieli, że chyża to jest Łemkowski dom. Więc ja mówię, jest, wygraliśmy, po prostu mamy to.
2: Też odpowiadając na pytanie Damiana, w tym ogólnym w moich wystąpieniach tam było bardzo dużo pozytywnych aspektów. Po pierwsze to, co powiedziałem, my w domu mówimy po 80 latach od przesiedlenia po łemkowsku. Jeżeli chcemy, to rozmawiamy. Moje wszystkie dzieci mówią tylko po łemkowsku i zdawały maturę z języka łemkowskiego. Czyli mamy pozytywny aspekt na szczeblu rodziny. Powiedziałem o tym, że zespół zakładałem 35 lat temu. Proszę Państwa, ja dawałem sobie 2-3 lata na to, że będziemy funkcjonować 2-3 lata. Taka przygoda studencka. Funkcjonujemy 35 lat w warunkach diaspory, bez domu kultury, bez patrona, bez etatów. Czy to nie jest fenomen, że my w warunkach diaspory, gdzie, proszę Państwa, w Legnicy Łemków w 89 roku nie było. Ja to muszę powiedzieć. W Legnicy było ukraińskie liceum, była grekokatolicka ukraińska cerkiew, ale Łemków w znaczeniu takim etnicznym, ludzi, którzy kultywują tradycje łemkowskie, są konkretnie, pochodzą. Ja cały czas odpowiadam na pytanie. Ja to słowo usłyszałem podczas swojego stażu, swojego kształcenia w Drohobyczu na Ukrainie. Ktoś mi powiedział tak, nie robić naszych ukraińskich, ja jestem też choreografem spacji, chcę powiedzieć, że zapisałem kilkadziesiąt tańców łemkowskich i mam olbrzymie poczucie dumy z tego, że w momencie, kiedy zaczynałem, tańców łemkowskich nikt nie znał, a folklor łemkowski był wstydliwym tematem na ziemiach zachodnich. Dzisiaj kilkanaście zespołów nie tylko łemkowskich tańczy tańce łemkowskie, w tym trzy w Warszawie, którymi te układy łemkowskie robiłem, ale robiłem także z zespołami na Litwie, w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. Wykładałem taniec łemkowski między innymi na Uniwersytecie Rzeszowskim, więc chcę powiedzieć, że pozytywy są widoczne, bo jest olbrzymie zainteresowanie kulturą łemkowską. To znaczy, to nie jest tylko takie zainteresowanie, że ktoś chce mieć tańce łemkowskie, tylko zmienia się zupełnie patrzenie, postrzeganie kultury łemkowskiej jako bardzo ciekawej, więc te, jako atrakcyjnej, jako taka egzotyka też w Polsce, która jest na wyciągnięcie dłoni, a której nie znamy. To się przekłada na edukację, bo ci studenci, którzy na przykład tak jak w Zespole Probni czy Politechniki Warszawskiej tańczą tańce łemkowskie, żeby tańczyć się nauczyć, przejechali na Łemkowszczyznę. Do Wysowej poznawali cerkwie, warunki, w których ten folklor się rodził i tą kulturę łemkowską chłonęli. Tak jak powiedziałem, mam w zespole w tej chwili 150 osób, 700 osób przewinęło się do tej pory i mam w zespole w tej chwili trzy pokolenia Łemków. Rodziców, dziadków, którzy w tej chwili mają po 50 kilka lat, dzieci, którzy mają po 30 lat i malutkie dzieci w kyczerce. I jeżeli to bez instytucji osiągamy taki poziom, przez 35 lat funkcjonujemy nie na swojej ziemi, nie w jednej miejscowości, ale przez 35 lat w bardzo niesprzyjających instytucjonalnie warunkach. Instytucjonalnie, aczkolwiek zmienionych politycznie, bo po 89 nastąpiła duża zmiana, bo, jeśli chodzi o w ogóle to zainteresowanie mniejszościami, czy to prawo o stowarzyszeniach, to myślę, że to jest bardzo pozytywny aspekt, że my chcemy, że my mimo wszystko trwamy. Bardzo ważna jest, proszę Państwa, ta pozytywna konotacja. Ja dzisiaj jestem dumny z tego, że moi podopieczni, Asia Szpiak-Jadłosz, Kamila Trochanowska, którzy przeszli przez zespół, dzisiaj z dumą prezentują swoją twórczość obok twórczości Andy Warhola tutaj, w Państwowym Muzeum Etnograficznym. Proszę Państwa, co było bardzo ważne, co myślę za olbrzymi sukces, uznaję, to, że myśmy wyszli z takiego naszego łemkowskiego getta. Do 89 roku, proszę Państwa, bardzo mocno pokutowała ta polityka narodowościowa, te stereotypy. To, że myśmy się zamykali w sobie, wynikało z fatalnego modelu polityki narodowościowej, z bardzo negatywnych kampanii medialnych mających na celu zdyskredytowanie Ukraińców, zakredytowanie Łemków, szeroko mówiąc, ludzi przesiedlonych w ramach akcji Wisła. Więc nie było pozytywnej konotacji z kulturą łemkowską, z wybitnymi postaciami. Proszę Państwa, ja sobie zdałem sprawę z tego, moja tożsamość też ewoluowała. też ewoluowała. Ja kończyłem ukraińskie liceum. My nie mieliśmy innej perspektywy w latach 80. Proszę Państwa, myśmy mieli perspektywę albo polonizacja, albo jedynie dostępne szkoły, na przykład w języku ukraińskim, bo jemkowskich nie było. I człowiek decydował się, czy rodzice decydowali się na tą naukę w języku w szkole z językiem ukraińskim, bo dawał to szansę poznania cyrylicy, czytania, pisania, tak? Ale to nie była edukacja nasza łemkowska, regionalna, lokalna. To właśnie co powiedziałem w przypadku właśnie mojego kształcenia na Ukrainie. Nie robić naszych ukraińskich chłopakiów, bo nikogo nie zrobił tutaj jak my, ale my nikogo za was nie zrobimy waszych tanciów. Ja sobie, proszę Państwa, uświadamiam, gdzie jest moje miejsce na ziemi. Jestem osobą głęboko wierzącą i próbuję czasami sobie odpowiedzieć na pytanie, jak połączyć wiarę z moim pochodzeniem, z moją tożsamością i z tym, co robię. I to, co robię, traktuję jako misję, bo myślę, że Pan Bóg najlepiej mi wskazał na przykładzie miejsca i czasu mojego urodzenia, gdzie mnie widzi, w jakiej czasoprzestrzeni. I uświadomię sobie, że dlatego przyszedłem na świat w łemkowskiej rodzinie na wygnaniu, żebym tam był aktywny, żebym tam działał. I proszę Państwa, mam świadomość pełną tego, że jeżeli ja nie uratuję przeszłości, spuścizny mojej rodzinnej wioski, Nowej Wsi koło Krynicy i innych wsi, z których zostali wygnani nasi Łemkowie, to tego nikt nie zrobi za nas. Nikt tego nie zrobi za nas. Jestem zwolennikiem bardzo takiej pozytywistycznej pracy i bardzo takiej mikroskopijnych środowiskach, bo jeżeli my Łemkowie, nie będziemy sobie zdawać z tego sprawy, że byliśmy osadzeni, nasi przodkowie, w konkretnej przestrzeni, w przestrzeni konkretnej łemkowskiej wioski, w konkretnym etnolekcie, w konkretnej kulturze, tradycji, stroju, bo strój był równie ważnym elementem w XIX, w pierwszym i XX wieku, jak język, drugim obok języka. I wtedy sobie nie wyobrażano faktu, że może trwać naród bez wizualnej tej zewnętrzności w postaci stroju. Więc moje stwierdzenie ogólnie jest takie, że my musimy być bardzo konsekwentni w tej pracy pozytywistycznej i myślę, że na przykładzie właśnie działalności zespołu Kitchera widać to, że ona przynosi efekty, ale żeby pójść poziom wyżej, musimy przejść do etapu instytucji i profesjonalnie w tych instytucjach zatrudnionych ludzi.
1: Dziękuję. Pani Oksano, jakiś wielki sukces. Jak to mówi mój kolega z pracy, jak odbędzie zajęcia. Wielki sukces.
4: To sukcesem za chwilkę się podzielę, ale najpierw chciałabym też nawiązać do tego, co mówił Michał wcześniej o tych wszystkich wydarzeniach w ostatnim czasie właśnie niesamowitej pracy promocji, działu promocji łemkowskiej opery Hołos, ponieważ o Łemkach zrobiło się bardzo głośno. Wystawa Formy obecności sztuka Łemków Ruślinów Karpackich jest to też takie wydarzenie, które wyniosło Łemków do szerszej publiczności. To są nieocenione wydarzenia, nieocenione jakby też w takim kontekście wizerunkowym, jeśli chodzi o Łemków, które, co ja zauważyłam przede wszystkim, że oczywiście dzięki temu polskie społeczeństwo dowiedziało się, że ktoś taki jak Łemkowie w ogóle istnieją, czyli ja też istnieję. Ale druga rzecz, młodzi Łemkowie, bardzo ich to podniosło, bardzo to podniosło morale. Zauważyłam, że jeszcze coraz więcej osób się identyfikuje z tymi treściami, cieszą się z tego, o tym, że się jest Łemkiem, nie trzeba już mówić szeptem, tylko mówi się o tym w mediach, pokazuje się, pisze się w prasie. Myślę, że to właśnie poza takim wymiarem promocji Łemków w społeczeństwie polskim bardzo to wzmocniło morale samych Łemków. A jeśli chodzi o sukces, to tutaj się chciałabym podzielić dwoma nowinkami i zaprosić Państwa do zapoznania się z nimi. W najbliższym czasie opublikowana zostanie moja książka po łemkowsku, a będą to opowiadania w języku łemkowskim, ale też będzie ona, będzie część po łemkowsku, a będzie też po polsku. To znaczy będzie przetłumaczona, będą te opowiadania przetłumaczone na język polski. W najbliższych dniach będzie można ich posłuchać bezpłatnie w serwisie YouTube albo na Spotify'u. Będą niebawem udostępnione. Będą po łemkowsku, będą udostępnione, jeśli chodzi o audio. Natomiast książka będzie właśnie dwujęzyczna. Projekt nazywa się Wyszeptane i jeszcze nie mogę wam państwu go zaproponować w tym momencie, ale będzie się niebawem ukazywał. I druga rzecz, która też jest taka dla mnie bardzo, bardzo mnie raduje, to to, że też niebawem będziemy mogli się podzielić z państwem tłumaczeniem Pipi Pończoszanki na język łemkowski, który zrealizowałam w ubiegłym roku, ale pracujemy jeszcze nad audiobookiem, ponieważ zauważyliśmy, że i też słyszeliśmy od wielu osób, dostaliśmy taki feedback, że bardzo audiobooki bardzo wspierają naukę języka łemkowskiego. Bardzo dużo osób nam za to dziękowało i chcemy, żeby te audiobooki były, żeby pomogły w nauce też czytania po prostu. I przy okazji wspomnę, że znajomy Piotr Krynicki, który przetłumaczył wcześniej Kubusia Puchatka na język łemkowski, Małego Księcia, Bąbla na Hacza, stworzył całą serię Golem, właśnie tłumaczeń dzieł literatury światowej na język łemkowski. Niebawem wyda również Muminki po łemkowsku, z czego też bardzo się cieszę. Książki poprzednie, które zostały wydane właśnie z serii Golem, nie są już dostępne, ale mogę państwa zaprosić, jeśli chcieliby państwo posłuchać ich w formie audiobooków, to są dostępne na stronie radiolemko.pl.
1: Dziękuję. Natalia?
5: Nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy teraz, gdyby nie szereg osób, które w tych najcięższych, najtrudniejszych czasach dbały o naszą kulturę, rozwijały ją, popychały ją do przodu, były tym motorem, który sprawiał, że może nie byliśmy w mainstreamie tak widoczni, ale że ta kultura się rozwijała i ona trwała, więc to, co się działo w ostatnim roku, w zeszłym roku i wokół wystawy, i wokół opery, to oczywiście jest bardzo, bardzo ważne, ale chciałabym, żebyśmy mieli świadomość tego, że przez wiele dziesięcioleci na ten dorobek łemkowski pracowało wielu, wielu działaczy indywidualnie, rodzinami, poprzez stowarzyszenia. Jest tu obecny z nami chociażby pan Andrzej Kopcze, wieloletni przewodniczący Stowarzyszenia Łemków z Legnicy. I tych nazwisk mogłabym jeszcze wymieniać. No, nasz nauczyciel, człowiek legenda, Piotr Trochanowski, Petro Murianka, którego syn Demko tutaj jest i też działa na rzecz kultury łemkowskiej. Ojciec obecnej tu pani profesor, Paweł Stefanowski, brat Piotra Trochanowskiego, Jarosław Trochanowski, który założył zespół Łemkowyna wraz z małżonką, przez lata go prowadzili. No to Władysław Graban, tak, to poeta, tata Oksany, który też naszą Zachorodę prowadził, zainicjował Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej, które też zasługą pana Gocza działało. I mogłabym tak jeszcze tu wiele, wiele osób wymieniać, dlatego po prostu chciałabym, żeby ta świadomość, że na tę naszą kulturą składa się bardzo wiele osób, żeby ta świadomość była. A z takich pozytywnych i sukcesów, jak tu robimy trochę taki showing off, to takim naszym nowym projektem, który też jest ukłonem w stronę młodych, ale nie tylko. I może sprawi, że kiedyś, jak powiemy do Siri po łemkowsku, to ona odpowie i wykona nasze polecenia i że Big Techy będą w końcu widziały małe języki, a przynajmniej nasz. To jest projekt Lemko Tools. To jest taka platforma lemko.tools z angielskiego. Narzędzia językowe, w których wykorzystana została sztuczna inteligencja, duże. Więc zachęcam państwa do eksplorowania tej platformy. Możecie państwo we wszelijaki sposób korzystać z tej platformy. Są tam dostępne słowniki łemkowsko-łemkowski i tu też trzeba uzupełnić, że bazą dla Lemko Tools był niedawno pokazany światu owoc wieloletniej pracy profesor Dućwajfer wraz z grupą redakcyjną, kontekstualny słownik języka łemkowskiego, dwutomowy, nie wiem, iloma tysiącami haseł może dziewczyny, które pracowały też nad tymi hasłami. Tak. To ten słownik się ukazał w formie wydrukowanej. To jest naprawdę ogromne dzieło, bo efekt, nie wiem już ilu lat pracy, ale chyba 11. Więc bazą dla Lemko Tools jest ten kontekstualny słownik języka łemkowskiego. Jest dostępny słownik polsko-łemkowski, angielsko-łemkowski, właściwie już z każdego na łemkowski. Jest dostępny na tej platformie również translator. Na razie z łemkowskiego na każdy inny język, ale jesteśmy już bardzo blisko tego momentu, że upublicznimy translatora w drugą stronę, to znaczy z każdego języka na język łemkowski. Jest Lemko ASR, to znaczy, że jak załadują Państwo jakiś tekst, załadują Państwo nagranie po łemkowsku, to dostaniecie Państwo tekst zapisany cyrylicą. I jest też dostępny Lemko TTS, czyli jak wgracie Państwo tekst, przekleicie sobie tekst cyrylicą, to dostaniecie go w formie audio. I będziemy pracować również nad rozwojem tej platformy, nad autokorektą, czyli tymi narzędziami, które są dostępne dla dużych języków i są absolutną normą. To chcemy, żeby takie rzeczy w końcu były też normą dla nas. Jakieś tam gry interaktywne, nie tylko dla dzieci językowe, łemkowskie skrable. Także zachęcam Państwa do odwiedzania strony Lemko Tools.
3: Jeszcze tylko dodam, że jak już się chwalimy, to ja też się pochwalę. Ja się siebie, muzeum pochwalę. Proszę Państwa, pracujemy właśnie w potach czoła nad publikacją, więc ta wystawa się kończy we wtorek. Natomiast ona będzie miała kontynuację właśnie w formie publikacji naukowej. To też było dla nas bardzo ważne. Tak jak tutaj właśnie z dr Martyną Rublewską rozmawialiśmy, z dyrektorką muzeum, nie chcieliśmy, żeby to był kolejny katalog z wystawy, tylko chcieliśmy, żeby to była taka pełnoprawna publikacja naukowa. Są tam zaproszeni badacze, którzy zajmują się sztuką łemkowską, rusińską. Natomiast to będą też trzy wersje językowe. Będzie wersja polska, łemkowska i angielska. I ta łemkowska też mnie szczególnie cieszy. Dlatego, że widzą Państwo, wiele tych prac wróci do kolekcji domowych, wróci do skrzyń, do szuflad, do magazynów i pewnie na kolejne lata będą zapomniane, więc cieszę się, że ta publikacja będzie, będą mogli Państwo do niej też sięgnąć. No i jeszcze tylko kończąc, nie wiem, czy mogę to powiedzieć, ale zapraszam też na Watry do Michałowa, bo to już też niebawem takie ważne, piękne wydarzenie. Będziemy celebrować naszą kulturę.
2: Jeżeli mówimy o pozytywach, którym ja się na przykład mogę pochwalić, to od wielu już lat zespół Kyczera, jako zespół łemkowski, posiada certyfikaty Światowych Federacji i reprezentuje Polskę jako zespół mniejszościowy na największych festiwalach na świecie. Kiedyś to było ja pamiętam te pierwsze prezentacje, 91 rok, kiedy młodzi ludzie bali się w Legnicy wyjść na ulicę i wystąpić. Ze względu na konsekwencje, które mogą grozić. W tej chwili zespół Kyczera będzie reprezentować Polskę we wrześniu na największym festiwalu w świecie w Korei Południowej. 30 wybranych w wyniku eliminacji zespołów z 30 krajów świata. Jest to taka olimpiada tańca i reprezentujemy Polskę jako łemkowie. Ci młodzi ludzie mają w sobie niesamowite poczucie dumy z tego, że to właśnie jako łemkowie będą Polskę reprezentować. W tym momencie, proszę Państwa, o tej godzinie zaczyna się kolejna edycja Festiwalu Świat pod Kyczerą, na który na zaproszenie łemków przyjeżdżają zespoły z całego świata. Na zaproszenie łemków. I to wszędzie Państwo w sieci znajdziecie, bo festiwal hula w sieci, na Facebookach, na YouTubie, w mediach społecznościowych, że to jest kolejna edycja festiwalu zorganizowanego przez młodzież łemkowską, przez łemków z Legnicy i na zaproszenie łemków przyjeżdżają zespoły z Ekwadoru, z Chile, z Gambii, z Indii, z Meksyku, z różnych krajów europejskich i wiedzą, że przyjeżdżają do łemków. Do pandemii organizowaliśmy ten festiwal na Łemkowszczyźnie, była jego druga noga, gdzie specjalnie wjeździliśmy cały festiwal po raz pierwszy w 2007 roku, żeby w jakiś sposób upamiętnić 60. rocznicę akcji Wisła, przewieźliśmy go na Łemkowszczyznę. Pandemia niestety ten proces przerwała, ale też mogliśmy światu powiedzieć o nas, Łemkach, przedstawić naszą historię, kulturę i naszą małą ojczyznę. I myślę, że to, co jest olbrzymim sukcesem, to właśnie to i to, co wyróżnia ostatnie lata, że myśmy z tą kulturą łemkowską w końcu dotarli na salony i dotarliśmy do dużych ośrodków miejskich, a szczególnie do stolicy. I poprzez właśnie bardzo dobrze działający dział promocji opery udało się dotrzeć do najbardziej medialnych środowisk warszawskich. I dzięki temu ta kultura funkcjonowała. Ona by nie funkcjonowała, gdyby nie te lata pracy w konspiracji, w ciężkich warunkach właśnie takich działaczy, o których wspomniała Natalia. A dzisiaj mamy możliwości i narzędzia, żeby ta kultura zagościła na najbardziej prestiżowych scenach naszego kraju i w najbardziej prestiżowych instytucjach. Więc myślę, że to też jest duży nasz sukces. Nasz w znaczeniu społeczności łemkowskiej.
1: Myślę, że to będzie doskonałe podsumowanie. Bardzo dziękuję Państwu, że zgodzili się Państwo wziąć udział w debacie, rozmowie i bardzo dziękuję Państwu za tak liczne przybycie, zarówno myślę w naszym imieniu, jak i w imieniu Muzeum Etnograficznego. Dziękuję raz jeszcze i do zobaczenia w przyszłości.
6: Retransmisja w Radiu LMFM.

Dobry dzień, szanowni radio słuchacze, słuchacze Radia LM FM, a osoby w tym momencie słuchacze programu Patrzis na Chodyna. Witam was miło, ciepło, mogłabym powiedzieć, że i humlisto. Już wstychnule z tymi przesłaty toteż tematy za wiktom, no powiem, że robię wrażenia. Robię wrażenia i że to będzie dalsze, to zaraz. Zaraz będziemy hladać tych informacji, a tymczasem informacje, które mam na teper, to takie, że od 9.15 do 10.45 będę tak jak przybywała miło towarzyszyć wam przez tych pitore godziny. Patrzis na godzinę, zaczynamy.

No to moj drahý, spíšu vám donést odraz, keď jste také netrpelivý, jako budete máte zavíknou auru, to budete máte slunečnou auru. No vlastně všade v Polsce to každého z vás praktycznie za słuchaczy to się tykać, kiedy idę do Polszczu, bo znamy, że mamy słuchaczy właściwie z ciłowo świta, by się chodziło tak powisty, odważni, ale z Weloch drżał świta. No ale pochodu podaj się pelem dla Polszczy, bo byśmy ci jedenny czlem pochodu podał, ale od kto zna, to może na koniec zrobimy lem FM meteo. Protiahom dnia małe zachmarienia na zachodzie, na reszcie regionu umiarkowane momentami wielkie. W wschodniej części drżawy mieściamy możliwy słaby deszcz. W Tatrach powyżej 1400 metrów może kuryty śnieg. Byle chmury, krasne chmury na znymkach widosłanych, to te chmury czudowo się tam unosią nad wodą. Zawiadują raz jeszcze to podkreślu. Maksymalne temperatury od 10 gradusów na schodzie do 14 na zachodzie. Studeniejsze w karpackich kotlinach od 7 do 9 gradusów. Wiatr słaby nad morzem, momentami umiarkowany. Podłaty będzie od zachodu. W nocy na schodzie mieściamy w centrum i na południowym wschodzie zachmurzenia małe i umiarkowane. Lokalnie osobliwo na schodzie i w górskich kotlinach też w rycznych dolinach chmury ograniczają czy widoczność do 200 metrów, ale to znaczy, że zaraz będzie taka mocno malarska pogoda. W horach to te chmury nawet do 100 metrów. Wreszcie a regioni początkowo późną wieczorą zachmarzenia umiarkowane od zachodu zwykszaju Czesia do większego i też możliwy deszcz. Minimalna temperatura od 2 gradusów na plusie na południowym wschodzie, lokalnie w centrum do 8-9 na zachodzie i 10-11 mieściamy nad morzem. Uwaga, w Karpatach, w horach wyższych, niższych kotlinach najbardziej od minus 3 do minus 1. Witer na schodzie i południowym schodzie słaby i wreszcie w regionie umiarkowany. W horach w porywach do 55 km, a wysoko do 90 km. I dysk wysoki 1029 do najwyższej range ma w Kłodzku. Tylko barometry będą wskazywały, a najniższej 1023 to ciła północno-wschodnia część Polszczy. I jeszcze biometeo usłowia napływające z północnego zachodu studeniejsze powietrze polarne, morskie w drugiej połowie dnia od zachodu będzie powoli, pomału wyperane przez teplejsze masy powietrza na zachodzie i w centrum będzie odczuwalne to teplejsze niż w poniedziałek. Termiczne środowisko nie będzie tak mocno obciążało organizmu człowieka, ale wieczorem nad morzem, kiedy będzie podłaty, to stres zimna może być umiarkowany. Subiektywne termiczne odczucia rano przede wszystkim będzie się formułowało w tych okresach, zakresach od studenego do chłodnego. W ciągu dnia będzie przeważnie komfortowo, wieczorem chłodno. W ciągu dnia dominuatem będzie obojętna biotropia pogody. W ciągu dnia podczas wielkiego nasłonecznienia, usłonecznienia może perechidni poprowadzać się do choseny. No i ale jak już wspomniała, że wieczorem będziemy odczuwać to chłod, to też w związku ze zbliżaniem się żołej zatoki przeważnie obojętny biometeo usłowia od zachodu będą pomały się pogierszaty do niechosennych. Także no, obojętni, pak okej, okay, a pak niechosenni.

takich osinnych dny. I to jeszcze no sądzę schicąca zanotowali sme o 6.59, zachód zanotujemy 18.59, do zachodu jeszcze 8 godzin 19 dni, do najbliższej połowy 13 dni, schód miesiąca jeszcze przed nami, to będzie o 10.26, zachód o 18.29 i to poniesieńki rogaleczok już jasny na 9%, znaczy to pełny miesiąc, jak jest na 100%, to teraz jest na 9%. Przed nami jeszcze 56 roboczych i 25 swobodnych od roboty. I tak się zastanawiam, czy na przykład zaraniczny dzień jest tu wrachowany jak roboczy, czy nieroboczy. Dla niektórych będzie roboczy, a dla niektórych nieroboczy. Zaran den edukacji to raz, ale też i cerkowne świato to dwa.

super czas na posłowici w Paczysni Chodyni i mam trzy do jednej temy. Mudryj na wszystko powidać, co znaje, a durny na wszystko znajesz, co powidać. Mudroho bez dorohoj szaty, po jednym słowie poznaty. I lemke jeszcze lubi lewe sidłaty. Mudryj robi rukami i hołową. Lemkiuskie posłowici, nasza niematerialna spadkowina.

0: A to była Jamala. Moi drodzy, nicz perejdu do kulturnego perehladu i przede wszystkim do perehladu toho, co w czerwowych dniach festiwalu imienia Zygmunta Hauputa w Goryciach bude się działo, to ważna informacja. Ważna informacja, jaka przyszła do nas wczoraj. Ważna i bardzo smutna. Otóż wczoraj na sotnym rocie życia Emer Adam Barna, długoletni diak prawosławnej parochii w Lignicy, ta pisatel, jaki swoje znania i talenty poświadczył z ochronieniu historii Lemkoweny. Dumam się, że wielu z was, słuchaczy Radia Lem FM, jedną knyżkę pana Adama Barny mało w rukach. Teper to są neocinene pozycji. Na naszym portale możecie przeczytać obszerny dopis Seweryna Kosowskiego pro pana Adama Barnu, jako bardzo miło wspominamy. Seweryn miał napisać dopis pro tego ważnego pismennika, sospolnego diacza, na sotną rocznicę narodzin do Besidy. No na żal, to się nie spełniło, ale to wszystko, co pan Adam Barna leżył po sobie, ostaje nam na następne, dumam się, pokolenia, bo dumam, że bardzo wiele osób będzie sichało po knyżkę pana Adama Barny i sichat i teper, kole chce się doznaty o tym życiu na Lemkowynie, jakie ono było. Zapisywane przez profesyjnych historyków, podane jako suche informacji. Pan Adam pisał o tym, jak się żyło, to różne seła opisali, jak się żyło w Poguszy, jak się żyło w Bileczni, jak w izbach, jak w czornym przede wszystkim seli pana Adama, o ludziach, o zwykach, o tradycjach, o odnosynach między ludźmi. To takie informacje, jak w historycznych książkach nie znajdete, to takie znania tego, jakie było to nasze lemkiwskie życie przed 47 rokom. Zajdźcie na nasz portal, poczytajcie dopis Seweryna Kosowskiego rodom pana Adama, o panu Adamie Barni, rodom z Czornochą. To też jest bardzo ciekawa historia, jak prawdziwe seło dało się omamyty, piszło do Rosji, na radziecką Ukrainę, a do się do rodyny, w tym rodzina pana Adama Barny. Pozwolę sobie przeczytać fragment dopisu Seweryna, który besiduje o tych knyżkach. Seweryn pisze tak: za rok długiego życia peczatał paru dziesiąt publikacji tykających lemkiwskich i cerkownych tem. Twórczość Adama Barny to przede wszystkim detalne eskizy z historii Lemkowyny. Był plidnym autorem, z pili opera wyszle dnes już neocinenoj wartosty peredania najstarszych weselenciów, żyteliu rycznych sełce lemkiwskich wojakiu, dobrowolciu. To w cytualniku. Dokumentował też parochialne życie chronici parochii prawosławnej cerkwi Woskresienia Chrystowego w Lignicy w rokach 1948-1944. W późniejszym czasie podążał robotu nad produżeniem litopisu. W 1993 roku zobrał i wydał śpiłniczok cerkownych pisań na wsiakie potrzeby. W 1955 wzryło świt wydania broszurkę Żarty i opowiadania, której był współautorem, a pak sam peczatał zbiornik Jak ja soj zaśpiłam. Na odołcha, bo już w 1997 roku peczatał Narodny Łesilny Prześpiłkę i pierwszą monografię Seła, swojego rodnego. Kowalczyk ternystej historii Seła Czorne. Wnet od raz, bo w 1997 roku napisał komedię Od przeznaczenia swojego nie wteczesz, ta chroniku litopis. W 1998 roku perewił na Lemkiwskiej i dopełnił historię Kiryła Brejana i zbiana, jaki pereszał ciły bojowy put z generałem Władysławem Andersą pod nachołowką Moja Dołucha Druga Światowa Wojna. W 2000 roku, po paru rokach zbierania materiału i interwiu z najstarszymi żytelami, peczatał w jedno z odcią Andrzejem Kwoką obszerną monografię seła Izby i Bileczna. Pinachołkom Izby i Bileczna dawno i teper. Knyżka ja była się cinną przede wszystkim dla tołdycznych wiernych Ligneckiej parochii, jakie w przeważaniu, czyli czasty byle, wyselęciamy izb. O 2 roky wydał po polsku swoje wspominy z pamiętnika wysiedleńca. A w 2005 roku w jedną z Fedorom Goczom cinną publikację utykajuczu periodu II światowej wojny pinachołkom lemkę w borbi za swoją i na swoją swobodę. Peredruk po polsku wkazał się w 2012 roku, która jak pierwsza i jedyna zabrała i wkazała do lemkiwskich chłopciów, które borole się w różnych armiach i na różnych frontach wojny. 2 dalsze roky to wydania w współautorstwie następnych obszernych monografii seł. Z życia, obyczajów i historii seła Bogusza, ta w 2007 roku, monografii Perunky. To samego roku razem z doktorem Bohdanem Horbalą wydał broszurę przyświadczoną odciały Dymitryjowy Chylakoły. W rzik 50. rocznicy śmierci świaszczenny kapry Lignickiej parochii odbyły się upamiętnienia. W 2008 roku napisał knyżku Chmary i sące nad Lemkołyną, która wkazała się po lemkiwskie i polskie. Publikacja tota wkazuje najstarszy dzień Rusyniu na Lemkołyni do dnesznich czasów. W rokach 1995 i 1999 wydawał Watriany listy. Po transformacji 1989 roku aktywno zaangażował się w działalność pierwszej powyselęczej lemkiwskiej organizacji w Polsce, Stowarzyszenia Lemkiw, jaka tworzyła się w pobliskich do Lignickiej parochii Kruchach. W pierwszych rokach peczatania czasopisu Besida pomagał w jego składaniu, a czyli przez następne roki długo do niego dopisywał. Moi drodzy, mamy w naszych bursianych poleczkach i to te pierwsze besidy, w których możecie poczytać dopisy pana Adama Barny i jego knyżkę. Mamy to szczęście, że czas knyżok mamy, też darowanych samym autorom. Ja chwileczku fragment do tego. Ja jeszcze dodam, że w ramach naszych programów, naszej radiowej archiwalni bazi mamy też i besidy z panem Adamem Barną. Nahrał ich przede wszystkim Paweł Hanas. Możecie ich znaleźć w naszych podcastach. Tam hladajcie, ale też już jem ustawiła emisję dwuodcinkowego interwiu z panem Adamem Besidy w ramach programu z Lemkiwskiego Archiwum. I pierwsza to ta emisja będzie zaran o 11, nie zaran, w czetwer jest w naszej ramiłci z Lemkiwskiego Archiwum program w czetwer o 11 godzinie, a druga część o też ten, ale może to już te persianuty po to te programy, po to te besidy na sajcie podcastiu Radialem FM. Sichaliśmy po knyżkę i sichamy po knyżkę pana Adama Barny, cytał w ramkach słuchowysk, Monika Tylawska czytała choćby pamiętnik z pamiętnika wysiedleńca. Ja często sicham po to te knyżkę, kiedy chcę wam opowisty o światocznych obriadach, to wse mam taką kupku knyżok, z której czytam wam dokładnie słowa zapisane panom Adamom Barnom. Bardzo wam dziękujemy za to tu ciu neocinenu robotu dla nas i następnych pokoleń. Wieczna ja pamięć.
1: Szanowna redakcjo Ruska Bursa i radio Lemkiwskie oczywiście. Chcę przekazać dla radia moją książkę wydaną, która jest pisana z wielką poszaną do Lemkowiny, żeby tę książkę dotarli do ludzi, którzy nadchodzą, bo my stary już zostali i się już wykończamy, a to te książki, które ja napisał, to uważam i dumam, że są bardzo potrzebne młodemu pokoleniu, nie za to, że no, są, ale za to, że są i po lemkiwsku, і відбивають правду, велику, велику правду. Я ще старав писати лемправду. Не для того, щоб хотів їм того велику зробити якусь того, але по перепрацюванню 40 років задумав їм видати до книжок. І видав їм їх коло 20 штук по то, щоб читали Лемко. Але мам передаю для радіа Лемківського три книжки. То суд Лемко в боротьбі за свою і не свою свободу у вояках, котрі гинули на війні. Друга ізбілична, то є історична книжка Сева. І «Хмари і сонце над Лемковином», то є така збірка з цілої, така скорочена, але повна, але повного видання з того о Лемках, як о Лемковині і Лемках. Навіть з мапом всередині, щоб було знати, як то колись і бувало.

Не впаче си ніхто не зазираме тепер до культурного календаря. І в нашій найближчій околиці можете знайти таку подію, як поетицька стріча з Йоанном Боханек. Запрошуем шептом. То та відбудеться 16 жовтня. То є в найближчу п'ятницю о 18.30 в Бічській бібліотеці, в бібліотеці в Бічі, значить, організатором є теж Осередок культури гміни Горлечі. Стрічу вести буде Ізабела Зубко, а за музичну оправу відповідає група гушларів, котрі вчаться на гушлах під оком під керівництвом Софії Гоучак. То Біч і п'ятниця, а ми йдемо до Горлець, як вже їм обіцювала. Wczoraj my zaczęli prezerować program 12. edycji festiwalu imienia Zygmunta Haupta Literaturnego Literackiego Festiwalu, jaki prochodzi w Gorliciach, początek już zaran, zaraniczny program i czwartkowe stricze mamy już przedstawione teper. Idziemy do piatnici. I w piatnici już 16 żołtnia program festiwalu zaczyna się tak samo jak i w czwartek w środę o 15.30. W piatniciu striczą z Weroniką Murek. Weronika Murek to prozaiczka, dramatopis, mennycia za knyżku uprawa roślin południowych metodą Michurina. Zdobyła literaturną nagrodę Witolda Gombrowicza, a nominowana była do paszportu polityki literaturnej nagrody Nike i literaturno-literackiej nagrody Gdynia. Jest też i autorką czynioną za teatralną twórczość, za zbiórku dram. Poślednia jej książka Dziewczynki paru eseju o stawaniu się też była nominowana do literaturnej nagrody Gdynia. W minionym roku pojawiła się książka Narodyny. Narodyny z oryginalnym wglądem w to, co potrafią nam robić narracji. Wychodzi na to, że to te paranormalne nelem dobry się opowiadają, ale też bywają ze wszystkich najrealniejszym. Autorską stryczu z Weroniką Murek o knyżci Narodyny westy budę Urszula Honek. Następna stricza o godzinie 17 to stricza z Jadwigą Maurer z domu Graubart. To jest stricza do knyżki tej autorki. To jest biografia żeny, która powełły się i przeżyty Holokaust, a jaka wyemigrowała najpierw do Niemiec, a pak do Zjednoczonych Stanów Ameryki. Jak besiedłała, jak powiedziała w jednym z interwiu, czuła się i Polką, i Żydówką, i Amerykanką. Na polską emigracyjną literaturę smotrycia hołownicza z pryzmu mężczyzn, który w wielkim mierze zdominowali obraz tojże, a Festiwal Haupta inauguruje cykl o może kus zabytych, ale ważnych autorkach, jakie tworzyli na emigracji. Moderuaty będzie Piotr Paziński. Jadwiga Maurer z domu Graubart. Następna stricza to stricza z Krzysztofem Siwczyką, poetą, prozaiką, felietonistą, literaturnym krytyką, redaktorą i aktorą. Nekrolog, stricza autorską, pod takim nagłówką westy będzie Wojciech Bonowicz. Knyżka Krzysztofa Siwczyka, prozatorska knyżka, uhonorowana najważniejszymi nagrodami uhonorowanego najważniejszymi nagrodami poety i eseisty, podzielona jest na takie skoncentrowane obrazy, narracja, jaka mierzy się z granicznymi doświadczeniami śmierci i narodzin. W paretiaciu artery stryczają cię i blisko osoby, bo złuczeny krwią i daleko, bo rozdzielone desiatkami roku wrożego mołczania.
to strica, jaka odbude się o 18.30 w piatniczu, a o 20.30 odbude się też stricza do autorki, która już nie żyje, idę o Tuwę Ditlevsen. To też była w rokach 1918-1986. Stworzyła się w kopenhaskiej robotniczej rodzinie, a pisać zaczęła w młodym wieku, próbując w ten sposób wyrwać się ze swojej sospolnej klasy. Ta autorka blisko 30 książek, powisty, zbiorok wersji, zbiorok opowiadań, wspomnień. Jej pisania było wielokrotnie nahoradzane, była laureatką w jak 20 literackich nagród i uważana jest za jedną z najwydatniejszych duńskich autorok 20. stolicia. Tuwe Ditlevsen, sygnalistka Justyna Sobolewska. To piatnicia, idziemy teraz do soboty. W sobotu podziei zaczną się skorsze. Pierwszą z nich moderowaty będzie Justyna Sobolewska, wspomnę na przed sekundką. O 12.30 i to ty już odbywaty się budut w Gorleckim Centrum Kultury. Przeżywaty życia Bars. Na to tu zbiórku Bars składa się 41 najniższych tworzył Wojciecha Bonowicza. Charakternym dla tej zbiórki jest prostota, to jest prymetem autora, uważność obserwacji i taka subtelna ironia, jaka pozwala zdobyć dystans wśladom siebie, języka i świta. Wersz to dla autora narzędzia do stawiania żądań, do tego, żeby podważaty tak wterty schemy dumania. Wojciech Bonowicz to poeta, publicysta, postyjny współpracownik Tygodnika Powszechnego, miesięcznika Znak. Na swoim koncie ma paru poetyckich zbirok. Też opublikował Besidu w takim w szerszym wymiarze z Wojciechem Waglewskim. No i postyjny też prysutny na festiwale Haupta. O 14 odbude się stricza z Katarzyną Sobczuk, wizualną artystką, filozofką, autorką knyżki o dziwnych, cudnych uczuciach. Zanima się prostrannym kolażom, instalacją. Za knyżku Mała Empiria była nominowana do Literackiej Nagrody Warszawy i Literackiej Nagrody Srednej Europy Angelus Stricu. Moderuaty bude Justyna Sobolewska. O 15.30 stricza pinochołką Powroty do świta Zygmunt Haupt, reportażysta. I tu stricu z Andrzejem Niewiadomskim, Pawłem Panasą, moderuaty bude Darek Fox. Idziemy dalej, 18.00 następna stricza z Anną Adamowicz i Laurą Osińską. To stricza chroniczny stan, o tak bym to może i perewała. Stricza z, po pierwsze, laboratoryjną diagnostką, ale też poetką Anną Adamowicz, autorką paroch zbirok, wyróżnioną Meryńczymą Nagrodą i Menewisławę Szymborską. Tłumaczona jej poezja jest na paru europejskich języków. A Laura Osińska to jest osnowana, czy stworzona, o może tak, w 2019 roku awatarka, szacherka, maska, bałamutka, atrapa, fasada. Złoczyt to ciekawi wyberte się na stryczu, żeby to tutaj mnie ci poznać. 18 godzina. 18.30 słowo na L. Autorska stricza z Barbarą Elmanowską, poetką, masażystką, windsurferką, doktor humanistycznych nauk, autorką poetyckich zbirok,
z Triczu Budavesty Justyna Sobolewska, Voliera. Voliera. Do toj knyżkę Buda Besita. I od Vacetti Porosty na pomnykach, pamiatnykach. To jest Tricza z Stanisławem Łubieńskim, kulturoznawcą, ukrainistą, przyrodnikiem. Jest prezesem zariadu Zachalnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptachiów. Współpracował z różnymi gazetami. Najnowsza książka Drugie życie czarnego kota przyniosła autorowi paszport polityki i nominację do Literackiej Nagrody Warszawy. Miasto to pamiętnik człowieka z impetem. Z impetem takich jak impet, jakie to wrażenia jest przy w darinu tektonicznych płyt niszczymy stare i tworzymy nowy. Krajowedy Cymosz, opowieść historia miasta inaczej, żeby ani człowiek, ani beton, żelizo, ce szkło nie były hołownymi herojami. Najbududny ma ostanki prastarych puszcz, jakie rosnuczy na pamiętnikach porosty. Ale też to się same zasijale rośliny i przypują się perebyty mecze chodnikowymi płytami. To ta osobista, poetycka knyżka wczyt nas do sterihaty przyrodu dowkoła i spryczynia, że odkryjecie swoją koleciu na nowo. Striczu moderuaty budy Wojciech Ponowicz. I idziemy do Nedili. Bardzo bohaty program teoryczny edycji w Nedilu. Wszystko zacznie się o 12.30 w Gorlickim Centrum Kultury i będzie to stricza na początek z Zofią Król, z współosnowatelką, hołowną redaktorką i redaktorką literackiej czasty internetowego magazynu o kultury dwutyżdennik. Zofia Król jest też eseistką, literaturoznawczynią, literaturną krytyczką, doktorką filozofii. Striczu Budavesty Wojciech Bonowicz, Wchodzenia Hołydok, to wysida do knyżki Dorocha Czerez Uku, 6 SKU o prostory. O 14 godzini, Stricza do knyżki Laszlo Krasnokorkoja, laureata literaturnej nagrody Nobel za 2025 rok madziarskiego pismennika. Stricza będzie moderowaty Darek Fox. Dalej jest stricza z Mikołajem Grünbergem, pismennikiem, fotografem, psychologiem. I stricza Westy będzie Wojciech Bonowicz. Michał napisał książkę o życiu, bo jak się pisze o chmeraniu, to jednak to jest o życiu. Bardzo wiele lubowy do życia jest w tej książce i wiele strachu przed śmiercią. Jest aż o matematycznym wzorze na czas, jaki został do życia. Kiedy zaś w tej książce sama śmierć, to tych, co umerli. Poruszająca knyżka, jako smutna, jako śmieszna, trzeba przeczytać. To cytowania Andrzeja Ledera. Następną stryczą będzie drugie czytania. Drugie czytania prysutni będzie Ryszard Koziołek, literaturoznawca, eseista, rektor Szleskiego Uniwersytetu, profesor w Instytucie Polonistyki Szleskiego Uniwersytetu, dyrektor Szleskiego Festiwalu Nauki Katowice. Moderuaty będzie Andrzej Stasiuk. To jest nowy format stricz Festiwalu Haupta. W związku z tym, że furt i furt jawlają się nowe knyżki, to organizatory chociaż przypomnuty, że czytania to też powrót do knyżok, jakie uformułane, co formują naszą wrażliwość, sposób dumania. Zaproszone gości będą opowiadać o swoich knyżkach wertania i towarzyszyte im będą czytane fragmenty, znaczy będą czytate fragmenty. No i czytate fragmenty twórczości Zygmunta Haupta. Będzie też
jeden z zaproszonych hościł, znaczy Budę to robił zaproszony hist i tohoryczną gwizdą jest Olgierd Łukaszewicz, jaki Budę owisem na cety 300 czytaty haupta w Gorleckim Centrum Kultury.

już taka hodyna, że już teraz trzeba nam iść do kina. Seret tych weekendowych premier jest francuski przyrodniczy dokument Piśni Lisu. Piśni Lisa. Vincent Munier prosił nas do Lisa. To on nauczył się wszystko od swojego wicia przyrodnika, jak i ciłe życia prowił czatuaniu w Lisi. Nadeszł czas, żeby to doznania predaty synowy Vincenta. Tyry pizrinia, tyry pokolinia, jedno z pilne zachoplinia dykom przyrodą. Razem z tym będziemy odkrywać krasoleniu rytkich ptachiów, będziemy obserwować lyszki, rysi, aż i poczujemy huszciło od tego weekendu w polskich kinach. Światowa premiera przeszła ryk tomu. Światowa i polska premiera związane są z czerwowym filmem. Polska komedia Jak żyty, żeby nie zwariowaty. Anka ma okej życia, ma fajnego męża, ma fajne dity, ma dobrą robotę i dobre mieszkania w centrum miasta. To może być nie tak. No na premierę wszystko. Mąż się, jak wskazuje, ma desy babu na boku. Robota odchodzi, dity mają humory, a mieszkaniem interesuje się komornik. Przed Anką prosty wybór. Ty się położyć i zapadę z rozpaczy, czy w kince zacznę żyty na swoich warunkach, podla swoich pryncypiów na petardi. Jak żyty, żeby nie zwariowaty. Następną propozycją jest film komedia australijsko-amerykańsko-brytyjskiej produkcji Runner. Hank Malone, bywszy żołnierz przywykłany do życia w najciekszych usłowiach, do najciekszych, do realizowania najciekszych zadacz, otrzymuje prywatnie prostą zadaczu dostarczyć zdrową pecinku, która jest potrzebna do transplantacji dla 7-letniej dziewczynki. W jedno z nieoczekiwanym, nieżdanym partnerom będą biszopom ruszają do dorohu, która skoro zamienia się w taką desperacką dychanianku z czasem. Następna propozycja to film duńsko-francusko-niemecko-norwesko-afganistańskiej produkcji W tej derżawie nie jest dobrych mężczyzn. To film, jak u swoją światową premierę ma w lutym, i na swoim koncie jak na razie ma jedną nominację, Nuru. I to jest romantyczna komedia. Nuru jest operatorką kamery w hołowni telewizyjnej stacji w Kabuli. Opiekuje się też 4-letnim synom. Niewierny mąż odeszł. No, ja przekonana, że w tej derżawie nie jest już dobrych mężczyzn, ale by tym może budy musiała zmienić do mania, kiedy pojawia się jeden z reporteriów, jaki proponuje i współpracę. W mirie, jak tych dwoje przemieszcza się po mieście, relacjonuje podii dnia rodzicia medzenyma, jak sa bliskist, Nuru zaczyna kwestionować swoje przekonania. Następna propozycja, no to weekendu jest naprawdę wiele tych filmów, jakie możecie obserwować, to dokumentalna brytyjska produkcja Street Buddu przedstawia niezwykłe życie i ponadczasową spadkowinę ohołowelnej karma kagyu buddyzmu tybetańskiego. Dokument zabiera publiku w emocyjną podróż, wskazuje w skore roky mastera w Tybecie i odjania, żeby zachranić wielu wykołowaniu perekazu na wygnaniu w Indiach i jego wizję, żeby udostępnić mudrist schodu świtoły zachodu. I jeszcze na koniec lemskoro serd tych weekendowych premier jest już familijna przychodowa produkcja finlandzkoj w produkcji Wiński i Skarb Wikingiu. Kole znykat magiczny poroszok, jaki garantował Wińskomu mogłuczu syłu niewydymosty mistoczko, w którym żyje
no, jest zaraz w stanie zachorozy. Parunastoletni heroj bude musiał najti złodzieja, żeby odzyskać swoją siłę.

Moi drogi, ja się już będę z wami praszczaty. W następni paczysni czujemy się w ponedilok, bo zaraz przypominam, będę te mocze posłuchaty besidy z przedstawnikami Fundacji MEMO. Besida z Reginą Pastur i Maciejem Kulwacikiem. Zaraz 15 minut po godzinie 9 będą nam nasze hości opowiadały o swojej fundacji, o swoich dianiach, a robić wiele bardzo, wiele ważnego dla zachronienia naszej pamięci według oczy według Sospilny archiw gminy Uścia Ruskie to poszerzyły swoje działania, które najpierw zasrażone były przy Nowyci i przy Słopi, ale nie będę wam wszystko zdradzała, prosto włączajcie zaraz na radio o 9.15 posłuchajcie tej besidy, zaochoczuję was bardzo do tego i zazerajcie na sajt tej organizacji fundacjamemo.pl. I miłego, spokojnego dnia wam żełam. By się dłała, Natalia Małecka-Nowak.

Zaziem z tobą. Wołom wleczu swój wołok, jak szachtarski kin wozok żelizny. I choć mi ciężko, zdochbym, kiedybym ja wypriałaj.

Szanowne radiosłuchacze, witajcie w przedostatnim toho roku programie z cyklu Register Zabytków. Przy mikrofonie, jak wse, Natalia Małecka-Nowak i jak wse, kiedy idę o premieru audycji toho programu, mamy seredu wieczór. Dneska następny element prekrasnego krajowy do Lemkowyny dostanę zwania zabytku Radia LMFM. I bude to nie męcze prekrasny, jak i ciła Lemkowyna obiekt. O tym, że jest to obiekt prekrasny na świtą skalu, dowedeno w ostatnim czasie cerką, bo o cerkły bude dnes besida, wpisana została 21 czerwca 2013 roku na listu świtołoho dziedzictwa UNESCO. Ten program to nasza propozycja dla was, żeby poznać Lemkowynu w skale mikro, i znaty dostereczy wyniatkowist każdej jej składowej i znaty opowiste o niej paru reczeń. Dnes poopowidamy sobie o cerkły pokrowy Michała Archanioła w Turjańsku. Z załatki, gdy byliśmy tydzień temu, przenosimy się jeszcze dalej na schyt Lemkowyny, aż nad Riku Osławu. Najpierw zaczniemy naszą besidę od korotyczkiej historii seła i parafii. Turjańsk lokowany był w 1514 roku przez sanockiego starostu Mykołaja Kameneckiego na wołoskim prawie. Wchodził Turjańsk w obrób korolewskiego majna. Lokacyjny dokument wydano Jaczkowy, synowy kniazia Zoszczałnoho. W 1657 roku seło prawie w ciłosty zostało wyniszczone przez wojska Jerzego Rakoczoho. Do 1782 roku Turjańsk znajdował się w obszary Rzeczypospolitej, w obszary ruskiego województwa. Po 1782 roku ta część Polski znalazła się pod austryjskim panowaniem. Cerkwa w Turjańsku zminkowana była już w 1526 roku jak parafialny chram jasleńskiego powitu. Dopiero po I światowej wojnie parafia znalazła się w strukturze łupkiewskiego dekanatu. Nieistniejąca dnes cerkwa wzniesiona była naproty dworsko-folwarcznego skupiska. W aktach z biskupiej wizytacji z 1742 roku czytamy, że cerkwa była w tym czasie stara. Dach miściamy mała ciłej, nad ołtarią w seredyni nad babyncią była oszarpana z gontu. Cmontir ohorodzony był doszczkami, ściny w seredyni chramu maluany. W 1785 roku seło rachowało 652 mieszkańców grekokatolickiego obriadu. Filią parafii w Turjańsku była cerkwa pokroły świętego Mykołaja w Repedii. Po pożarze cerkwy nową drewnianą pobudowano w rokach 1801-1803. Okrużona została łęcią dereł i murą z dykowo kamienia. W 1818 roku przed fasadą cerkwy wozneseno drewnianą dzwonnicę wkomponowaną w murok ohorodzenia. W 1836 roku do korpusu cerkwy dobudowano babynec i południowy preołtarny aneks. Chram nabrał wyglądu takiego, jaki ma dnes. Najpełniejsze w tych rokach też wnętrzne ściny ołtaria i chramu wiernych przykraszono polichromią ornamentalnego typu z motywą syło-zelenego liścia na jasno-różowym tli. W 1895 roku zrobiono hołowny ołtar poświęcony Świętej Trojcy. Z inicjatywy ojca Henryka Polańskiego ikonostas został pozołoczony i wyposażony w ikony maluane przez Josipa Bukowczyka w 1898 roku. Najpełniejsze wtedy zrobiono też architektoniczno-figuralną polichromię w ołtary, chrami wiernych i babęcy to samego autora. Bohata ikonografia malowydeł w Seredyni nadaje cerkwy niepowtórny charakter. O malowidłach będzie jeszcze potem pierwsze besidy. Jedyny z remontów cerkwy przeprowadzono w rokach 1898-1913. W 1913 roku wymieniono wkrycia dachów z gontu na blachu. Zrobiono wieńczuczyk zyms z blachy, pobliższono wyglady. W czasie wojennych dziejań seło Turjańsk znajdowało się w lennej frontiu.
Wielu chmerych żołnierzy pohrebano na cmentarzu pomieszczonym na północ od cerkwy. Kiedy Polska zaś stała się samostyjna, Turyńsk naszł się serec seł tzw. Komańczańskiej Republiki, jaka fungowała od listopada 1918 roku do sierpnia 1919 roku. W międzywojennym czasie cerkoł funkcjonowała jak parafialny grekokatolicki chram. Po wyseleniach ludy w 1947 roku cerkoł opustoszyła. W 50-tych rokach hosnowana była przez rymokatolicką parafię w Komańczy. W 1961 roku cerkoł zaperto, ale dwa roki późniejsze przekazano jej prawosławnej parafii w Sanoku. A teper cerkoł jest filią prawosławnej parafii w Komańczy i dalej hosnowana jest też przez Lemkiu.

Czujemy się w programie Register Zabytków. Za nami pierwsza muzyczna przerwa, ta pierwszy informacje i procerką w turjańsku. No, pozycję subiektywnej radiowej listy zabytków Lemkowyny. Cerkoł w turjańsku jest drewnianą cerkłą, wozneseną na podmurowaniu złomlenego kamienia na hlinianej zaprawi. Podmurówka wyrównuje nachylenie ziemi w zachodnią stronę. Osnowa cerkwy jest dubowa na kamiennym podmurowaniu. Wkryta jest uskim fartuchom obytym blachą. Podmurowanie pod prytworą nie jest złączone z resztą podmurowania. Zrób cerkwy zrobiono z jaleciowego drewna. Zrób ścin ołtaria, chramu wiernych, babęcia i diakonikoniu sud rywnoj o wysokosty. Plan cerku jest tridilny. Cerko składa się z kwadratowego ołtaria, zapertego trybicznie od schodu, a po jego bokach, północnym i południowym, dostawlene są dwa diakonikony, też trybicznie zaperty. Chram wiernych woznesiony został tak samo na planie kwadratu, jest jednak szerszy od ołtaria. Od zachodniej strony dobudowany jest uższy babenec i równy mu szerokosty prytwór. Ściny chramu oszalowane są doszkami, zwieńczone są dwustrefowym wydatnym gzymsom, nadwychladowym i nadokapowym. Nad hołownym wchodem w nadporoży jest odtynok profilowanego gzymsu. Do wkoła diakonikonił gzymsy są sfazowo profilowanych bel. Kiedy idę o brył cerkły w turjańsku, no to tak, nad ołtariom, chramom wiernych ta babęciom pomieszczono na pandatyłach osmopolowy bani. Pandatyły są to elementy skliplinia wydiwychniatych trikutnych form, co dozwala na perejścia od prostokutnej osnowy do bania z toho wkrycia bani albo samego pitbanenyka czy barabanu bani. Pandatyły zapełniają prostor medże pitporożnima arkadamy, jak łuczat susidni stopy pitbaniowego kwadratu. Pandatyły hosnowane były w wizantyjskiej architekturze, a rozpowszudzili się na cały Ruś. Były hosnowane w renesansie, początkowo w Italii, pak w całej Europie. W prytworze, w diakonikonach, połały są płaskie. Dach na cerkwy jest wielopłaszczynowej o spilni kalenyci. Na kalenyci pomieszczono trzy wielkie baniaste wieżyczki na sygnaturku, jakie akcentują wnętrzne prostory. Okap na dasi jest zdwojony. Nad diakonikonami nachodzą się szatrowe dachy o sferycznym profilu, zwieńczone baniastymi sygnaturkami. Strzelisty łyżyczki nad każdą z części dachu cerkły łączą cybulaste hełmy z prywatnymi litarniami i zwieńczone są krestami. Dachy i bani wkryte są plachą. Seredyna cerkły wkryta je prywatnym osmopolowym skliplinią z szerokimi fasetami. Przy zachodniej ścianie znajduje się muzyczny chór z parapetem z wystupą. Ikonostas pomieszczono na niewielkim podwyższeniu z porochową belką przykraszoną lambrekinowym ornamentem. Wchodzę do cerkły, pomieszczonej od zachodniej strony, wedle do babęcia, popereczony jest kamiennymi schodkami. Hołowny dwery są deatancetowiczny z zamką osadzony na bicznych płaszczynach bel i przykraszany są okuciami. Obik cerkły woznesena jest drewniana dzwinnycia z topołoramowej konstrukcji. O ścinach schodjaczy się do seredyny. Jest tripowerchowa i pionowo oszalowana doszkami. Jej dach jest szatrowy o sferycznym profilu, zwieńczony baniastą łyżyczkową sygnaturką z prywatną litarnią, na której pomieszczony jest, jak i na cerkwy, kuty krest. Na wysokosty pojednych powerchów dzwinnyci pomieszczono płytko okopowe daszkę. Wszystkie daszkę ta i hołowny dach są blaszane. Osnowu dzwinnyci osłoneno fartuchą. W ścinach dwóch wyższych powerchów, tych na dzwony, pomieszczono niewielkie wychladczyki, pryciaty w doszkłaniu. Wchód do dzwinnyci mieści się od schodu.

Wracamy do programu i do cerkwy. Tym razem cerkwy świętego Michała Archanioła w Turjańsku. Od dnes obiektu ze zwaniem zabytku Radia Lem FM. Na dyrżawną listę zabytków w Polsce cerkwa została wpisana w 1985 roku. A jak już było wspomniane, cerkwa z Winnycia i ciła cerkowna obszar razem z reliktami z przycerkownego cmenteria w 2013 roku zostały wpisane na światową listę spadkowiny UNESCO. Kiedy chodzi do seredynu cerkwy, to chram wiernych i babynec sąd jednoprostorny. Medże nima jest porich, a wyżni czasto oddzielony sąd to te dwa pomieszczenia prostą ścinką podtrzymywaną przez imitacyj dwóch pilastrów z doszczok kryjuczych zruby ścin medże chramom wiernych i babyńciom z listą kołyma werchnima zwieńczeniami, co inaczej kapitelami. Ołtar wozneseno o jeden stopień od porochu. Oddzielony jest ciłkowyty ikonostasom. W babynce mistyć się nadwiszany muzyczny chor o prostym parapeti z pełną balustradą. Wchód na chor jest też pomieszczony w babynce. W ołtarii chramie wiernych te babynce połały sąd osmobiczny doszkłany z szerokima zrubowymi fazami na styku z ościnami. W prytwory i diakonikonach połała jest doszkłana i płaska. Wyglady w cerkwie są prostokutne, zaperte od góry łukom, wytiatym w nadporoży. W północnej i południowej ścini obok diakonikoniów pomieszczono niewielkie osmobiczne wyglady. Seredyna cerkwy przykraszona jest polichromią z 1898 roku, imitującą kamienną podkładkę. Dołom płaszczyny ścin są marmoryzowane w temnozielonym kolorie, a chorom jasny rustykułany. Na północnej ścinie w prostokutnych obramowaniach namalowane są postaci świętego Antona Peczerskiego i świętego Feodozyja Peczerskiego. Na południowej świętego Kiryła i Metodocha, a na bani wydnieje święta Trójca z osmoma anhełami. Polichromia na ścinach wkryła skoryszlu malarską warstwę ornamentalnego typu zrobioną na gruncie i paskach połotna. Po seredynie ołtaria pomieszczony jest prestił z baldachimem spertym na stopach z 1895 roku. Frontale dekorowane jest z trzech storin z paneli z symbolicznymi olejnymi obrazami na doszczki. Wira nad jaj lubą, Eucharystia, ta tajemnicia jawlenia ta spasienia. Tabernakl ma dekorację w formie czterech ikon olejni malowanych na blasi, z jakich zachowane są dwie. Jezusa Chrysta ta obraz złożenia do grobu. Zaprestolna ikona malowana jest olejni na połotni, pochody z 19. stulecia, a przedstawia czudo w blacherny. To nowohorocka wersja ikony pokroły, buducza pamiątką objawienia się Bohorodyci w cerkwie w blacherny. W schowku prestołu znajdują się dwie płaszczeneci, jedna obustronna malowana olejni na połotni dwacetowiczna, druga też jest olejna, ale już jednostronna, z początku 19. stulecia. W naroże ołtaria stoi żertłennik z 19. stulecia w typie barokowego ołtaria z ostopami. W chramie wiernych i babynce ściny i połała są polichromowane. Malunki przedstawiają architektoniczną podkładkę podobnie jak w ołtary. W bani namalowano Świętego Ducha w okrużeniu czterech ewangelistów. Na osi chramu wiernych przedstawiono drogę do Emaus. Na północnej ścinie namalowana jest wtecza do Egiptu, a na południowej dwie sceny. Jezusa Chrysta w chrzcie Maryi i Marfy, a dołom miłosierny Samarianin. W zachodniej części chramu wiernych rozmalowano postaci Świętego Wołodymira i Świętej Olgi. Co namalowano w babynce? Doznacie się już po chwili muzycznej przerwy.

czujemy się zaz i od razu wracamy do malunki w cerku w Turiańsku, a dokładniejsze do malunki w Babynce, bo tam namalowano kreszczenia Rusy i Jezusa Chrysta w rymkiewskiej chorzy. A w bani wydynije wielofiguralne przedstawienia pokroły ze światem Epifanyją i światem Andryją Jurodiwym. Biczne ołtary w narożach chramu wiernych sąd w barokowym typie, pochodzą z początku XIX stulecia. W południowym pomieszczono ikonu na połotni świętego Michała Archanioła, a na zwieńczeniu chustu świętej Weroniki. W północnym ołtarze pomieszczono dwacetowiczną ikonę świętego Mykołaja. Na zasuwie ołtarza jest ikona Bożej Matery na doszci. Byty może jest wisencetowiczna, a nawet może być datowana skorsze. W zwieńczeniu tego ołtarza znajduje się ikona świętej Rodyny na połotni. Ikonostas pochodzi z pierwszej połowy XIX stulecia. Wyposażony jest też w ikony z 1891 roku. Zachowana jest inskrypcja od strony ołtarza, jaka decyduje o wykonaniu malowydeł i założeń. Autorem był Josip Bukowczyk. Wintisz jest autorem figuralnej polichromii na ścinach cerkwy. Charakterystycznym dla jego malarstwa jest rozbudowana kolorystyka, głęboki świtłotin i realistyczny anatomiczny detal drobnicia. Bukowczyk tworzył w XIX-wiecznej manierze zachodniego akademicznego malarstwa, adaptujący to warsztat na potrzeby cerkownych przykraszeń tego regionu. Ikonostas jest trzyczęściowy ze zwieńczenią. Nad ażurowymi carskimi wrotami z motywem winogradu pomieszczono ikonę Tajnej Weczeri, a nad nią jest ikona Jezusa Chrysta, archiereja, autorstwa Bukowczyka. Jego pędzla są jeszcze ikony z przedstawieniami proroków i apostołów. Reszta to współczesne ikony. W rokach 1990-1993 widniato konserwację bicznego ołtarza świętego Michała Archanioła. W 2002 roku przeprowadzono remontowe roboty w serdecznie cerkwy przy ustabilizowaniu podłogi w chramie wiernych ołtarzy i w diakonikonach. Zachowano przy tym stare doszkłania. Zrobiono częściowy remont podmuriłki w południowej części chramu wiernych. Odremontowano też wojścia do cerkwy zrobione z kamiennych stopni. W 2003 roku podjęto roboty przy zniszczonych doszkłaniach bań w serdecznie chramu wiernych i ołtarzy, ta roboty przy wincy z rubu ścin. W związku z tym, że blaszany dach się mieściami rozchodził, zaczęto go też w 2003 roku remontuaty. Najpierw w ołtarni czasty, a ciwist skończono w 2005 roku. Wkrycia wymieniono razem z doszkłanią na ocynkowaną blachu. W 2009 roku zaczęto remontuaty dzwinnyciu. Zrobiono punktowe fundamenty w rochach, też wirou wału z przełożeniem kamiennego podmurowania. W tym roku, w 2015, cerkwa dostała dofinansowania z Ministerstwa Kultury ta Narodowego Dziedzictwa z projektu ochronienia zabytków na remont, konserwację ta montaż alarmowych systemów. 280 tysięcy złotych. Z 30 roku XIX stulecia pochodzą najstarsze pomniki zachowane na prycerkownym cmonterii. Kamienny i żeliwno-kamienny pomniki i kresty przykraszają inskrypcje pisane azbuką i też łatyńskimi literami, ale zwłaszcza po rusku. Są też inskrypcje po polsku i po niemiecku.

na Stoden hosnuwana jest zhydni z jej przeznaczeniem, jak sakralny obiekt. Przy cerkowny cmontir też jest hosnuwany. I dnes to bude wszystko. Zajchajte da koli i do Turjańska. Zaklaneje hyn turystiu z ciłoho świta i nie trzeba stojate w czerwi, żeby wojcie do seredyny. Dziękuję za uwagę. Byś dłała Natalia Małecka-Nowak.

Nasze i ne nasze. Predstavljamo muziku, kulturu i ljudi. W każdą niedzielę wieczór od 8 do 10 Krasni prosit Roberto Lombino.

i tą pieśnią, która nie może chybić na żadnej rusyńskiej podii, się skończyła stricza, albo pierwsza część, oficjalna część stryczy z nachodu 15 roku działania Združenia Rusyno.cz, Rusyńska Inicjatywa w Czeskiej Republice. Po tym jeszcze była after party, na której się jilo, pilo, śpiewało, tańczyło. Jedzenie tam było jak na weselu, a atmosfera była też bardzo przyjemna, ale w czasie toj after party jem nahrał też bisidu z członką ansamblu stolicznego dżilka, którą wam ponuknu za tydzień. No a dumałem, że się zmistyć cholem iż jedna pieśnia, ale mamy do dyspozycji 90 minut, a to już teper dochodzić. Także się z wami praszczam. Dziękuję wam za uwagę. Czekam nieterpliwie na wasze komentarze, dumki, przypominki. Adres roberto@lem.fm do waszej dyspozycji. Piszcie śmilo w budjakim słowiańskim języku. Możecie też po angielsku, po niemiecku, po taliańsku. To są trzy języki nesłowiańskie, które też całkiem dobrze rozumieją. roberto@lem.fm. Dziękuję i za tydzień już się możecie cieszyć na wece muzykę z moim komentarzem i, jak jem powiem, na besidu z członką ansamblu stolicznego dżiłka z Wielkiego Lipnika. Z Prahy wam życzę dobrą nic. Nasze i nie nasze. Przedstawiamy muzykę, kulturę i ludy. Każdą niedzielę wieczór od 8 do 10 graśni prosyt Roberto Lombino.

0: Prychodził tam akurat nie z Osanoka, mama w Bilanci, w takiej zbocci mieszkałej, małej. Jak my łatru zaczęły robić w czorni, w botnim, my chowo z łatry ładowały. I przyszedł ze świta i widział chowo z łatry postawiony, mamy na kredencyku, tak na stojat. Tak na widok, żeby nas pomyć mamy. Komiroczka serca. W komiroczci zabyty świtom, z poczesnego miścia, z samego myśnika, głos watry mnie przywitał. I głos ze stareńkiej grudy, neje ciasunku i neje, nej choć trud twój ze mną bude. Mamo, jak mało oddach ja mam serca.
1: This should be played at high volume.
2: Brat skład 2005, a jak? I hard rap.

ode mnie. Czy naprawdę ty los smutki, żeś idziesz tu samo.

janym chcą wkazaty, ile szyty tobi dumek, a w tym szytkiem najwyższe znasz je to, choć ty blisko, że na morzu wyterty z twoich ust jafy.

0: Łotugiński rajon, Peremożno je seło.
1: Seło Peremożno je.
0: Gambal.
1: No.
0: Iwan.
1: No bo Todor. To szwagier. Mamy dwóch syni, Petro i Mikołaj.
0: To Petro chyba.
1: Siostra moja, to siostra moja tam była, że tym maniem gambalom oddana. No Nowyczko, Nowyczko to była moja mama. Moja mama z Nowyczka, Nowyczka się pisze.
0: A od kogo były?
1: No z Czarnej.
0: Czarnianka, tak?
1: No.
0: Tylko ja pierwszy raz im to czuł, ale jest takie w Świetnicy było ciż.
1: Może jest, może i było, bo oni wyjechali do Rosji, no tak. Ja to nie wiem, że do Rosji wyjechali, to też się zostało w Świetnicy, tak jak nam w Świetnicy mieszkali.
2: Kiedy oni wyjechali do tej Rosji?
1: Kiedy nie wiem, w którym to roku było. To tak szybko, jak szybko jechali. Czekaj.
0: Ale najpierwsze było, że w sorokowym roku wyjeżdżali na kotry.
1: Nie, to późniejsze już to jechali.
0: Dobry, ale w sorokowym czyż wyjeżdżali?
1: Wyjeżdżali. W sorokowym wyjeżdżali, się dużo wertali potem. Ze sorokowego roku. Bo i Klekiuczany jechali, to się dużo powertało Klekiuczany. To zamboja, to ta moja
0: z Klękiłka.
1: No z Klękiłka, to się dużo powertało. No ale Czarniany już, kotry pisze, to się nie wernuły, nikto. Oni piszli już późniejsze, bo to išli, pierwsza tura była jakoś tak ochotniczo, nie? Ty znasz, to było, jak przyszli Rusko, jakie tam cudo robili, seli. Matko Bosko.
0: Koli?
1: Jak mali jechać do Rosji, obiecali, że tam bude, to ludzie tak się schodili, to też mali jechać, nie? Śpiewali, czudowali. I kołysanko robili, tak zawieszali łańcuchy na drewa i baby się nawet kołysali, to znaczy taką małe ścicho, że jechali do Rosji. A potem, co było? Ja moja siostra pojechała, mama tak płakała, ja strasznie chciała jej puścić. Ale nie posłuchała, gdzie się jechała, jak pojechali, to za... Не знаю, як то було, що це комусь передала, чи що, щоб і принесли хліба. Бо вже мали що їсти там на дорозі. А то мама всі пець хліба пекла, там масло і сирено робили, і няню занесли. Але де то було, яким то вони там міщі наш, чи там на стаці мешкали.
0: А де, по польській стороні ще були?
1: По польській стороні ще були. No i prosili niania, Wernysia, to paraska i było imieno Wernysia. Nie posłuchała, binna.

0: A z čoho oni žili, tamto ľudí, to tí ľudé?
1: To, jak tam prišli, to kilo zerna na den zarobili. Jak tu byli na Ukrajině, kilo zerna jim dávali, paráska, jaká byla bída. A jak přišli tam, to nebylo nič nemalé. Tak ona hovorí, ani trávka nikde nebylo, všetko ľudé žili trávu. Bo nemali se jisté. Niče nedarobili. A v Chosku byli sádru, znáš, tam bližičko, nedaleko. To jabka padaly, oni tam nezbírali. To išli smoky traktorami, privoľovali toto jabka, že by ľudia nezbírali. To chodili, králi. Píšli jsme, ona píšla s myškami, píšlo jich 30 těch sešitků i na sanočník. Sanočník zbírali i tam Šnejčané na druhém seli byli Šnejčané i robili olí, bo to doma Šnejci robil to olí i tam přišel to tyž.
0: A kdo to robil, to olí? Jak se zval?
1: Čekaj, Vaňo, vidíš, on byl listonošem. Vaňo. Já se nemůžu se dohádat. No i ona hovorí tak, Marin, vy pizniše přijdete, vy tam jíte tom doriškom, budete jíte a i tam bude sanočný a my tam budeme. I kazala vžáty Miška. My pít pazuchu, Miša vžá pít pazuchu i Anna. Jdeme tom dorohom, jde jakýsi chlap. Matko Boska, já to Mišak šmarila, Anna ty šmarila, já nepídu krásty, ještě to rozsížu, já přišel, že mu kráva, ne. Šmarili jsme, píšli jsme, dýšli jsme, ale tot chlap perešel, konec, nic nám nehovoril. To byl ruský jakýsi. Mu tam přišli, a má Paráska hovorit, ta dema ty Miška, já pán Parásk. Išel jakýsi chlap, ty mu žali, pamatali Mišku, bo jsme se bojali, bo myslí, že jdeme krásty, ne. I ještě přijdeme do areštu tu na zamknut, já nepřišli ze zachodu tu do vás. Oni chodili bín, králi noč, nočami chodili králi, bo nemali što jisté. Mali také, jaká chyža byla na škýlku za něho, tak mali kuščo poľad. Tam bylo také kuščo kompery, kuščo také jarinu, kuščo se mali kompery. Bo přijde, že má kompery u kopana. To má v takým saročku, může jak to toho pokolina, tam kušiša bylo. A to kompery tak nedobro tam bylo, jak to dávali, to dávali jen na ten deserový pomysločka, bo nemali, znaš, po kušičko, jak hostinu robili. A hostinu robili moment, všetko se raz dva poschodili. Moje jak tam přišli, to se všetko raz dva se poschodili, raz dva se byl zastali, ani už to bude už mali. To jistě, ale z počátku baš bydu, ale Paráska nosila s děnčem a mi noh pozruší se, oni mala i se plaká, mamuši čoho, já vás neposluchala i se, mamuši čoho, já neposluchala, mi tak opovídá, že se. Až to Bartáka tak, a ještě nachvalili to ty ruské, a taká poli byla Virchanovská, i se Anna Štalina žije, daj mu, tak jak prišel to, tak znaš to Rusko, tak už tak mu špívali a strach bosky.
0: A kde to bylo ještě, v Čárni?
1: V Čárni bylo, a já.
0: Što, špívali za Stalinom?
1: No, Anna Štalina žije, daj mu Bože zdorovie, tak špívali i špívali, jak prišlo Rusko, bo se tišili, že Rusko prišlo, že už budu mať tam carstvo, a oni mali tam peklo ještě hirše, bo nemali što jisté, ani nič. Byla bída taká strach vosky. Zpočátku mali strašně. Ľudia s hovodom puchli, hmerali, bo nemali što jisté.
0: Ale to vám všetko povíli to ty ľudé, tak? Sestra vám povíli.
1: No já, povídali všetko. I taká Anna od Petra Matičáka, naša sešitka z Čarnej, kadala, bože, čoho naše ňaňa tak byly durno, doma všetko mali jsme jisté, sovonina byla i všetko, i savo, i sovonina se svým už bylo, a tu ne je pan nič. I čoho oni píšu, už takto to ľudia plakali, už teraz, jak tam jim lípše bylo, tak už znali, že perešli už bídu, nic počátku, pan veľkú bídu perešli, nedaj bože. Čekáte, pověk, já služila s toho Němča Štefana, to, jak mě vžali, mali brati do Němezni.
0: Vžali vás na robotici?
1: Mě nebrali, bo mi robil to Šnejnici Štefan Kuzmiš, vin mal mamu Němku. Tata mal Lemka a mama byla Němka. I vin mi robil křečku bez Arbajcan, što já hneho byla. Шниріці, де пішом до Німець, там не вон була. То знаєш, тут я волію йти до Німець, бо я там ще там наробила, як дикі осем. Шутко і корови були, кінь шутко на моїх руках був, а я мала 16 років. Та як поле шутко робила, а він був гайовим. Вона була аркушерком, полька. Вона була. Він мав польку ти жену, то Штефан, тот син, а він ще Кузьми писав. То знає, не буду оповідати, бо то за дуже того гадання, що я там прижив, волям іти до ними. Вона мені виділила так дві скобочки хліба на вечерю і дала мені вежечку цукрю і до гарбати. І, а прийшла його мама. Гон до нього і віділа, що вона мені так дає, не то-то їдло. І так хвом покривалася, то-то його мама. А я ходила гон по воду. Зимі возила на саночках, мам під вантавок такий, знаєш, застунні, а то воду скавалась іти. А гріті мав такий возок зробив, знаєш, так дробинки, як то візк, так, як возок був великий, він такі мачички зробив, що на ту бочку, на вантавок. Я вкладала. Як їм прийшла там рано, і вона мені говорить, так, Марішенько, поїла си вчора на вечерю. Вона по-польськи гадала, яка. Так я порушала плечами, що буде й гадала. Бо то була її синова, той німка. Але полька була, але недобра була гривна. Хвором була, ну, ходила боса на поле. То на обох ногах ще ми зробили, то обирало ще ми там. То знаєш, то, що я, як я йшла до Чарно, то йшла там на руках і на колінах, прес гору я прийшла, прийшла.

0: коні, і корови, і швидко поляка.
1: No, a pamiętacie, jak was weselali?
0: Pamiętam, kuliak, tam żył. No. Prišli i kazali się zbierati, ale nam dali male zmieszwi wiz i dali nam jeszcze jedno, drugi wiz.
1: A kilka was było w chyrze?
0: To było nas inni, bo dzieci było inni, ta... Czekaj. Mikołaj był, Stefan, bo prišiel dvoj Stefan. Mikołaj, Stefan, Andrzej, ja. No i mama, i niano, i taki mamin brat jeszcze był. A Mikołaj potem my tu prichal, to już piszą, wyszał żenu doma. Prawie to 46 roku się ożenił Mikołaj. I był u nas razem z żeną, a potem jak już nas do stacji, my tu prichali, to już piszą o synie. Piszą z nim, z jej rodzicami. To do Toszowic wszystko przywezli.
1: Wszystko ste piszli do Toszowic?
0: No.
1: Ale jak was weselali, to kiedy was gnali?
0: Przez ropu i do Gorla nagnali.
1: Przez ropu? Ale no. Kiedy do tej ropy?
0: No to i jak się išło bez... Czekaj. To gdzie ja my jechali, to nie ľavo, ale nie znam nam, żeśmy jechali. Żeśmy przyjechali do Gorla, ale przez jako ty seła, to ja nie znam.
1: Ale to byste, a gdzie byście żyli? W Czarni czy w Świętecie?
0: W Czarni. To byłem samo Czarniane jechali. No i przyszli do Gorlic, to brali tam chłopiu. Brali na tam, co si tam wywiduali się, nie? Bo im moja niania też żyli, ale niania dala, ja... On się wszystko wywiduali, co tam, jak było, coś nam tu, kto robił krzywdę, albo co. No ale niania powiedział, nic się nie przyznali. Ale rozmachnął się, że ich nie, ale nie chciał niania. A drugi chłopi zabierali i nie pustili. No, z Czarno nikogo nie było, nigdy. Ani Jaworzny, ani nigdy, nic nigdy. Nie interesowali się niczym, znasz, to nikt to nie oskarżył. A ze Szynieci był mi słodko, to Korwisz był Jaworzny. I to żena piszła sama, ale go zabrała i tak to udało, tyś z stacji Szynieczanów.
1: No ale gdzie to, z której stacji?
0: No, nie znam, gdzie oni byli, na stacji tych Grybowicy, Szynieczanecy, czy gdzie tych Gorlicza, bo nas do Gorlic przywezli. I z Gorlicza potem na pociach. I potem po Święcinu wszystko zganiali, no to już bude, chyba nas biorą tam, to nas popalianie. A oni wszystko brali, wszystko my się tam kupali. Kupali nas tam po Święcinu. Pustili z powrotem. Nie za drogą było, tak bajka, to się znali, jechali wojako, to gdzie byli, widzieli, że kopaszina stojała, nie, to pociąg się zatrzymował i lecieli każdy z kubów z tych kopiów. Bo korowom nie mali co dawać, bo to kilku nabierasz do pociągu. Bile było, ale bajka było, bajka. Ty gadam, że jakośmy zajechali, dawali dzieciom i cukierku, choć przychodzili tam, a jak babę korowę zdejli, to przychodzili tam Polaka, to dawali. Młoko, bo to mali się młoko, oni to wolewali, a nie było komu żaty, nie? Bo dego mali trzymać na pociąży. A my tu przyjechali, Boże. Nie było nic, ani dwery, ani wikna, ani na ziemi spali. Na słowami bo nie było.
1: A gdzie was przywezli?
0: Do Toszowic.
1: Ale tu na stacji, gdzie do was była
0: dwa? Wizdanowi.
1: I kazali wam iść do Toszowic, czy jak?
0: No, wszystko, mali już gdzie, kto ma iść, które rodziny, gdzie mają dzieci. A Szczarniany było dość niż w Toszowicach. Czekaj, Paduchowicze byli, Paduchowicz Paweł, Paduchowicz Stefan, to jedni, jedno i Stefaniak, i my, i Peregrin Petro był też. Było paru tych Czarnianych jest w Toszowiczach.
1: A z innych seł?
0: A z innych seł nie.
1: Nie było?
0: Nie. A resztę porozumiałem, na Gawronach dużo jest, Lemkiew, Gwizdanowi. Все порозстелювали тим людям. А біда та й, але що, швидко не пережили. Був охоз'як вдома. За німців був охоз'як. Втікали ми до лісу, гліші ми ночували, бо нас мали до роботи, мене зіймали. Жали до бараків, до бабрунари, ночували в бараках. Потім казали нам копати 10 метрів довго і на 1.50 метрів глибоко. Такого копу ми копали брунари. Я і такий Трофко Матичак з того року, ти ж от що я мала? 17 років. Тому що з нашому викопали німцю, мені відходив, клапка в нас по хорветі, гуд-гуд, що ми так разу зробили. І як, чекай, то було нам, чи то за місяць було, то давали або шалику давали, знаєш, або цукерку, або чоколаду, за то теж робили, знаєш, таку заплату давали німцю. А як ще люди робили, то знаєш, що того накопали, що того копів, матко воска.
1: A koli to było?
0: No to było jak wojna była, nie?
1: Ale to przed Ruskyma,
0: tak? Przed Ruskyma.
1: A pamiętate, jak Ruskie przyszły? Że Niemcy piszli i Ruskie przyszły?
0: No to pamiętam, że przyszli i to wszystko chciały do Rosji, bo tam bude raj.
1: A kilku ich przyszło do seła? Jeden, czy wece?
0: Nie, było ich dużo tych Ruskich. Było.
1: I gdzie oni mieszkali?
0: Oni przyszli i piszli, i potem zaś przyjechali. Nie mieszkali.
1: I od razu się ludzie podpisywali?
0: Nie zaraz. A jak tam nachwalili, jak tam bude, to potem się zapisywali. Tak.
1: No ale jak to? Jeden pierwszy się zapisał i za nim inni iszli?
0: No a jak? Taki Boniowicz to był brat, to musi z Gauron Matycz, mojej bratowej mamy brat. Boniowicz Osip, to był najkomenda szutka.
1: Czom?
0: No był szutka win horno.
1: A piszą sam?
0: Piszą. A jak my pan przyszedł do tego seła, to my piszę do niego, bo to tam moja wieczna siostra była za nim oddana. Tam piszła do siostry, nie? To tam był na stole to jak to się jeli?
1: Lenin.
0: Może go rzeczy.
1: Już to mał?
0: Mał go na stoli, tak pił. Znaczy, takie
1: pił Lenina?
0: Pił Lenina mał na stoli. Tam obraza nie było tych chorzy. Gdzie to był Osip Boniowicz. A w innych chorzach to były obrazy ku typu Matka Boska i Łucznika Mehary, gdzie było obłonina, to do obraz. A win mał Lenina na stoli. Ja przyszła do Paraska, ja mam Paras. A czego win ma tam Lenina? No. To bo win za nim był, bo win ho ściak tu, na taką widu naszą. Tak mu chwalił, że tak będzie dobre, a potem płakał. Ale co, słuchaj, oni od razu przeszli na komunistów. Byli, że tam było dobre. To mali szutko. Który przeszł na komunistów, to mu było dobre.
1: Znaczy, co mali? Jedło?
0: Jedło mali. Im było szutko winno, a tom drugomu nie winno było ani jabłko spidzie, bo ani siatej. Tak było.

Hej, witam. Głębki. Się bardzo raduję, że mogę do was powiedzieć parę słów w naszej mowie. Kazimierz Kutz.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, večero.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosy dnes Severian Kosowski.

słuchaj, słuchacze, słuchacze LEM FM. LEM FM to twoje radio. Moje na pewno. Slawko Trochanowski.

0: Tuvem Kinske Radio.
1: LEM FM.

No i witajcie po przerwie. Nadzieję się, że muzyka, jak czujecie, wam się lubi. Ja się staram taką muzykę dobierać, żeby ona była pro was dobra. Dorusmacze, jeszcze zazeramy sobie do kartki z kalendarza na tak zwany netypowy świata. Między innymi Agnieszkę, Międzynarodowy Dzień Ograniczania Kraks powiązanych z żywiołem, jak każdego roku można stryczać z tymi przypadkami, między innymi jak z tych tornad, pożarów bliższych. No, pierwszy raz to den był świadkowany w 1989 roku. Organizacja Zjednanych Nacji to przyjęło, a w Polsce ono tak jak raz od 2009 roku. Desy tam do kalendaria głoszło. Okrem toho, dneska den medycznego ratownictwa, także to wszystkim medykom, ratownikom żyłamy. No, w tej nielegkiej roboty, w tych nielegkich czasach wytrwałosty, no i toho, żeby wasze pensje išli furt do góry. Okrem toho, Międzynarodowy Dzień Chodzenia w Gierku, to też dnes, także to kiedy elegancko chcecie wyglądać, to Gierok, cyta, jak byś idują na Priaszyszczyni Ancuk, sobie możecie wdity, pity, desy do roboty cyna i lipsze, może na sztodyn chodzite w Gierku, tak to udy. Jak lem prydete dochodź, to na pewno ciszyte się z tego, że sobie taki swobodny dres wdijete. Dorosłacze, to dumam główne takie dne typowe dny świata, jak ja bym chodził dnes wam powisty, przypomnuty. A my idziemy za dalszą dobrą muzyką o paru minut werno i sobie posmotrymy, o kotry to nam się zaran sereda zacznę, a zaran już den uczytela, den edukacji. Także to wszystkim uczytelkom, uczytelom zaran budeme lem od rana żełaty.

0: Nie było, a je. W kince sme się doczekali.
1: Tu wam kińskie radio.
0: Lemkiewski głos w twoich uszach.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pohrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

tym wszystkim powiem, że chęciarz lidije, prawie każdy lemko z zachodu durije. Nowa moda teper, wszystkich preonacat i nasy młody barsia tam polaczat. Stary

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.

0: Komar kosyt.
1: Komar kosyt.
2: Muszka zagrapuje.
3: Komar kładę do kiboczkę.
4: Muszka pretoptuje.
5: Komar mózgu zagaduje.
6: Radby się żonety.
7: Owatrejk rymiruje.
8: Radby drużbą
9: buty.

0: Nie było, a je. W kińcy sme się doczekali.
1: Tu wem kińskie radio.
2: Lemkiuski głos w twojej chyży.

Prychodził tam akurat nie z Osanoka, mama w Bilanci, w takiej zbocie mieszkałej, małej, jak z łatru zaczęły robić w czorni, w botnim, z mychoło z łatry ładowały. I przyszedł ze świta i mówił chowo z łatry postawiony, mamy na kredencyjku tak na stojat. Tak na wido, żeby nas pomyn mamy. Komiroczka serca. W komiroczci zabyty świtą. Z poczesnego miścia, z samego myśnika, głos watry mnie przywitał. I głos zo stareńkiej grudy. Neje, ciasunku, i neje. Naj choć trud twój zo mną bude. Mamo, jak mało oddach, jak mam serca.

0: retransmisja w Radiu LEM FM.
1: Dzień dobry, witam Państwa na naszym spotkaniu. Bardzo się cieszę, że tak licznie przybyli Państwo na tę dyskusję. Ja nazywam się Piotr Majewski, reprezentuję Uniwersytet SWPS. Zanim zacznę przedstawienie moich interlokutorów czy osób, które będą uczestniczyły w dyskusji, mam ogromną prośbę do pani dyrektor Magdaleny Wyrblewskiej, dyrektor Państwowego Muzeum Etnograficznego, o tutaj podejście na scenę. Społeczność łemkowska chciałaby bardzo podziękować za cały trud, wkład.
2: Tak, to może ja w imieniu tutaj całej społeczności łemkowskiej, która dzisiaj jest tutaj obecna, chcieliśmy pani dyrektor bardzo podziękować za możliwość, by ta wystawa powstała, wybrzmiała, by była, że otworzyła pani nasze drzwi. Bardzo, bardzo dziękujemy w imieniu tutaj wszystkich Łemków zebranych. Dziękujemy.
3: Dziękujemy. Takie nawyki dyrektorskie, tak? Wzruszenie odbiera mowę, totalne zaskoczenie, ale chciałam tylko powiedzieć, że to ja serdecznie dziękuję. Dlatego muzeum to szalenie ważne, że okazaliście nam takie zaufanie, ty Michale, że zgodziłeś się na tą szaloną przygodę. Bardzo ja jestem wdzięczna i zespół Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, że ta wystawa mogła się tutaj odbyć i że przy niej zgromadziła się społeczność, bo to jest chyba dla nas najważniejsze. Dziękuję serdecznie za zaufanie i współpracę.
1: Dziękujemy. A teraz chciałbym przedstawić osoby, które wezmą udział w dyskusji, może tak w kolejności od Państwa lewej strony. Pani profesor Lidia Stefanowska pracuje na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Lingwistyki Stosowanej. Jej badania dotyczą komparystyki literackiej oraz szeroko pojętej kultury i sztuki Europy Środkowej XX i XXI wieku. Pan Jerzy Starzyński, Łemko, historyk, animator kultury, badacz, dokumentalista, choreograf, działacz społeczny, założyciel łemkowskiego zespołu pieśni i tańca Kyczera, pomysłodawca i dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego Świat pod Kyczerą. Dr. Michał Szymko, doktor nauk humanistycznych, absolwent historii sztuki, ukrainistyki i dokumentalistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w badaniach nad sztuką łemkowską, rusińską, zarówno w wymiarze naukowym, jak i popularyzatorskim. Kolejna osoba, pani Oksana Graban-Lichtańska, działaczka łemkowska, inicjatorka i koordynatorka projektów społeczno-kulturalnych, przedstawicielka współczesnej literatury łemkowskiej, autorka wierszy, bajek, piosenek oraz opowiadań osadzonych w realiach łemkowszczyzny. I wreszcie pani Natalia Małecka-Nowak, z tych Nowaków, związana z sektorem kultury i mediów mniejszościowych. Od 2014 roku działa w Stowarzyszeniu Ruska Bursa w Gorlicach. Od 2020 roku jako przewodnicząca zarządu współtworzy rusińskie media, przede wszystkim łemkowskie radio i portal LEM FM. I może na początku chciałbym zacząć naszą dyskusję od takiego bardziej generalnego spojrzenia z lotu ptaka. Otóż chciałbym się odwołać do pewnej typologii zaproponowanej przez katalońskiego socjologa Manuela Castelsa, który wyróżnił trzy typy tożsamości. Tożsamość oporu, tożsamość legitymizującą jako pierwszą, tożsamość oporu i wreszcie tożsamość projektu. Ta tożsamość legitymizująca to jest tożsamość taka trwała, zinstytucjonalizowana, przekazywana przez pokolenia na pokolenie w ramach danej grupy. Tożsamość oporu to jest zazwyczaj tożsamość, która jest skierowana przeciwko różnego rodzaju grupom dominującym, kontrhegemoniczna, jakby Gramsci powiedział, bardzo często budowana w perspektywie mitu ofiary kontra społeczeństwo większościowe, które prezentowane jest w tej narracji jako oprawca. I wreszcie trzecia tożsamość projektu, to jest ta tożsamość, która cały czas się rekonstruuje, wykorzystuje nowe elementy kulturowe czy tworzy nowe elementy kulturowe. I w kontekście tych trzech elementów typologii chciałbym Państwa zapytać z Waszej perspektywy, jak współcześnie wygląda tożsamość łemkowska? W której z tych trzech typów najwięcej Państwo widzą współczesnych Łemków, czy odnajdują tę tożsamość łemkowską? często bardziej właśnie ta tożsamość już trwała, przekazywana, legitymizująca się, czy bardziej ta tożsamość budowana w kontrze do tożsamości grup większościowych, czy może tożsamość właśnie, która cały czas siebie poszukuje, współtworzy, rekonstruuje.
4: Więc to pan zapewne wie, że tych tożsamości i naukowców, którzy się zajmują tożsamościami, jest sporo. XXI wiek to w ogóle te typy, które pan wymienił, to absolutnie nie wyczerpują całej listy tego, czym jest tożsamość. Jest pan Giddens, który mówi o tożsamości negocjowalnej jako kategorii procesu stawania się. Paul Ricoeur, który o tożsamości narracyjnej mówił jednym słowem i wiele innych. Jeszcze jak Irlandczycy odzyskali niepodległość, to też artyści stawiali przede wszystkim to pytanie, nie mówiąc o Lidze Gaelickiej. Mówiło się o tożsamości multiple selfhood, czyli po prostu no, bez wielości nie ma tożsamości takich ludów grup etnicznych, które żyją na pograniczu szczególnie kultur albo narodów skolonizowanych, tak? Także te kategorie, które pan wymienił, ja bym nawet tutaj, mi się nie mieszczą w tym, o czym myślimy. Cały czas mówi się też o tożsamości płynnej, prawda? Więc tożsamość teraz jest taką kategorią, która jakby straciła to znaczenie jednoznacznej kategorii, którą możemy przypisać szczególnie takim grupom jak Łemkowie, tak? Którzy żyją na pograniczu kultur od wielu wieków i to wielu rozmaitych organizmów państwowych od, no, mówiąc o Austro-Węgier, to już to na Imperium Austro-Węgierskiego, Rosyjskiego, później Rzeczypospolitej w różnych czasach. Nie będziemy wchodzić tutaj w historyczne dywagacje. Chodzi o to, że no po prostu ona, ta nasza tożsamość jest nadal cały czas kształtowana. Jeśli chodzi o opozycję znowu, to każdy naród potrzebował innego, nie tylko naród, tak, ale żeby kategoria tożsamości kształtuje się w odniesieniu do, prawda, tego innego, swój, obcy i tak dalej. Wszyscy to wiemy. Więc podsumowując, bo chcę oddać głos tutaj jeszcze państwu, powiem o sobie, tak? Czuję się Łemkinią. W domu mówiłam po łemkowsku. Mój syn mówi po łemkowsku. Pierwszy język zachodni wyuczony to język polski. Tak? Chociaż urodziliśmy się w Polsce, miałam szczęście urodzić się na ziemi moich przodków w Gorlicach, mieszkałam w Bielance. Byłam, czyli w miejscu, gdzie jest cerkiew, istnieje cerkiew, w której byli chrzczeni mój ojciec, mój dziadek, moja babcia, gdzie są groby na cmentarzu moich przodków, tak? To jest ziemia moich przodków, ale wychowałam się w Polsce. Później między innymi uczyłam się najpierw w polskim liceum ogólnokształcącym, a w trzeciej, czwartej klasie w tak zwanym, bo to nie jest ukraińskie liceum ogólnokształcące, tylko w Legnicy, tylko ma 4 godziny języka, właśnie tutaj to trzeba pamiętać o tym, języka ukraińskiego, tak, uczonego jako języka obcego, który dla mnie był językiem obcym, bo się go musiałam uczyć od początku. Więc ta tożsamość, poza tym podróżujemy w świecie globalnym, tak, te nasze tożsamości, właściwie mówimy już tylko o sobie, te wybory, których my tworzymy, proces, tak? Tożsamość jako proces, nasze wybory, kim się stajemy. I można by było kontynuować, ale żadna z tych pańskich z kategorii, których pan tutaj wymienił, akurat do mnie nie pasuje.
1: Jasne, dziękuję. I oczywiście żadna z tych kategorii nie wyczerpuje. One mogą równorzędnie funkcjonować w ramach jednostki czy danej grupy.
4: Tak, to jest w każdym razie bardzo skomplikowane. Hybrydyczna tożsamość. Wydaje mi się, że tutaj teraz oddaję państwu głos. Dziękuję.
5: Ja w przeciwieństwie do pani profesor jestem bardziej praktykiem niż teoretykiem. I też może właśnie prezentuje troszeczkę inną perspektywę patrzenia na Łemkowszczyznę, ponieważ ja z kolei urodziłem się już na ziemiach zachodnich, w Legnicy, 20 lat po akcji Wisła. I myślę, że jeżeli mamy określić dzisiejszy stan tożsamości, świadomości Łemków, można go traktować z mojej perspektywy dwojako. Z jednej strony jako pewną ewolucję, a z drugiej strony też jako pewną syntezę tych wszystkich trzech nurtów, o których Pan wspomniał. Patrząc na swoje życie, przede wszystkim na dzień dobry wyróżniała nas tradycja, czyli pielęgnowanie w domu tego, co wyniesiono z domu ojczystego, co zostało przekazane przez pokolenie naszych pradziadków, dziadków, rodziców. Ta tradycja, to poczucie właśnie bycia Łemkiem, pamięć utraconej małej ojczyzny, Arkadii przodków, spajała nas, była dla nas siłą taką trwania, aktywności, ale w dużej mierze ta tożsamość była ograniczana do domu rodzinnego, do najbliższego kręgu rodzinnego, do szerszego kręgu rodzinnego, czyli do uroczystości rodzinnych i być może właśnie wspólnot takich przede wszystkim jak wspólnota cerkiewna, bo ta nas też w taki sposób jednoczyła i stwarzała nam możliwość spotkań, rozmów, komunikacji, czy też no właśnie jeszcze też do pewnego momentu również imprezy typu zabawy. One były też bardzo istotne, bardzo ważne, kiedy młodzież łemkowska zjeżdżała się z terenu, z okolicy i właśnie poczucie tej tożsamości, przynależności do Kościoła Wschodniego, do tradycji wschodniej, do obrządku wschodniego była takim naszym, była elementem naszego trwania, naszej tożsamości. Drugi aspekt, o którym Pan wspomniał, również był bardzo istotny, bo tożsamość budowała się właśnie w pozycji, w jakiejś opozycji do tego, co było większościowe, co było powszechne, co było wokół nas. Czyli no właśnie, odczuwaliśmy tą inność w stosunku do otoczenia. Czasami dochodziło do takich sytuacji nawet no, śmiesznych, tak? Bo bywało, pierwszym językiem był język łemkowski u mnie w domu. Pamiętam, gdy jako małe dziecko zostałem wysłany do sąsiadów po bodenkę, poprosiłem o bodenkę. No i wróciłem z niczym, bo nie potrafiłem wyjaśnić, co to jest bodenka. Bodenka to maśniczka. Musiałem wrócić do domu, spytać rodziców dopiero o polską wersję tej nazwy i wrócić po ten sprzęt. Ale oczywiście z tym właśnie elementem inności, czyli zdawania sobie sprawy z tego, że jesteśmy inni od otoczenia, też bardzo mocno w domu pielęgnowany była... No, ten wątek krzywdy, która stała się naszym udziałem, czyli przesiedlenia akcji Wisła, krzywdy doznanej niesłusznie. I to też miało nie tylko wymiar jak gdyby wewnętrzny, czyli rozmów rodzinnych, tych bolesnych wspomnień, ale też często przybierało taki charakter obraz stygmatyzacji, bo odczuwaliśmy tą inność poprzez właśnie różne trudne sytuacje, na przykład w środowisku, ja się wychowałem w środowisku wiejskim, więc ta stygmatyzacja może była podwójna, bo z jednej strony wychowałem się jako dziecko mniejszościowe, a z drugiej strony jako dziecko wiejskie, więc na różnych poziomach tej stygmatyzacji doświadczałem, czy to na poziomie szkoły podstawowej, ona była inna na poziomie szkoły średniej, jeszcze inna na poziomie studiów. Więc czasami te przestrzenie się przenikały tej stygmatyzacji właśnie dziecka mniejszościowego, dziecka wiejskiego, ale odczuwaliśmy nieraz boleśnie właśnie tą swoją inność. W dużej mierze po latach zdają sobie sprawę z tego, że ta stygmatyzacja, te często trudne doświadczenia, one miały wymiar wręcz powiedziałbym no, fizyczny, czyli krótko mówiąc bywało tak, że jako dzieci łemkowskie byliśmy bite w szkole, na poziomie szkoły podstawowej przez inne dzieci wiejskie. W miejscowości, w której mieszkałem, na 60-70 rodzin, inaczej, w dwóch miejscowościach sąsiadujących ze sobą, na łącznie około 120-130 rodzin, było 30 rodzin łemkowskich. W mojej klasie na wsi, w okolicach Legnicy, na 15 dzieci było 5 dzieci łemkowskich, 4 dziewczęta, 1 chłopak. Więc jeszcze tak się często składało, że te dzieci łemkowskie członkowskie najlepiej się uczyły. To też wynikało jakby z pewnego modelu kształtowania naszej osobowości domorodzinnych, bo zawsze nam mówiono, żebyśmy się koncentrowali na nauce, żebyśmy... Musieliśmy się zawsze starać dwa razy bardziej niż nasi rówieśnicy, żeby uzyskać takie podobne prawa, czy być podobnie traktowanymi. Więc zwykle uczyliśmy się też lepiej. No i często właśnie te takie wielorakie przyczyny, czyli z jednej strony właśnie ta inność nasza, a inność, brak wiedzy o tej inności sprawiał, że społeczność zewnętrzna reagowała często właśnie w taki sposób. Czyli na przykład biciem, jako chłopak często dostawałem w szkole podstawowej za to, że byłem inny. Więc to też kreowało naszą tożsamość. No dlaczego tak się dzieje? Tak? No mam świadomość tego, że jestem inny, bo no właśnie pamiętam też takie sytuacje, kiedy mój tata jedzie przez wioskę ciągnikiem i biegnie tabun dzieciaków i krzyczy łemek, łemek, łemek, łemek. Tak? No i to też kreowało taką naszą tożsamość. Z innej perspektywy trochę jak ta tradycja w domu rodzinnym. No i trzeci aspekt, który pan wspomniał, czyli kreacja, czyli poszukiwanie nowych form wyrazu. Myślę, że to jest właśnie ten czas, przynajmniej teoretycznie, to jest dobry czas, kiedy rzeczywiście, no tragicznie, bo trzeba powiedzieć, że odeszło od nas pokolenie to najbardziej naznaczone traumą akcji Wisła, przesiedlenia, deportacji, strachu, bo trzeba powiedzieć, że nasza tożsamość też w dużej mierze była wymuszona poprzez taką, a nie inną politykę państwa, która Łemków wykluczała podwójnie, potrójnie, tak? Bo gdy w latach 50. mniejszości narodowe, takie jak Ukraińcy, Niemcy, Białorusini, zostali uznani jako mniejszości, zyskały pełne prawa w postaci własnych organizacji społeczno-kulturalnych, szkół, Łemkowie takiej możliwości nie otrzymali. Więc myśmy ten okres takiej stygmatyzacji, również wykluczenia mieli znacznie dłuższy, aż do transformacji ustrojowej, tak naprawdę w 89. roku, kiedy dzięki ustawie o stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych mogliśmy założyć pierwsze nasze organizacje. Ale to było ciągle to pokolenie, które pamiętało tą tragedię wysiedlenia, które żyło ciągle w wspomnieniu Łemkowszczyzny i właściwie nie wyobrażało sobie kreowania innej przyszłości, tożsamości, jak tylko tą pielęgnowaną, wywiezioną, przywiezioną z ziem ojczystych. Natomiast rzeczywiście dzisiaj mamy do czynienia z trzecim czy czwartym pokoleniem Łemków urodzonych już w zupełnie nowej rzeczywistości, ludzi już nienaznaczonych tą w taki mocny sposób traumą, tragedią deportacji i ludzi bardzo wykształconych. Ludzi, którzy swoją łemkowską tożsamość kreują nie tylko z domu rodzinnego albo w opozycji do większości, ale kreują właśnie dzięki swojej wiedzy profesjonalnej, kierunkowej w różnych dziedzinach sztuki, kultury, z czym właśnie mamy do czynienia. Więc myślę, że dzisiejsza tożsamość Łemków to tożsamość jeszcze mimo wszystko po pierwsze ewolucyjna, a z drugiej strony też łącząca w sobie te wszystkie trzy elementy, o których pan wspomniał.
1: Dziękuję bardzo. Może ktoś z państwa jeszcze chciałby podjąć któryś z tych wątków?
6: Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło, że mogę tu być z Wami. Michale, dziękuję za zaproszenie. Przede wszystkim dziękuję Muzeum za to spotkanie i wszystkie inne towarzyszące tej wspaniałej wystawie, jak również to jest coś... Z jednej strony wydaje się oczywistego, że taka wystawa jest, a dla nas jako dla Łemków nie. A przynajmniej nie było do teraz, że państwowa instytucja w tak profesjonalny sposób podeszła do naszego dziedzictwa i do naszej kultury. Zasadniczo oczywiście zgadzam się z moimi przedmówcami. Bardzo się cieszę, że w naszym gronie jest też pani profesor, która potrafi profesorskim żargonem odpowiedzieć drugiemu profesorowi. I pewnie gdyby tu każdy z nas jeszcze dołożył swoje trzy grosze, to by rozszerzył jeszcze to pojęcie tożsamości, chociaż tu w naszym gronie sami Łemkowie siedzą. Ale jeżeli mam z lotu ptaka, miałabym się pokusić o taką ocenę współczesnej tożsamości Łemków, to musiałabym zapytać, w odniesieniu do którego pokolenia zadajemy to pytanie, bo inaczej odpowie jeszcze to pokolenie. Już niewiele osób żyje z osób, które były wysiedlone. Inaczej odpowie kolejne pokolenie, a już zupełnie inaczej to trzecie i czwarte pokolenie, które w mojej ocenie przyjmuje już taką tożsamość symboliczną. To będzie dość być może brutalne z mojej strony i pewnie może wywołać duży sprzeciw, ale takie są moje obserwacje. Już tych kilkanaście lat funkcjonuję w środowisku jako osoba, która działa na rzecz zachowania i rozwoju kultury łemkowskiej, rozwoju nas jako społeczności i obserwuję młode pokolenie. To może też zabrzmi jeszcze trochę tak sztucznie, że już się sama nie zaliczam do tego młodego pokolenia, ale to młodsze ode mnie pokolenie, ono już nie funkcjonuje w kulturze i w języku, tak jak funkcjonowały te poprzednie pokolenia, jak jeszcze w niektórych domach się wciąż żyje. Jednak mogę taką generalizację przyjąć, że język łemkowski już nie jest powszechnym sposobem komunikacji wśród Łemków. To widzimy na podstawie danych spisu powszechnego z 2021 roku i 2011 roku, bo do czegoś musimy się odnieść i możemy się odnieść do takich dostępnych danych. I o ile liczba deklaracji przynależności narodowoetnicznej rośnie, i to rośnie, z jednej strony się cieszymy z tego, że fajnie, że tak rośnie skokowo, bo w 2011 roku osób, które podały tę przynależność łemkowską, było niecałych 10 tysięcy. Najnowszy spis to jest 13 600 coś tam. To liczba użytkowników języka łemkowskiego spadła. To znaczy, że tych osób, które uważają się za Łemków, jest coraz więcej. To już jest prestiżem, to już jest bardzo atrakcyjne dla młodych ludzi przyjmować tę tożsamość, ale oni już w tej kulturze nie żyją, w języku nie funkcjonują z różnych względów. I tu moglibyśmy zacząć teraz dyskusję, dlaczego tak jest, co na to wpłynęło, ale to tak z lotu ptaka.
2: Ja bym to pociągnął troszkę dalej i myślę, że to zawieszenie, o którym mówi Natalia, ja bym to nazwał tak zwaną tożsamością liminalną, czyli to bycie pomiędzy. To ta trudność w określeniu siebie, natomiast musimy zadać sobie pytanie, czy te wnuki, wnuczki Akcji Wisła, bo to o nich teraz głównie mówimy, czy to jest wybór? To bardzo często nie jest wybór, tylko to jest pokłosie historii, to jest pokłosie tego, co się wydarzyło, bo ja mogę mówić teraz tylko i wyłącznie za siebie. Mój tata wychował się w Zyndranowej, jego pierwszym językiem był język łemkowski, ale do mnie, do mojego brata po łemkowsku już nie mówił. Ten język łemkowski u mnie w domu się przydarzał wtedy, kiedy mój tata był pijany. Więc dla mnie, jako dla małego dziecka, dla chłopca, ja tego języka nie chciałem słyszeć. Ja całkowicie się od kultury łemkowskiej chciałem odgrodzić, bo ja miałem bardzo złe skojarzenia. Język łemkowski, z automatu kojarzy mi się pijany tata w domu i agresja. Dzisiaj rozumiem, bo jesteśmy po wielu rozmowach z moim tatą, że po prostu wtedy mu puszczały hamulce. Czuł się po prostu sobą, czuł się bezpieczniejszy. I ja do tej mojej łemkowskości dochodzę cały czas. I mam takie poczucie, też właśnie nawiązując do tego, co mówi Natalia, że to nie wystarczy powiedzieć jestem Łemkiem, tylko za tym musi stać coś konkretnego. I teraz tak jakby mam taką świadomość, że to, czego mi nie wpoił mój tata na przykład, czyli język łemkowski, muszę to po prostu sam nadrobić. I patrzę na mojego tatę i czuję teraz dopiero, w momencie, kiedy ja mam 33 lata, on ma 58 lat, że my dopiero teraz staramy się przepracować to, co powinno być przepracowane wiele lat temu. Ja słyszałem, jak mój tata rozmawia z moją babcią po łemkowsku. Ja słyszałem, jak mój tata z moją prababcią po łemkowsku rozmawia. Moja prababcia tylko po łemkowsku mówiła. Ona języka polskiego nauczyła się oglądając Modę na sukces w telewizji. Nie znała polskiego. Pojechała do szpitala, bo chorowała na nowotwór i prosiła, żeby ją przywieźć, bo ona nie rozumie, co oni do niej mówią. Czuła się obca w tym szpitalu, bała się i finalnie z tym rakiem piersi 10 lat przeżyła. Natomiast musimy zadać sobie pytanie, czy te osoby, które dochodzą do swoich korzeni właśnie przez tę zaburzoną transmisję tożsamościową, czy mają prawo czuć się Łemkami, czy nie. Myślę, że odpowiedzi na to pytanie nie znajdziemy, natomiast sam sam fakt tego, że na przykład ja tutaj na tej wystawie widzę młodych ludzi, którzy przychodzą, którzy afirmują, którzy mówią, którzy dopytują, którzy szukają. Chciałbym wierzyć, że będą stały za tym jakieś czyny, że... Bo co chwila słyszę, na przykład wiele osób mnie pyta, a znasz kogoś, kto uczył Łemkowskiego, a wiesz, na przykład, czy są jakieś kursy Łemkowskiego. I teraz powinniśmy spojrzeć w kierunku państwa polskiego, które powinno taką przestrzeń tworzyć. Ten język Łemkowski powinien być dostępny, tak jak mamy dofinansowania różnych języków mniejszościowych. Dlaczego na przykład dzisiaj tak trudno jest mieć na przykład kurs języka Łemkowskiego? Bo to jest bardzo trudne. Teraz patrzę w kierunku Oksany, która też mnie uczyła, bo taki był projekt, uczyła mnie przez, to chyba trwało 4 tygodnie, Łemkowskiego. Natomiast to też było, mówiąc brzydko i kolokwialnie, po prostu wydarte, po prostu. Więc to jest bardzo trudne pytanie i myślę, że to moje pokolenie, właśnie wnuczki, wnuki Akcji Wisła są w tym takim swoistej liminalności. Nie wszyscy oczywiście, bo też patrzę tutaj na wiele młodych ludzi, która ma język łemkowski z domu, czy która tego języka łemkowskiego się nauczyła, tak jak na przykład Marta Watral czy Ania Maślana, które dopiero na filologii sięgnęły po język łemkowski, ale to też nie był ich język z domu. One musiały dojść do tego momentu. Więc chciałbym wierzyć w to, że ci młodzi ludzie, oprócz tego, że będą mówić jestem Łemkinią, jestem Łemkiem, będą też coś konkretnego robić w tym kierunku.
7: Przepraszam pani Oksano, chwileczkę tylko ad vocem. Panie Michale, absolutnie jest pan Łemkiem, to jest pana wybór. I to, bo pan powiedział, że nie można odpowiedzieć na to pytanie. Oczywiście, że można. Dla mnie jest pan Łemkiem, jeśli pan chce być Łemkiem, czuje się Łemkiem, uczy się Łemkowskiego, to jest mojego pokolenia... Jurka pokolenia to jest cała nadzieja, że właśnie tak świadomie przeżywacie państwo to dochodzenie do łemkowskości. Także,
2: tylko mi chodzi tylko o to, tyle. Że musi coś za tym stać, pani profesor, że tak jakby to nie wystarczy
7: tylko
2: mówić.
7: Pańska wola.
2: Bo tak jakby ja zdaję sobie z tego sprawę, że tematy typu właśnie łemkowskość stają się popularnymi tematami. No przecież widzimy wszechobecną grantozę i te projekty, które powstają, które dostają dofinansowania, bardzo często nie mają nic wspólnego z łemkowskością. Pamiętam, to było parę lat temu, Natalia, poprawnie, bo ty będziesz wiedziała, jakiś projekt muzeum, który w ogóle miał być jakimś murowanym domem z 700 pięter tam miało być. Nie pamiętam już, jak to miało być muzeum, ale to miało być na Łemkowynie. I generalnie wszyscy byli w szoku, że tego typu projekt dostał w ogóle dofinansowanie. Tradycyjne muzeum łemkowskie, proszę państwa, murowany moloch po prostu. Już teraz ja sobie przypomnę, pod koniec to państwu powiem. Natomiast chodzi mi tylko właśnie o to, że coś za tym konkretnie musi stać. No i no, my się spotykamy z panią profesor w połowie drogi. Pani profesor uparcie, tak jak na uniwersytecie mamy razem pokój, mówi do mnie po łemkowsku. I więc mam nadzieję, że ja się też, tak jakby, że to wszystko, to jest po prostu proces. Natomiast ta liminalność, ona jest. I tak jak profesor Ewa Michna w swojej publikacji właśnie dotyczącej tożsamości łemkowskiej podawała konkretne typy tożsamości łemkowskiej. Tamtej liminalności nie było. Natomiast myślę, że w świetle tych nowych badań tę liminalność też powinniśmy brać pod uwagę.
8: Ja bym chciała tylko dodać tutaj do tego, co przedmówcy powiedzieli, że no to te wypowiedzi też potwierdzają, że tożsamość, jeśli chodzi o Łemków, nie może być traktowana jako zjawisko jednorodne, jednolite, ponieważ będą różnice zarówno od tego, zarówno pod względem tego, jakie to jest pokolenie, ale też właśnie jakie doświadczenia mieliśmy, czy nie jesteśmy też zmieszanych rodzin, bo każdy przeszedł inną drogę, każdy doświadczył coś innego. Przypominam sobie takie wspomnienie z dzieciństwa, ponieważ dla mnie naturalnym zawsze było, jak ktoś mnie prosił, żebym się przedstawiła, to też często mówię, że jestem Łemkinią. To jest dla mnie naturalne. Dla wielu moich znajomych też jest naturalne, że przy pierwszym spotkaniu mówią o swoim pochodzeniu. Natomiast pamiętam takie wspomnienie mam z dzieciństwa, że powiedziałam w przedszkolu, że jestem Łemkinią. To jakoś tak przy zabawie powiedziałam, że a wiecie, ja nie jestem Polką, ja jestem Łemkinią. I dzieci zaczęły mówić, że ja kłamię, że nie ma kogoś takiego, że ktoś taki nie istnieje, że ja to zmyśliłam. I pamiętam, że właśnie koleżanka do mnie kiedyś powiedziała, ale jak to jesteś Łemkinią? Przecież urodziłaś się w Polsce. I dla mnie, jako dla dziecka, to były takie poważne pytania egzystencjalne. Jak to jest być kimś, kim być nie można? Kto nie istnieje. Tak, kto nie istnieje. I myślę, że też właśnie bardzo dużo tutaj, tak jak powiedział Michał o tym, że czuję się Łemkiem, ale bardzo dużo osób, które były u mnie na lekcjach języka łemkowskiego, właśnie w formularzu zgłoszeniowym, w którym pytaliśmy nie tylko o umiejętności, o to, jaki jest poziom wiedzy, żebyśmy mogli dopasować te osoby do grup, też pytaliśmy o motywację. I bardzo często pojawiały się bardzo takie przykre, smutne stwierdzenia. Były to stwierdzenia osób właśnie dorosłych, bo kurs był skierowany do osób dorosłych. Osób po 50, po 60. I takie osoby mówiły, że nie znają łemkowskiego i że czują się niepełne. I że czują na przykład, że nie mają prawa nazywać się łemkami, bo nie znają języka. Były takie sytuacje, że te osoby w domu słyszały język łemkowski, bo na przykład rodzice rozmawiali, dziadkowie rozmawiali z rodzicami, ale do tych dzieci już, do tych dzieci dzisiaj, dorosłych ludzi, nie mówiono po łemkowsku. I te osoby często też czują się trochę okradzione przez, może okradzione, może w zależności od tego, jakie oczywiście podejście jest, jakie też doświadczenia były w danej rodzinie. Ale ja też zawsze podkreślam, że nie należy oceniać kogoś jednoznacznie negatywnie, że jak mogłeś nie przekazać swoim dzieciom języka łemkowskiego. Ponieważ nie wiemy, nigdy nie wejdziemy w cudze buty, nie wiemy, co dana rodzina doświadczyła, czy nie spotkała się z prześladowaniem. Tak naprawdę to są bardzo trudne wybory, bardzo wiele ścieżek Łemkowie przeszli. Ja osobiście miałam bardzo takie sprzyjające środowisko i zawsze otwarcie mówiłam o tym, że jestem Łemkinią. I myślę, że właśnie dlatego, że mówiłam otwarcie, że się nie wstydziłam, że mówiłam, właśnie nie było tego poczucia wstydu, dlatego nie było, nikt mi nie dokuczał. Ale znam bardzo dużo przykładów osób, które właśnie znam ze swojego, znaczy znajomych i z różnych opowieści. Znam mnóstwo osób, które doświadczyły bardzo dużo nietolerancji ze strony rówieśników, czy nawet nauczycieli. O tak, ze strony nauczycieli zdarzało się doświadczyć nietolerancji i na przykład celowego jakby nakazu, żeby być w szkole w Wigilię i czy w święta. Także ja miałam to szczęście, że nie spotkałam się z taką nietolerancją, ale wiem, że dużo osób niestety miało przykre doświadczenia i u mnie w klasie na 30 osób tylko ja i mój kuzyn mówiliśmy otwarcie, że jesteśmy Łemkami, a 1/3 to były dzieci, które były albo z rodzin mieszanych, albo miały pochodzenie łemkowskie, tylko nie były wychowane w tej kulturze.
1: Czy jeszcze może coś chcieliby Państwo dodać? To ja może tak podsumowując, tutaj z każdej wypowiedzi wybrzmiało to, że tym najważniejszym, albo przynajmniej jednym z dwóch, trzech najważniejszych elementów tej tożsamości łemkowskiej jest język. I teraz chciałbym Państwa zapytać, rozszerzyć może ten wątek, przede wszystkim o to, w jaki sposób chcieliby Państwo, może nie to tylko, żeby ten język gdzieś tam trwał, ale żeby ten język się rozwijał. Jakie widzicie państwo tutaj rolę państwa polskiego, już to zostało wspomniane, ale taką rolę strategiczną z jednej strony, a z drugiej strony jaką rolę w funkcjonowaniu tego języka, zwiększeniu jego popularności powinna odgrywać popkultura? Ponieważ wydaje mi się, że zwłaszcza jeżeli mówimy o tych młodych pokoleniach, dużo więcej zrobi rolka na TikToku, niż jakieś tam bardziej tradycyjne formy. Oczywiście tych rolek musi być odpowiednia ilość, zmasowana, musi powstać, nie wiem, łemkowski hip-hop, wiem, że taki powstał, ale nie, chyba się nie rozwija, chodzi o to, żeby zaatakować szerszą falą. Czy widzicie właśnie takie zjawiska, takie procesy i jak chcielibyście ten język, nie tylko właśnie to, żeby on gdzieś tam trwał, czy był ultraniszowy, ale to, żeby miał szansę serio dotrzeć do tych młodych pokoleń i się rozwijać?
5: Ja zacznę od tego, że pierwszym podstawowym źródłem nauki języka łemkowskiego powinien być dom. I dalej jest dom. Ja mam 5 dzieci i wszystkie moje dzieci. W domu nie ma innego języka jak język łemkowski.
1: Jeżeli mówimy już o tych przypadkach, które państwo tutaj poruszali, tej zaburzonej transmisji.
5: Tak, tak. I powiem, że też staramy się nawet w jakiś sposób bardzo mocno to akcentować. Nie ograniczamy tego języka łemkowskiego do domu ojczystego. Moje wszystkie dzieci zdawały maturę z języka łemkowskiego. Chociaż tego nie musiały robić, bo to był ich wybór. Nie pobierały tej nauki w żadnej ze szkół, natomiast to był ich świadomy wybór, ich. Nawet nie mój, ale po prostu to wynikało z wychowania. Więc w pierwszej kolejności myślę, że przede wszystkim dom rodzinny, rodzina, rodzice i przekaz pokoleniowy. To jest najistotniejszy czynnik, który będzie zawsze determinował nasze wybory i tego nie zastąpi nawet najpopularniejszy nurt. Jeżeli nie wyśle się miłości do języka ojczystego z mlekiem matki, zawsze to będzie wtórne przyjmowanie tego języka i nauka, tak jak tutaj wspomniał Michał już po latach. To inaczej brzmi ten język, jeżeli on jest językiem komunikacji dzieci z rodzicami, z dziadkami, a inaczej troszeczkę, jeżeli on jest językiem już nabywanym w okresie późniejszym. Ja myślę, że kolejny aspekt, który muszę wspomnieć, największą trudnością dla nas jest to, że my ciągle nie mamy własnych instytucji, proszę państwa. Wyobraźcie sobie państwo, miasto 10-tysięczne czy 5-tysięczne, w którym nie macie ani jednego domu kultury, ani jednej szkoły, ani jednej biblioteki, ani jednej świetlicy, ani jednej instytucji badawczej. Wyobraźcie sobie państwo, że to miasto będzie funkcjonować. W Legnicy i w okolicach mieszka 6-7 tysięcy Łemków. My od 30 lat próbujemy stworzyć, powołać do życia instytucje. Dobijamy się do różnych struktur, do różnych instytucji, to znaczy władz szczebla samorządowego, na szczeblu miasta, powiatu, województwa, ministerstwa. I ciągle spotykamy się ze ścianą obojętności, odrzucenia. Nasze prośby o stworzenie, powołanie do życia instytucji w miejscowości, w mieście, na terenach, gdzie my nie jesteśmy, proszę państwa, emigrantami, gdzie my nie jesteśmy przybyszami z własnego wyboru, tylko współtworzymy historię, całą powojenną historię danego regionu, nie możemy doprosić się fundamentalnych praw przysługującym obywatelom tego kraju, płacących regularnie podatki, czyli powołania do życia instytucji, które by przede wszystkim kształcono, uczono języka łemkowskiego w różnych sposób. Nie chodzi tutaj o czystą naukę języka łemkowskiego, ale naukę poprzez zajęcia sekcyjne, poprzez prace dokumentacyjne i tak dalej. Naukę, utrwalanie języka łemkowskiego. I myślę, że proszę państwa, znów jakby odpowiadając na pana pytanie, takie rzeczy jak pewne nurty muzyczne czy strony w sieci, to są rzeczy, które powinny gdzieś być konsekwencją, po pierwsze, wychowania w domu rodzinnego, potem pracy regularnej, regularnego kształcenia na różnych poziomach edukacyjnych. I dopiero finalnie możemy, żeby cokolwiek, proszę państwa, modyfikować, tworzyć nowe formy wyrazu, najpierw musimy mieć fundament, musimy mieć korzenie, musimy mieć podstawę. Naszym głównym, proszę państwa, zagrożeniem jest to, że my ciągle nie mamy w jakiś sposób uformowanych, znormalizowanych, nie mamy strategii, nie mamy instytucji, nie mamy strategii rozwoju, ochrony języka, perspektyw jego rozwoju. Trudno jest wypracować takie perspektywy, taką strategię, proszę państwa, jeżeli nie ma profesjonalnych instytucji, które by nad tą strategią pracowały. Mamy tak naprawdę cała nasza działalność, aktywność w środowisku łemkowskim zasadniczo bazuje na pracy wolontariackiej, non-profit. Ja powiem wprost o sobie, trzeba wariatów, żeby i dzięki takim wariatom, przepraszam, jak ja, jak ludzie mojego pokroju, myśmy przetrwali i dzisiaj tutaj się spotykamy w tym gronie, bo tylko niesamowita determinacja ludzi w różnych częściach kraju, ludzi starszego pokolenia, czyli moich rodziców, mojego pokolenia sprawiła, że my dzisiaj jeszcze trwamy, że my tutaj jeszcze dzisiaj jesteśmy. Proszę państwa, to było olbrzymie wyrzeczenia. Olbrzymie wyrzeczenia, to była praca często 24 godziny na dobę, żebyśmy przetrwali, żebyśmy zorganizowali jakiekolwiek formy aktywności, trwania, przekazu tożsamości kolejnym pokoleniom. Tutaj mogę wymienić chociażby nazwisko Pawła Stefanowskiego, taty, ojca, pani profesor i innych tego typu osób. Więc myślę, że w pierwszej kolejności dom, to mówię, to jest kwestia, którą może nie mamy wpływu, ale na pewno instytucje. Ja, proszę Państwa, pracuję w tej chwili z zespołem Łemkowskim, z zespołem pieśni tańca Kyczera. Ta nazwa jest bardzo mylna, bo tak naprawdę w tej chwili obejmujemy swoją pracą ponad 150 osób. 150 osób na ziemiach zachodnich. Proszę Państwa, 150 osób w warunkach diaspory, które dojeżdżają na zajęcia po 100 i więcej kilometrów raz w tygodniu, realizowane społecznie, na przykład w okolicy Leśnicy, Zielonej Góry, czy nawet Poznania. To jest pewnego rodzaju fenomen. Tylko ja mam pełną świadomość tego, że spotykając się z tymi dziećmi, z tą młodzieżą raz w tygodniu, na 2 godziny zajęcia nie jestem w stanie dać jednej, nie wiem, 20, 30, tego, na co to pokolenie i ci młodzi ludzie zasługują. Więc przede wszystkim narzędzia, instytucje, poprzez które profesjonalne kadry wywodzące się z środowiska Łemkowskiego będą przekazywać, przede wszystkim uczyć języka, kształtować poczucie tożsamości poprzez właśnie taki przygotowany strategicznie program. A dopiero później inne formy, które będą jak gdyby już naturalną konsekwencją tej podstawowej znajomości języka ojczystego. Oczywiście mógłbym dużo mówić o dzisiejszych formach wyrazu, bo akurat moi podopieczni, tak jak Daria Kuziak, przygotowali najnowsze jakby takie działania, które są powszechnie w Polsce znane, rozumiane jak Łemkowska Opera, gdzie też młodzi ludzie z zespołu biorą aktywny, bezpośredni udział nie tylko na scenie, nie tylko poprzez produkcję tego wydarzenia, ale właśnie poprzez chociażby media, promocję tego wydarzenia w zupełnie innym wymiarze niż do tej pory było to w Łemków popularne czy propagowane. Ale to jest temat, myślę, wtórny. Chciałbym bardzo mocno właśnie podkreślić przede wszystkim rolę rodziny i rolę instytucji, których ciągle nie mamy.
6: Ja, gdybym miała taki przepis, to bym zaczęła pisać granty i byśmy to realizowali z naszym stowarzyszeniem. Wracając do twojego pytania, jak to zrobić, żeby to trzecie, czwarte pokolenie, które nie ma tego języka w domu, żeby ono do tego języka wróciło, bądź żeby go nabyło. Nie mam takiego przepisu. Pokładałam pewne nadzieje wobec Instytutu Różnorodności Językowej Rzeczypospolitej Polskiej, ale się rozczarowałam, bo się okazało, że to jest kolejna instytucja, która rozpisuje konkursy grantowe i cała odpowiedzialność spada znowu na nas, jako na społeczność, znowu na organizacje pozarządowe, związane bądź z daną mniejszością, z danym językiem. Nikt tego nie weryfikuje tak naprawdę, co jest potem realizowane. Grunt, żeby grant się zgadzał, żeby po prostu rozpisany konkurs się zgadzał. Więc tak, brakuje nam rozwiązań systemowych. Transmisja domowa jest bardzo osłabiona. W takim stopniu, który według mnie jest już nie do odrobienia. I co zrobić? No nie wiem właśnie, co zrobić. Cały czas się głowimy nad tym, co zrobić. Od kilkunastu lat prowadzimy łemkowskojęzyczne radio z łemkowskojęzycznym portalem. Ciągle szukamy chętne osoby do pracy, do współpracy. Przede wszystkim młodych ludzi. I mamy problem. Bo młodzi ludzie w jakimś tam stopniu znają język łemkowski, ale nie na tyle, żeby czuć się pewnie, żeby dołączyć do radia, czy żeby zacząć pisać. My bardzo zachęcamy, że nie musicie znać tego języka już na wstępie bardzo dobrze. Nauczymy się razem. Myśmy się też tego języka uczyli. Już ten nasz język łemkowski ewoluował, ten medialny nasz język łemkowski. Więc ciągle zapraszamy i ciągle mamy te niedobory tej naszej kadry. My sami się starzejemy, już nasza ekipa, patrzę tu na Dębka, nie żebym cię wytykała wiek, ale no brakuje nam młodych ludzi. Pewnie by trzeba było jakoś przekierować ich właśnie jakąś uwagę, energię, nie wiem, jakieś autorytety, żeby ta młodzież miała autorytety wśród, no skoro nie mają tego języka w rodzinie, gdzieś on tam zaniknął, to może potrzeba nam takich silnych jednostek ze świata popkultury, które ten język będą jakoś promować. Nie wiem. Nie wiem.
8: Ja bym chciała tutaj wrócić do tego, co mówił pan Jerzy Starzyński, że tą podstawą języka jest dom i ten przekaz języka w domu. Jak najbardziej się z tym zgadzam i mówię, podkreślam to przede wszystkim dlatego, żeby zachęcić rodziców dzieci, żeby

szans. Jest wspomniany przez Michała wcześniej kurs języka łemkowskiego, który opracowałam i były dwie edycje tego kursu. Natomiast on jest skierowany do osób dorosłych, do nastolatków również, ale przede wszystkim do osób dorosłych. A jeśli chodzi o nastolatków, to tak, jest to ta grupa, która można powiedzieć jest najmniej zaopiekowana. Może najbardziej zaopiekowana, jeśli chodzi o możliwość uczestniczenia w zespołach ludowych, czy właśnie w projektach muzycznych. Natomiast jeśli chodzi o naukę języka, głowiliśmy się wielokrotnie, jak dotrzeć do tej grupy odbiorców i właśnie dlatego powstał projekt Faj po swomu, który stworzyliśmy kilka lat temu. Został on nagrodzony przez Narodowe Centrum Kultury w konkursie Odkryj swój skarb. Jest to projekt polegający na dzieleniu się ciekawostkami związanymi z językiem łemkowskim w mediach społecznościowych, na Facebooku i na Instagramie. I myślę, że oczywiście same posty mają wymiar edukacyjny, ale to nie jest najważniejszy wymiar tego projektu. Przez tych kilka lat, poza tym, co publikujemy, była prowadzona cały czas komunikacja z odbiorcami na podstawie relacji, ponieważ obserwując przez lata, jak rozwija się zainteresowanie odbiorców, patrząc też na statystyki, zauważyliśmy, że właśnie bardzo duże zaangażowanie było poprzez relacje. Dlaczego? Ponieważ relacje znikają po 24 godzinach. Nawet jeżeli pytaliśmy o coś w ankietach, tam był bezpośredni kontakt z ludźmi, jeżeli pytaliśmy o coś w ankietach, ktoś zaproponował coś. Te rzeczy publikowaliśmy anonimowo. To jakby pomaga zdjąć z ludzi takie poczucie wstydu, że oni czegoś nie wiedzą. Daje to też fantastyczną przestrzeń do tego, żeby dyskutować, jak u kogo w domu mówiło. Robimy ankiety, ludzie głosują, dzielą się swoimi przemyśleniami, swoimi pomysłami. Pytają często w wiadomościach prywatnych, bo wstydzą się pisać w komentarzach, ale pytają w wiadomościach prywatnych, czy moglibyśmy wyjaśnić na przykład jakieś słowo z piosenki. To jest też świeża sytuacja sprzed kilku dni, gdzie ktoś do nas napisał taką wiadomość. I myślę, że najważniejsze jest to w nauce łemkowskiego, żeby stworzyć ludziom bezpieczną przestrzeń. Przestrzeń, gdzie nikt nie będzie ich wyśmiewał, gdzie nikt nie będzie ich wytykał palcem, gdzie nikt nie będzie mówił, napisałeś nie tak, jak powinieneś, inaczej się to pisze. Myślę, że to nawet u łemków, którzy mówią po łemkowsku i znają ten język z domu, wiele osób doświadczyło traumy właśnie przez to, że ktoś im wytykał błędy. I proszę sobie wyobrazić, że znam osoby, które mówią biegle po łemkowsku, mówią fantastycznie po łemkowsku, ale nie rozmawiają po łemkowsku z krewnymi. Rozmawiają ze mną, rozmawiają ze znajomymi, a nie rozmawiają z krewnymi. Dlatego, że doświadczyli traumy ze strony bliskich osób i mają tak zwany mutyzm wybiórczy, czyli nie rozmawiają z osobami, od których po prostu... To nie jest tak, że oni wybierają, że nie chcą z nimi rozmawiać. Oni by bardzo chcieli rozmawiać z tymi krewnymi po łemkowsku. Ale z racji tego, że po prostu to jest to u nich taka blokada, że nie potrafią, nie są w stanie, chociaż perfekcyjnie znają język łemkowski. Także przede wszystkim myślę, że istotna jest wyrozumiałość, wskazywanie drogi, wspieranie, zwracanie oczywiście uwagi na błędy, ale w sposób po prostu taktowny. Zawsze można zapytać, czy chcesz, żebym ci coś podpowiedział. Bardzo często tak robimy. Natomiast właśnie myślę, że przede wszystkim takie agresywne podejście, czy właśnie ocenianie, dlaczego nie nauczyłeś dziecka po łemkowsku, albo na przykład dlaczego nie mówisz po swojemu, mów po swojemu. Wszelkie takie agresywne jakby postawy wzbudzają, to znaczy wzmacniają jeszcze bardziej bariery, blokady. Także przede wszystkim życzyłabym nam wszystkim większej wyrozumiałości wobec siebie.

0: Michale, coś chciałbyś dodać?
1: Pochwalę, moi drodzy państwo, bo naprawdę sporo się dzieje. Mamy literaturę tłumaczoną na język łemkowski. Teraz wiem, że Piotr Kryniński skończył tłumaczenie Muminków. Tak jak już wspomniała Natalia, mamy portal i radio. Mamy muzykę, która powstaje w języku łemkowskim. Jest cała skarbnica. I powiem szczerze, że to nie jest, znaczy ja mam takie odczucie, jako osoba, która się uczy łemkowskiego, że to nie jest sztucznie odtwarzane, że to nie jest skansen, tylko to jest bardzo autentyczne. I ja patrzę na to z takim optymizmem, bo widzę, że te działania są, tylko no niestety, proszę państwa, one są dalej tym naszym małym sumptem robione. I ja pamiętam, jeszcze wrócę do wystawy, bo akurat nie zajmuję się językiem, więc tutaj ciężko mi mówić o języku, natomiast do wystawy wrócę, pamiętam jedno z naszych pierwszych spotkań. To był moment, proszę państwa, kiedy ja tutaj stwierdziłem na spotkaniu, że ja chcę jechać do Serbii samochodem po obrazy. Tutaj spojrzeli na mnie w muzeum jak takiego szaleńca. Jak to? Przecież jest specjalny transport. I później przychodzę, ja myślałem, że ja będę musiał wbijać gwoździe do ścian. A tu się okazuje, że ja mam scenografa. Dlatego, że doświadczenie, które było do tej pory, pokazało, że jeżeli chcesz, żeby coś łemkowskiego było, czytaj wystawa sztuki łemkowskiej, to musisz ją zrobić własnym sumptem. To nie jest tak, że to jest pierwsza wystawa, bo tych wystaw było. Było Łemkowskie Jeruzalem, była Łemkowska Twórcza Jesień. Tych wystaw było sporo. Ale to, proszę państwa, nie było z takim rozmachem. To było ciągle od dotacji do dotacji.
2: Czy można zaryzykować stwierdzenie, że taki etos punkowski, do it yourself?
1: Nie wiem, czy aż tak, ale rzeczywiście no, to też tak naprawdę pokazuje, że to wsparcie państwa jest bardzo ważne, a my tymi obywatelami państwa polskiego jesteśmy.
2: A to jeszcze takie pytanie oczywiście do laika. Czy można mówić, kiedyś było, czy jakoś po 1089 roku, że próbowała społeczność łemkowska przeprowadzić jakiś taki długi marsz przez instytucje? Czy na przykład pojawiali się łemkowscy radni na poziomie samorządowym, czy powiatowym? Czy Łemkowie, Łemkinie próbowały kandydować do Sejmu, Senatu i tak dalej? Czy ta społeczność próbowała albo wytworzyła liderów, którzy mogliby na przykład jako poseł Czykwin, wieloletni poseł mniejszości białoruskiej, reprezentować Łemków właśnie na tym poziomie władz centralnych?
1: Ja tę politykę oddam za chwilkę, tylko proszę państwa, jeżeli chodzi o marsz instytucjonalny na instytucje, to ja, proszę państwa, podczas moich badań to przeprowadziłem. Wysłałem maile praktycznie do wszystkich polskich instytucji kultury z pytaniem, czy w kolekcjach muzeów mają sztukę łemkowską. To powinno być oczywiste. Łemkowie są obywatelami Polski. Nasza sztuka powinna być w kolekcjach polskich muzeów, bo jest też częścią szeroko rozumianego polskiego dziedzictwa. No i moi drodzy, ku mojemu zaskoczeniu, jako student historii sztuki, pytam o sztukę w kolekcji muzeum, dostaję odpowiedź: dzień dobry, w załączniku wysyłam zdjęcie walizek po deportowanej rodzinie w ramach akcji Wisła. Powtórzę, moje pytanie dotyczyło sztuki łemkowskiej. Czy na przykład dostaję odpowiedź, a jacy to są łemkowscy artyści? Będę wdzięczny za spis. Czy idę dalej? Przychodzę sobie inkognito na wystawę, podsłuchuję, o czym mówią odwiedzający i są dwie koleżanki. Jedna mówi, ja bym chciała mieć jakiś taki opis, czym się wyróżnia kultura łemkowska i mieć mapę, gdzie ci Łemkowie w ogóle mieszkają, bo ja o niczym nie wiem. I ta koleżanka jej odpowiada, no ale słuchaj, przecież Łemkowie to nie jest jakiś egzotyczny lud z Afryki, tylko Łemkowie żyją od stuleci obok ciebie. I ty potrzebujesz informacji, czym się ich kultura wyróżnia? Czy ty nie wiesz, gdzie oni mieszkają? I wracam do braku edukacji. Jest taki świetny esej Lindy Nochlin, dlaczego nie było wielkich artystek. No i Linda Nochlin nie mówi właściwie, że tych artystek nie było, bo te artystki były. Tylko co zawiniło? Zawiniła edukacja, zawiniły muzea. A przecież patrząc na funkcję muzeów, to jedną z funkcji muzeów, to jest funkcja edukacyjna. Proszę mi pokazać polskie muzeum, które w ciągu ostatnich lat wykonało rzetelną pracę edukacyjną w kontekście Łemków, w kontekście Romów, w kontekście Tatarów, w kontekście Karaimów.
2: No, w kontekście Romów mamy muzeum.
1: Mamy też Małgosię Milgetas i za sprawą trochę Małgosi Milgetas to się zmienia, natomiast cały czas patrzę w kierunku państwa polskiego. I widzą państwo, w momencie, kiedy nacjonalizmy tak bardzo rosną w siłach, tego typu działania są bardzo potrzebne, bardzo ważne. Zaraz oddam państwu głos w kontekście politycznym, natomiast tak jakby to moje doświadczenie pokazało, że to jest bardzo trudna droga i skoro polscy muzealnicy nie wiedzą, kim są Łemkowie, no powiedzielibyśmy elita intelektualna kraju, no to musimy jakąś lekcję przepracować. Ja dodam jeszcze inną rzecz. No przecież też sam wychowałem się na Łemkowienie. No i proszę państwa, jak pojechali, w ogóle nie było wycieczek ani do Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej. Nie było żadnych rozmów. Nie było nic po prostu.
0: Odpowiadając na pana pytanie i kontynuując wypowiedź Michała, ja myślę, że tej edukacji, proszę państwa, brakuje nie tylko w samym środowisku łemkowskim czy lokalnym polskim, zwykłych obywateli, ale na szczeblu władz. Jeżeli my zwracamy się z tymi elementarnymi zapytaniami, tak, czy możemy prosić, nawet nie, mówię to na przykładzie Legnicy, swoich 35 lat w kulturze legnickiej, pracuję w Legnickim Centrum Kultury, swego czasu prowadziłem dział folkloru mniejszości narodowych i etnicznych, który rozwiązano, bo stwierdzono, że taki dział jest niepotrzebny po kilkunastu latach mojej pracy, bo stwierdzono, że po prostu nawet taki jeden etat nie jest potrzebny. Najpierw tak naprawdę trzeba byłoby dotrzeć do decydentów z tym przekazem, z tą informacją, że my tutaj nie jesteśmy, tak jak powiedziałem, emigrantami, nie jesteśmy przybyszami z zewnątrz, tylko jesteśmy obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i mieszkamy tutaj od setek lat, współtworzymy dziedzictwo wielokulturowe państwa polskiego, Rzeczypospolitej wielu narodów i należą się nam takie same prawa jak każdemu obywatelowi. Jeżeli my, jako mieszkańcy tego kraju, obywatele tego kraju, jesteśmy tutaj od zawsze, współtworzymy dzień dzisiejszy tych ziem, na których mieszkamy, płacimy podatki, to powinno być elementarnym naszym prawem. Jeżeli grupa obywateli prosi władze samorządowe o to, żeby stworzyć etaty, to mnie nie powinno obchodzić, skąd wybrany przez nas prezydent czy ludzie sprawujący władzę w naszym imieniu te środki wezmą, w jaki sposób gospodarują. To jest nasze elementarne prawo i my ciągle tego elementarnego prawa nie możemy się doprosić. Jak mamy uczyć nasze dzieci języka łemkowskiego? Proszę państwa, ja jestem praktykiem. Ja pracuję od 35 lat z dziećmi. Przez zespół przewinęło się około 700 osób. W tej chwili mam 150 osób. 150 osób, które rodzice są zdeterminowani, bo wychowałem pokolenie ich rodziców, nawet dziadków, i teraz mam wnuków. Czyli ta praca edukacyjna przynosi owoce takie, że ja dzisiaj na ziemiach zachodnich, gdzie zdawało się idzie proces asymilacji, nie mam najmniejszego. Ja mogę mieć, przepraszam, na wstyknięcie 300 osób. Tylko jaką ja dam im ofertę? W jaki sposób ja mam uczyć języka łemkowskiego przez różne formy, jeżeli nie mam instytucji, jeżeli nie mogę zatrudnić. Mamy kadry, mamy potencjalne kadry, ludzi wykształconych, nauczycieli, animatorów, nauczycieli wychowania przedszkolnego, którzy bardzo chętnie by taką pracę podjęli z dziećmi łemkowskimi, znając język łemkowski. Tylko przepraszam, nie, jeśli nie będą mieli czego włożyć do garnka, za co nakarmić swoje rodziny, to nie będą tej pracy wykonywać. I proszę państwa, to jest przede wszystkim elementarny problem. Pytał pan o radnych. Też swego czasu pisałem taki artykuł Kto siedzi na miedzi, czyli o mieszkańcach do głębia miedziowego. Na miedzi, na miedzy. Czyli no właśnie, sąsiedzi z zamiedzy na terenie Dolnego Śląska. I też sobie zrobiłem takie dane statystyczne. Ilu Łemków mamy w samorządach, w radach gmin, w radach powiatów. I naliczyłem ich kilkunastu w tamtym czasie. Tylko, proszę państwa, ci Łemkowie nie występują, nie kandydują w tych wyborach jako Łemkowie, tylko jako mieszkańcy, tak? Reprezentują bardziej interes wsi, danej społeczności, nie wiem, zawodowej, lokalnej, ale nie łemkowski interes. Kwestia wyborów do parlamentu, może inaczej. Ja swego czasu na przełomie lat 90. i 2000. otrzymałem osobiście propozycję stanowiska, objęcia funkcji stanowiska pełnomocnika wojewody do spraw mniejszości, ale stanąłem przed elementarnym dylematem. Czy mam pójść pracować do Wrocławia jako urzędnik, czy zostać w miejscu zamieszkania w Legnicy i dalej pracować z łemkowską młodzieżą? I wybrałem zdecydowanie. Wybrałem tą pracę swoją, ciągłą, z dziećmi, bo miałem świadomość, że jako urzędnik nie zrobię tego, co mogę zrobić pracując w terenie z dziećmi łemkowskimi. Życie potem pokazało, że był to słuszny wybór, bo w między